końcu mogę być wolny. Oh,

0: goni, goni, goni, goni, goni, konie. Patataj, patataj, patataj, patataj. Do salonu, do salonu. Preria, dziki zachód, wiesz, na koniu. Zaszpanuje, otwiera drzwi, wchodzi do salonu i dostał kastanietem w ryj raz. A później jeszcze drugi raz dostał kastanietem w ryj. Oh yeah, check the flow.
1: Radio Campus 97,1 FM.

ponownie ogarnął mnie chłód. Świeży śnieg przykrył błoto, brud i bruk. Księgę pełną słów zaczyna spowijać lód. A czytałaś ze mnie lepiej niż nut. Odpalam notatnik, razie w. Czuję co się déjà vu. Wnętrze połamany w pół, odkąd otworzyłaś drzwi. Chyba zaraz przestanę liczyć, który to raz lodem spowity. Jesteś czarą goryczy, którą łykam bez popity.

0: ponownie ogarnął mnie chłód. Świeży śnieg przykrył błoto, brud i bruk. Księgę pełną słów zaczyna spowijać lód. A czytałaś ze mnie lepiej niż nut.
1: Rastafari, one love.

0: łapie, pokaż mi, jak mam tam zajść.
1: Sorry, did you just say that you wanna come?
0: Sorka, ziom, ale nie wiem, co tam sobie myślisz.
1: Sorry, boy, but I don't know what you think.
0: Co jest? Chyba jakiś obcy język.
1: God damn, what a strange foreign language.
0: Szkoda, że był ze mną taki głupi uczeń.
1: Shame, I used to be a fucking stupid student.
0: Student nie lubię, skończył pewnie z 7 szkół.
1: Shame, I've been thrown out of 7 school.
0: Dobra, do chuja, stary, gdzie jest ten zamek?
1: Alright, but tell me, buddy, where is that castle?
0: Wiesz, taki pałac, tylko raczej mniej wdzięczny.
1: You know, it's like a palace, but rather less fancy.
0: Co tam pieprzysz, o rany, co za niefart?
1: What you saying? Bollocks, what bad luck.
0: Robi się ziomb, dom lepiej znajdźmy.
1: It's getting cold, home, but I find
0: ho! Tam do pubu, tam jest porter i chipsy.
1: Did you just say you've got problems with fisting?
0: Mają tam telefon i można dzwonić.
1: Where's that guy? I really wanna call him.
0: To jak, może wreszcie pojmiesz mnie?
1: So what, maybe you'll try to comprehend.
0: Nie, ziomek, mam dość, weź prejdź do siebie.
1: Boy, man, I've had enough, go bang yourself.

0: mam uczulenie.
1: Poczułaś do mnie pociąg, a odpaliłem koparę. Jeżeli już coś robię, no to robię to z nadmiarem.

czuję, nie. Napierdol. Radio Campus. Siedem i jeden FM.

0: czerwona trawa.
1: Wirują liście jak w Pocahontas. Listonosz znowu przyniósł złe wieści. Czytam Pilcha z biblioteki ojca i w pustyni.

bezpieczny. A co to znaczy być świętym? Kto wyznacza trendy? Chciałbyś, żeby każdy był non-stop uśmiechnięty? Chyba od wszystkich

stać. W radiu na portierni, tej samej co już o niej nawijałem, leci w Angelii z płonące rydwany. Kiedyś puszczę se to w głowie jako soundtrack, kiedy wleci mi na konto pierwsza bańka. Chyba że pociśnie tak inflacja, że brać tyle będzie za hot doga żabka. Wtedy nie wiem jaki repertuar bym wybierał, może tajne częstotliwości z neta, z jakich

0: Polskie Radio Campus.
1: To jest miasto, a w nim ja. W konstelacji ulic tylko jedna z gwiazd. Zanurzam się w jasnych neonów las. Rozpędzona w aucie sama na jednej z tras. Skręcam z autostrady w jedną z dróg. Deszcz rozmywa kolorowych reklam łańcuch. Odbija się w witrynach ludzkich twarzy tłum.

opieram czoło o brudną ścianę. Ja nie jestem tutaj nowy. Ta sama scena, niebo jest czarne, ulice są neonowe. Serce złamane, ponure myśli kapią jak krew z mojej głowy. Oddycham wolno, gdy wokół są drzewa. Brak tutaj tlenu, lepszy zły chleb od braku chleba. Chmury tak smutne, że bruk przy nich prawie tęczowy. Na twarzy blizny i zmarszczki zmartwienia, ubrany w codzienne szaty zwątpienia. Jak kiedyś mi wyjdzie, to wykopię te trumnę ze swego podziemia.

widzieć, ja powiem, że widzę cię do połowy. Końcowy efekt mody, nie usta czerwone. Lecz rany opuszczam to miasto jak swoje powieki. Uciekam w głąb własnej głowy, tam jestem przy tobie cały.

przed sobą. I czy jest sens pytać, co by było, gdyby, kiedy wynik już znasz? I czy jest cel szukać winy tam, gdzie ślepe siły zadrwiły z nas?

0: choć tęsknię za tobą, to boję się ponownie spotkać. Bo świadomość krzyczy, że spotkanie ciebie to początek końca. Choć tęsknię za tobą, to boję się ponownie spotkać. Bo świadomość krzyczy, że spotkanie ciebie to początek końca.
1: Mojego końca, Jesus.

0: Ładna blizna.
1: Dzięki. Ty masz jakieś?
0: To WWA. To się jej pudruje.

jestem. Teraz jestem kim.

Rawki to nie był chłód, to strach. Chciałbym wiedzieć, co będzie. Gdybym dowiedział się, że to, co planuję, nie ma szans na sukces, to mógłbym się zabić w efekcie. Potrzebuję kogoś, z kim wspólnie będę popadać w depresję, a później z niej wychodził i łapczywie sięgał po szczęście. Zawsze chcę więcej i boję się, że gdy będę na szczycie, to jedyną szansą na kolejny ruch będzie dramatyczny, długi i dumny skok w dół.

ciotka w Slim Hat Tora. Prawdziwy białas nie potrzebuje tych szmat. Prawdziwy białas ma gdzieś, co o nim mówią. Gdzie byłeś, kiedy szalała dżuma? Nie płacą ci stówą i tobie nie za takie gumy. No musisz nosić ich na plecach, gdzie nie mówią. Jest zbyt dużo białasów, co myślą, że wszędzie ich polubią.

wiem, że problemy masz własne. Nigdy nie identyfikuję się z miastem, bo zasady wydają mi się być straszne. Wszystko wokół mnie jest takie brutalne, a moja kondycja, by czuć, ma się fatalnie.

wszystko czego mi potrzeba to mniej. Mniej. Wszystko czego mi potrzeba to mniej. Mniej. Cała ludzkość tylko o tym, żeby jak najwięcej zgarnąć. Somebody lepiej tell me jak wyjść z tego melanżu. Słyszałem, że najlepsze rzeczy w życiu są za darmo, ale powiedz to typowi, który dzwoni plikiem hajsu.

gdybyś przy mnie zasnęła.

0: byłabyś za mną, gdybym nie wrócił. Czy żyć beze mnie mogłabyś się nauczyć? Czy beze mnie cała układanka by się posypała?
1: Bez ciebie miałbym oszaleć.

0: ten Pixar, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, powiem.
2: Ale
1: nie puszczę cię bez
2: Ale jest problem.
1: Nie puszczę cię bez
2: Ale jest problem. Nie puszczę cię bez

0: nieludzkie, kurwet. A może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże! Starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe.
2: Ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki? W ogóle nie ma.

Gambia, tiens. Gambia, Gambia, tiens.

Where you go?

0: Kogo ch**a, to mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat, bo jest dziura, ty załataj albo palić się burak.
1: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.

0: Ja bym dał radę jeszcze.
1: Ja już nie.
0: Ale ja robiłem dobre ćwiczenia tutaj.
1: Jakie robiłeś ćwiczenia?
0: No, oddechowe.
1: To czemu nic nie zdradzasz?
0: No, sam powiedziałeś, przygotuj się i się zacząłem przygotować.
1: A ja nie wiedziałem, co mam zrobić. Ja wiedziałem, że trzeba powiedzieć, że masz się przygotować.
0: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj
1: 36?
0: O, tylko? Ja bym
1: się wydawało,
0: ciągnął.
1: Że dużo dłużej. A wiemy, bo Stoperek jest tutaj z nami. Możesz powiedzieć dzień dobry tutaj?
2: Dzień dobry, pozdrawiam.
1: Oficjalna na żywo. Komisja Gier i Zabaw.
0: Tak, osobiście dzisiaj się pofatygowała, a my no nie jesteśmy w studiu dzisiaj, szanowni państwo.
1: A słyszysz w słuchawkach, że jest jakoś tak...
0: Jest pogłos taki.
1: Może dlatego, że nie jesteśmy, szanowni państwo, u nas w studiu, tylko jesteśmy w wielkiej hali na warszawskich Włochach.
0: Tak.
1: Na Jutrzenki.
0: Tak jest.
1: Gdzie nadajemy prosto z kortów Pro Padel. Będziemy dzisiaj sprawdzać, jak to wygląda, jak to się gra, za czym szaleje stolica.
0: I jak Państwo, my będziemy sprawdzać oczywiście, na czym ten sport polega. Państwo możecie też sprawdzić nas, bo jakbyście chcieli tutaj szybki turniej z nami satelitarny zagrać, to zapraszamy, bo jesteśmy do około godziny 10.
1: Tak, jak ktoś ma na przykład dzisiaj jakieś trudne zadanie, coś, jakąś ciężką rozmowę o awans, o podwyżkę i potrzebuje się podbudować dobrze, to zapraszamy serdecznie, bo ani Krzysztof nie trzymaliśmy nigdy rakiety do padla, więc można szybko przyjechać.
0: Raz tydzień temu.
1: Pojechać, szybko nam pocisnąć, do zera wygrać i taki nabuzowany pozytywną energią pojechać walczyć ze światem.
0: Można też oczywiście do nas pisać, będzie można pisać, Tomek, bo Tomek Paziewski z nami.
1: Ach, to
0: jak
1: miałem
0: zawsze.
1: Zaraz powiedzieć, no jak to jest możliwe, że my gdzieś w plenerze bez Tomka, to byśmy sobie mogli krzyczeć, stary, takie są. Pamiętam, za mało lata robiliśmy z bratem na działce,
0: kubki.
1: Że kubki po jogurcie i sznurek, to byśmy tak mogli do Państwa nadawać. Byśmy potrzebowali taką wielką ścianę kubków, do której byśmy tak...
0: Tak. I Państwo musieliby tu przyjść i taki kubek do ucha sobie przyłożyć, żeby z nami
1: albo
0: mieć kontakt.
1: Albo na sąsiednią działkę.
0: Na przykład.
1: Sznurkiem byśmy dociągnęli.
0: Czyli można pisać 886-971-971, a już Państwu zdradzimy, że będziemy mieli dla Państwa parę rzeczy.
1: Parę?
0: A.
1: Wór cały.
0: I rzeczy? Nie, proszę Państwa, to będą prawdziwe prezenty.
1: Będą experience. Po co dawać prezenty? Damy Wam doświadczenie.
0: Maciek Adamczyk.
1: Krzysztof Staniawski, Tomasz Paziewski. Do 10:00 z kortów Pro Padel.

0: bum, tak mniej więcej tutaj brzmi. Jeszcze czasem jest jak jacyś ludzie wylatują do Alicante. Ale chcielibyśmy powitać naszego gościa, Michał Korolkiewicz, trener, pasjonat, instruktor, zawodnik, osoba związana z padlem dosyć mocno i okazuje się, tutaj już niestety doszło do małego wycieku danych na poza anteniu. Nie, na poza anteniu, bo powiedziałeś, że przez wiele lat trenowałeś piłkę nożną i czyli nie, że z tenisa na padla się przerzuciłeś, tylko taka zmiana sportów raczej była dramatycznie drastyczna.
1: Tak jest, witam bardzo serdecznie, dzień dobry, Michał Korolkiewicz. Tak, jestem jedną z tych osób, nie chcę powiedzieć, że niewielu, ale na tym powiedzmy poziomie zawodniczym, trenerskim, no większość osób przychodzi z tenisa, jednak to, o czym sobie pewnie jeszcze będziemy za chwilę opowiadać, padel jest pokrewny tenisowi, ja się wywodzę ze sportu tak samo drużynowego, jakim jest padel, tak, tylko że ja byłem przyzwyczajony do 11 gości w swojej drużynie, tak, tutaj na korcie jest tych osób mniej, ale właśnie ten aspekt drużynowości cały czas jest we mnie, no i w padlu również jest bardzo, bardzo ważny.
0: Czyli drużynowość w padlu?
2: Tak, no.
0: To mnie zaskoczyło, bo mi się wydawało, że to jest dwóch chłopów naprzeciwko i sobie odbijają.
1: A to jest dwóch chłopów na dwóch chłopów, albo dwóch chłopów na dwie dziewczyny. W padlach zawsze gramy w debla. Czyli zawsze gramy we cztery osoby na korcie.
0: Informacja numer jeden.
1: Tak jest.
2: Zapisujcie, kochani,
1: tak,
2: zapisujcie.
1: Podstawa pierwsza. Wszystkie rozgrywki rozgrywamy 2-2, czyli jest to gra deblowa, czyli jest to sport drużynowy. Oczywiście są też mniejsze korty, są korty do gry singlowej, są też baby korty, czyli korty dla trenowania dzieci, ale wszystkie oficjalne rozgrywki, czy Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, czy też nasze cykle rozgrywek, wszystkie te mecze, wszystkie turnieje rozgrywane są w formacie 2-2.
2: Mhm. Powiedzmy może trochę, przybliżmy, bo że nie każdy wie, co to jest padel. Powiedzmy...
0: Może zróbmy takie podstawowe jakby informacje i słownictwo, bo ja na przykład nie wiedziałem, czy to jest piłka, czy lotka, czy rakieta, czy jak to tam jeszcze może być, paletka... Więc żebyśmy nie wyszli tutaj na ignorantów.
2: Znaczy i tak wyjdziemy, ale to,
0: ale
2: też
0: to,
2: o to
0: jest
2: chodzi,
0: nasz urok trochę, tak? No. Delikatni ignoranci.
1: A ja jestem tutaj, żeby czasami tutaj kilka rzeczy poprawić.
0: Walnąć ręką w szklany stół.
2: Czyli padel. Padel, proszę Państwa, jeśli nie wiecie, co to jest, wchodzicie na halę i myślicie. Squash czy raczej...
0: Czy tenis raczej,
2: czy tenis.
1: Czy tenis w klatce, tak?
2: Tak.
1: No, zazwyczaj właśnie tenis w klatce, połączenie tenisa i squasha, też spotykałem się z takim, powiedzmy, powiedzeniem więzienny tenis, no bo tenis w zamknięciu.
0: Kurde, to by było spoko, getto tenis? Takie coś
2: taka
0: zrobić
2: nazwa,
0: powinien.
2: Padel, czyli getto tenis.
1: Tak, sky is the limit, tak? Można, padel pozwala na bardzo wiele właśnie też wariacji, jeśli chodzi o nazewnictwo, no ale wracając do tych podstaw. Zazwyczaj nazwałem to tak pobieżnie połączeniem tenisa ze squashem, bo takim elementem tenisowym jest to, że mamy siatkę na środku kortu. Głównym celem gry jest przybicie piłki na drugą stronę. A jeśli chodzi o squasha, jest ta struktura, której Państwo teraz nie widzą, ale mogą sobie wyobrazić albo usłyszeć. Kort do padla jest otoczony strukturą szklano-stalową, więc mamy szyby o szerokości 3 metrów. I właśnie to jest ten element ze squasha, tak jak w squashu też jesteśmy w klatce, można tą piłkę odbić też
2: od szyby,
1: natomiast w padlu jest to w dosyć specyficznych sytuacjach.
0: Tak, to wydaje mi się, że kort, powiedzieć, że to jest to kort do tenisa na spacerniaku, to wszystkim z Państwa w głowie
2: rysuje może nie wszystkim.
0: Dokładnie to. Stary, no ale ludzie oglądają telewizję, to nie jest tak, że mówię teraz PDW, stary, no nie, bo ludzie widzieli więzienie w telewizji na przykład, także spokojnie.
2: No tak. Dobrze.
0: Dobra, czyli mamy tak, wiemy już połączenie czego, czym się gra, co to jest, co mi tu Krzysztof co chwilę poddaje z mikrofonem, czy to jest paletka, czy to jest rakieta, czy to jest...
1: Najczęstszy błąd, który mnie osobiście doprowadza do szewskiej furii, to słowo paletka.
0: Paletka.
1: To jest rakieta. W padlu gramy rakietą, gramy piłkami, piłki do padla

0: mocniej odbija, czy słabiej odbija, czy po prostu ktoś myśli, jestem ekstremalnie bogaty, wsadźcie mi tam karbon, to nie ma w ogóle żadnej różnicy.
1: Nie, akurat tutaj jeśli chodzi o cenę, to cena rakiety różni się od wiązek karbonu. Mamy rakiety, które mają 12 tysięcy wiązek, 18, 24, nie ma to aż takiego dużego znaczenia, zwłaszcza teraz dla naszych słuchaczy, ale bardzo dobre pytanie. Struktura rakiety też powoduje, czy rakieta jest bardziej miękka, czy bardziej twarda, tak? Jeśli chodzi o takie bardziej technikalia, rakiety, w rakietach rozróżniamy wagę, balans i też kształt, tak? Więc mamy rakiety, które są obciążone na główkę, na środek, więc tutaj też do wyboru, do koloru mamy rakiety białe, czarne, niebieskie, zielone, tutaj też wszystko jest dla każdego.
2: Dobrze, w takim mamy razie. Tak, omówioną część techniczną, ale jeszcze nie do końca, bo jeszcze za, proszę Państwa, parę minut opowiemy Państwu, jak wygląda kort, a tymczasem muzyczka.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Minęła 7:31.

0: Przy mikrofonie Łukasz Górski.
1: Akademickie Radio Campus.
0: W serwisie. Debata w Sejmie nad zmianami w kodeksie wyborczym, walki na Bliskim Wschodzie oraz wyniki rekrutacji do warszawskich szkół.
1: Wiadomości.
0: Wczoraj w Sejmie miała miejsce debata nad potencjalnymi zmianami w kodeksie wyborczym.
2: Ta nowelizacja jest absolutnie konieczna, ponieważ musimy przywrócić transparentność, przejrzystość, profesjonalizm przede wszystkim całego procesu wyborczego.
0: Mówiła Elżbieta Polak z Koalicji Obywatelskiej. Nowelizacja kodeksu wyborczego ma objąć kwestię głosowania za granicą, a także zmniejszyć liczbę potencjalnych protestów wyborczych. Tymczasem zarówno opozycja, jak i samorządy podkreślają, że zmiany mogą prowadzić do nadużyć. Dzisiaj rano wojska amerykańskie przeprowadziły szereg nalotów na cele wojskowe w Iranie. Irańskie media państwowe poinformowały, że Amerykanie uderzyli w dwa mosty, lotnisko i dworzec kolejowy położone na południu państwa w pobliżu cieśniny Ormus. Prezydent USA zagroził, że jeśli Iran nie wznowi rozmów pokojowych, w następnym tygodniu zaatakowane zostaną także elektrownie. Naloty są odpowiedzią na ostatnie ataki reżimu w Teheranie na jednostki handlowe w cieśninie Ormus. Walki przyczyniają się do ponownych wzrostów cen ropy, która kosztuje już $85 za baryłkę. Dziś do godziny 12 szkoły ponadpodstawowe w Warszawie ogłoszą listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia. Tak jak w poprzednich latach, kandydat samodzielnie ustalał kolejność szkół i oddziałów zgodnie ze swoimi preferencjami. Teraz uczniowie będą mieli czas do 21 lipca na potwierdzenie woli nauki w danej szkole, składając w niej oryginały świadectwa ukończenia szkoły i kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych szkoły ogłoszą już 22 lipca.
1: Pogoda.
3: Proszę Państwa, mam dobre i złe informacje. Zacznę... W zasadzie to nie wiem, czy to jest dobra informacja. To będą takie informacje po prostu mieszane. Dzisiaj słonecznie i bardzo, bardzo ciepło, do 31 stopni. Przypomnimy sobie dzisiaj trochę, jak jeszcze dwa tygodnie temu wyglądał lipiec, początek lipca. I... no tak. I co tam? I maj, tak? Czerwiec, proszę Państwa, głównie taki gorący był. To sobie przypomnimy trochę o tym. I za godzinę o tym powiem, ale już Państwu zajawię, że to jest taki dzień, w którym będziemy mogli się tym słońcem nacieszyć. No, ostatni raz, przynajmniej w tym tygodniu.

0: Nie wiem, czy Państwo słyszą, bo ja zdjąłem słuchawki, ale tam w tle na jednym z Ghetto Boysk piłka jest odbijana. Bum! Ale poszła! My mamy dla Państwa oczywiście, bo to nie jest tak, że przyszliśmy tutaj, by sobie pograć, wy sobie posłuchacie i zostawiamy Was, wiecie, na wpół takich dogrzanych. Mamy dla Was pełną, olbrzymią ofertę przeróżnych, wspaniałych prezentów, experience'ów, jak to mówiliśmy wcześniej. Mamy dla Was vouchery na wynajem kortu, mamy dla Was vouchery na wynajem kortu i naukę gry z trenerem. Mamy dla Was kody zniżkowe na wynajem tutaj. Za chwilę o tym wszystkim powiemy, ale skoro nasza oferta jest tak olbrzymia, to jak wygląda tutaj oferta kortów? Jest z nami pan Grzegorz, menadżer. Dzień dobry. Przerażony
1: zaskoczony,
0: tym.
1: Bo
0: zaskoczony,
1: bo
0: ja już podam swój mikrofon. Co powiedziałeś?
1: Bo ja powiedziałem, że nie, spokojnie, to potem pogadamy. Ale
0: no
1: dobrze.
0: I tak najlepiej.
2: Dzień dobry,
0: nie wiadomo,
2: dobry.
0: Co się dzieje. Człowiek się nie starzeje, jak się rzeczy zmieniają, tak? Nagle pum, miało być za chwilę, jest już teraz.
2: Dokładnie.
0: To możemy tutaj sobie przez lato porobić, poza tym, że to jest bardzo fajne miejsce, jak ktoś chce pograć w padla i jest planespotterem. To jest fajne miejsce, bo może wyskoczyć i powiedzieć, a to Airbus poleciał i wrócić sobie...
2: Szczególnie jak lądują.
1: Tak szybko na apce, nie? Zobaczyć, na żywo zobaczyć, jak ten...
0: No. Byliśmy tutaj parę dni temu zobaczyć, jak to wszystko wygląda i powiedziałeś między innymi, że też są jakieś kolonie, że dzieciaki tutaj...
2: Tak, to znaczy mamy rano zawsze od 10 albo zajęcia dla dorosłych, albo zajęcia dla dzieci. W zależności, czy się dzieckiem, czy dorosłym oczywiście. Jeśli mamy zajęcie dla dorosłych, to dla dzieci, to dorośli mogą sobie u nas posiedzieć, poczekać, aż dziecko skończy grę.
0: Kawka, herbatka, napoje orzeźwiające,
2: dokładnie,
0: wszystko
2: tak,
0: patrzy
2: ale
0: na
2: nawet,
0: to.
2: Ale nawet mogą popracować, bo jeśli mamy jakieś kola albo coś takiego, mogą tutaj, tak jak my siedzimy, sobie posiedzieć, bądź ewentualnie mogą pójść na górę, tam gdzie jest zacisznie. I jakiś kol przeprowadzić taki typowy z pracy.
1: Na przykład jak ktoś się urwie z roboty, bo ma home office, a teraz jest tak, że sprawdzają, czy jesteś rzeczywiście przed komputerem, no to
2: tak, myszka musi chodzić.
1: Lecisz na górę, no nie, jest cisza, jest okej, ja nic nie robię, jestem w domu, jeszcze piżamę sobie założę.
0: Ja widziałem, chłop jechał na rowerze i miał za sobą tło z naklejonym tapetą biura i komputer po prostu i się tak wszystko trzęsło i nie rozumiem, czemu to się tak trzęsło. Nie wiem, coś tutaj się dzieje z internetem.
2: Także tak naprawdę przez cały tydzień rano, szczególnie od 10 do 11, to są takie godzinne zajęcia, i dzieci i dorośli mają co robić. Szczególnie to są zajęcia dedykowane dla osób początkujących, które chcą w ogóle wejść w padla, chcą zobaczyć, czy ten sport jest w ogóle dla nich. A wiadomo, w wakacje to jest najlepszy czas, żeby coś spróbować innego.
0: Bo coś trzeba zrobić też
2: dokładnie.
0: Z dziećmi, prawda?
2: I
0: bo ludzie mają pracę, a dzieci nie.
2: Tak, dokładnie, wiem coś o tym.
1: To co, to może my już zaproponujemy słuchaczom już w tej pierwszej godzinie, że mogą sobie dostać
0: dobrze.
1: Od nas coś.
0: Dobrze, co byś chciał rozdać w pierwszej godzinie teraz?
1: Proszę Państwa, skoro my zaczynamy, to i rozdamy coś dla tych, którzy zaczynają.
0: Dobry pomysł.
1: Tak, mamy dla Państwa godzinę z trenerem, czyli powie Wam od początku, od podstaw, jak grać, chyba że na przykład ktoś już jakieś podstawy ma, to może się
0: doszkolić. Podstawy to my dzisiaj przekażemy, także już człowiek przyjdzie, właściwie Michał przekaże podstawy, a my będziemy tymi ignorantami, którzy będą się dowiadywać rzeczy, więc po dzisiejszej audycji podstawy Państwo mają, trzeba przyjść tu wziąć rakietę, nie mówić paletka, bo dostaniecie tym przez łeb i...
1: Tak
0: co
1: jest.
0: Trzeba zrobić? Jaki masz pomysł?
1: Nie, to trzeba napisać do nas coś.
0: 886-971-971. Panie Tomku, czy obsługujemy też WhatsAppiaki, czy zatrzymy... Tak, czyli lecimy w SMS-y tylko, bo jesteśmy
1: nie,
0: tutaj...
1: Nie, Tomek pokazał taki ruch
0: że
1: dłoni...
0: lepiej nie, ja zrozumiałem.
1: A nie, że trochę tak, trochę nie. Ale dobra, niech będzie.
0: Ale SMS-y są.
2: Ja myślę, że dadzą radę chyba.
0: 886-971-971 to jest nasz numer. Trzeba co, odpowiedzieć na pytanie?
1: Na pytanie.
0: Ale kreatywne pytanie.
1: Dobra, to niech będzie tak. My wymyśliliśmy nazwę dla padla Ghetto Tennis. Jaką nazwę Państwo by zaproponowali dla tego sportu?
0: Można na przykład rozwinąć też padel, tak? Bo
1: można,
0: to może być...
1: Można. Nie podpowiadaj, ale można to zrobić, tak.
0: Różne kreatywne odpowiedzi są w cenie. Mamy tutaj dosyć mocną ekipę. Jest raz, dwa, sześć osób w jury. Także będzie na pewno sprawiedliwie.
1: 886-971-971.
3: Czy te godziny, kiedy tutaj można przyjść, to się to normalnie do ustalenia, tak?
2: Dokładnie, wszystko, jak
3: także
2: najbardziej.
3: Na spokojnie mogą Państwo wybrać godzinę, kiedy nie ma tutaj dzieci na przykład, jeżeli ktoś na przykład nie chce nawet na nie patrzeć w wakacje. No, nothing I can do, babe.

0: Państwo zastanawiacie się może, no dobra, no tutaj sobie gadacie z Propadel na jutrzenki, okej, już mniej więcej wiem, co to jest, ale dla kogo w zasadzie to jest? Dla kogo ten, dla kogo padel
1: bo
0: w ogóle?
1: Mnie też zainteresowała jedna rzecz, bo powiedziałeś, Michał, że tutaj są Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy, coś tamtego, a to jest... Czy to jest tylko w świadomości laików stosunkowo nowa dyscyplina sportu? Czy ona po prostu się przebijała od 50 lat i grali ludzie gdzieś na obrzeżach miast i ukrywali się z tym? Czy to po prostu zostało, pojawiło się nagle, wybuchło, eksplodowało i stało się mega popularne? Jak to wygląda? Bo to zaraz pytanie jest do Michała, jak i do Grzegorza, tutaj menedżera, który by tutaj lepiej z panu się czuje w historycznych aspektach.
2: Więc tak, no sama dyscyplina powstała w 69 roku w Meksyku. To jest ta jedna ze słynniejszych historii. Enrique Corcuera to był taki meksykański biznesmen, który lubił grać w tenisa, ale w swojej wielkiej posiadłości nie znalazł miejsca na kort do tenisa, ale akurat
1: to mógł
2: miał...
1: pracować więcej i mógł mieć większą posiadłość.
2: Dokładnie, więc wiesz, nie przelewało się, nie było miejsca na kort do tenisa, więc stwierdził, dobra, mam trochę mniej miejsca, mam kawałek muru, będę miał tenisa i piłka nie będzie mi wypadać. I autentycznie nie tak powstał czukapik, ale tak powstał padel, tak? I no ta dyscyplina ma około 60 lat, tak? Mamy no 57 lat w tym roku. Natomiast w Polsce... Pierwsze korty pojawiły się w 2010, tak? Pierwszy klub z tymi kortami to właśnie Propadel 2017 rok i my u nas w kraju widzimy ten boom dyscypliny od takich 3 lat tak naprawdę. To jest ta, powiedzmy, druga fala padla, ale na przykład w Hiszpanii w tym momencie jest więcej graczy padla niż graczy tenisowych. Ponad 6 milionów ludzi gra w padla. Jest więc...
0: Zawodowo?
2: Biorą
0: udział w zawodach?
2: Znaczy nie zawodniczo, tylko tak jakby amatorsko, czyli mamy 6 milionów ludzi, którzy kiedyś tam dotknęli rakiety do padla, tak? Jest tylko piłka nożna w Hiszpanii jest bardziej popularna, więc na całym świecie ten padel cały czas zyskuje na popularności. U nas ta fala przyszła trochę później. Jest to związane też z infrastrukturą, ale no tak jak teraz widzimy, praktycznie padel jest obecny w social mediach, jakby gwiazdy sportu, różnych sportów, tak jakby grają w padla.
1: Komicy żartują, jak już komicy żartują z padla, to znaczy, że już się przebił do mainstreamu.
2: Tak jest i oczywiście to, co teraz w Polsce jest popularne, że padel to jest sport dla Warszawki, tak, bo wydaje się, że jest taki elitarny, ale... Nic bardziej mylnego, padel jest to sport dla wszystkich i absolutnie dla wszystkich. Dla młodych, dla starszych, dla mniej wysportowanych, dla bardziej wysportowanych, dla wysokich, dla niskich, dla kobiet, dla mężczyzn, dla wszystkich. Tak, największa jakby zaleta tego sportu to tak zwana bariera wejścia. Tak jak mieliście okazję sobie podbijać tak między sobą, co widzieliśmy wczoraj, jak udało się przynajmniej, myślę, z 15 razy. Tak,
1: na spokojnie. Piłkę,
0: z lewej do prawej. A dłużej byśmy mogli.
2: Z lewej do prawej odbić, tak. To już widzicie, że z takimi umiejętnościami, z waszym skillsetem, już można mieć przyjemność, tak?
1: Ja już tutaj, koledzy, też szczura takiego zrobiłem taką podcinę i tutaj pani Magda już powiedziała, że jakiegoś tam slajsa zrobiłem, więc ja robię slajsy, nie wiedząc, co ja robię. Ja po prostu chciałem go podkurzyć trochę, żeby musiał podbiec.
0: No i wiemy też, że padel jest na tyle uzależniający, że ludzie rzucają pracę w korporacjach.
2: Tak, tak. Znam takie przypadki... Sam jestem
0: tym przypadkiem.
2: Tak, sam jestem tym przypadkiem, natomiast też wśród mojego środowiska, wśród moich znajomych coraz więcej osób, które od kilku lat są w padlu, decydują się na taki krok. U mnie, tak jak wspomniałeś, do 2022 roku byłem pracownikiem korporacji, a potem no, w padla gram od 2018. W styczniu 2023 roku otworzył się jeden inny klub w Warszawie, w którym zacząłem swoją pracę i od tego czasu wsiąkłem totalnie. Jestem trenerem, byłem recepcjonistą, menedżerem. Komentuję też padla w telewizji, też pracowałem w firmie, która montowała korty, więc swoimi rękoma...
1: Czyli to tak jak w tej słynnej sieci fast foodów, jak chcesz być franczyzobiorcą, to musisz przejść wszystkie szczeble, czyli ty po prostu możesz od fundamentów wylać wszystko po zarządzanie klubem,
2: tak
1: wszystko
2: jest.
1: Ogarniasz.
2: Wiem jakie są specyfikacje wylewki betonowej, wiem jak montować śruby, wiem jak nosić szyby, więc mam tutaj, jak to się teraz ładnie mówi, holistyczny pogląd na tę dyscyplinę i na ten sport.
1: Człowiek padel. Szanowni Państwo, czekamy na Wasze kreatywne odpowiedzi.
0: Jak nazwalibyście ten sport? My wymyśliliśmy nazwę Ghetto Tennis, a Państwo możecie wysyłać SMS-y pod numer 886-971-971 na WhatsAppie i na SMS-y też. Udało się. Te SMS-y też działają.
1: No dobrze, to posłuchajmy sobie czegoś i zaraz dowiemy się czegoś o zasadach. Radio Campus.

Proszę Państwa, już czas na zegarach. Państwo wiecie, która godzina, dochodzi 7:55, w zasadzie już nawet jest, czyli dedykacja, a dzisiaj dedykacja dla małżonki Katarzyny, która dzisiaj kończy 40 lat i razem z Adą i Julkiem pan mąż chciałby złożyć jej życzenia. Przynajmniej kolejnych 20, pisze lat, ale najlepiej pisze, że do okrągłej setki. Kokos.

0: reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61. Reklama.
1: Jest godzina 8:00, przy mikrofonie Łukasz Górski.
0: Sportowy kampus.
1: Robert Lewandowski oficjalnie w Chicago Fire.
2: Very happy to be here.
1: Jestem bardzo zadowolony, że mogłem dołączyć do Chicago Fire. Dla mnie nie jest najważniejsze, ile trofeów już mam, ale ile mogę jeszcze ich zdobyć razem z nowym klubem. Cieszę się, że jesteście częścią mojej kariery, a także częścią mojego życia. Mówił podczas inauguracyjnej konferencji prasowej. Niestety debiutancki mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire został przełożony. Przyczyną jest zła jakość powietrza wywołana dymem nadciągającym z pożarów w Kanadzie. Kolejną okazją do debiutu Lewandowskiego będzie zaplanowany na 23 lipca o godzinie 1:30 czasu polskiego wyjazdowa potyczka z Interem Miami. Dzisiejsze spotkanie zostało przełożone na 6 października. Już w najbliższą niedzielę o 21:00 zobaczymy finałowe spotkanie tegorocznego Mundialu. W finale zmierzą się Hiszpania oraz Argentyna. Mecz na stadionie pod Nowym Jorkiem będzie osobiście oglądał prezydent USA Donald Trump. Zabraknie za to prezydenta Argentyny Javiera Milei, który zapowiedział już, że zmagania swojej drużyny będzie śledził z rezydencji prezydenckiej, ubrany w kurtkę przynoszącą szczęście. Analitycy dają większe szanse na zwycięstwo reprezentacji Hiszpanii, która rozgromiła faworytów tegorocznego Mundialu, Francuzów. Pozostając w temacie piłki nożnej, walka o Superpuchar Polski rozstrzygnięta. Lech Poznań pokonał Górnik Zabrze 3-1 i tym samym po raz siódmy sięgnął po prestiżowe trofeum. Bramki w meczu zdobyli Maksym Chłań, Antoni Kozubal, Mikael Iszak oraz Pablo Rodriguez. Superpuchar Polski to pierwszy mecz o trofeum w tym sezonie. Przed polskimi klubami walka o kwalifikacje do Ligi Mistrzów, które startują 21 lipca. Kolejorz zmierzy się z duńskim Aarhus, a Górnik z Turecką. W Fenerbahce. Polska tenisistka Katarzyna Kawa odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA, przegrywając na kortach ziemnych w rumuńskich Jassach z rozstawioną z numerem 5 Węgierką Panną Udvardy. W pierwszej rundzie 33-letnia Polka wygrała ze Szwajcarką Simoną Waltert i zajmuje obecnie 142 miejsce w światowym rankingu. W Rumunii miała startować Maja Chwalińska, ale finalistka French Open wycofała się z powodu kontuzji odniesionej w pierwszej rundzie londyńskiego Wimbledonu. Rywalką Węgierki w ćwierćfinale będzie Hiszpanka Paula Badosa.
0: Radio Campus. It's a thing.

0: It's a London thing. Sponsorem audycji jest marka Propadel, właściciel klubu Propadel Jutrzenki w Warszawie.
1: Proszę, Krzysztof, powiedz coś.
2: Tak, ja chciałem powiedzieć, że już, proszę Państwa, w tej pierwszej godzinie my tam wytypowaliśmy sobie mniej więcej, ja wytypowałem, a potem po prostu pokażę jury.
1: Tak, my się nie zgodzimy i będziemy typować dalej, no.
2: Kto wygrał godzinę gry na korcie z trenerem? Ale, szanowni Państwo, zaczynamy kolejną godzinę naszej audycji i mamy dla Państwa kolejne zaproszenie i myślę, że też rozdamy dla tych początkujących, czyli godzinę gry z trenerem.
1: Dobrze, czyli jak my już trochę też pogramy i trochę liźniemy, wtedy będziemy tak. Już wynajem, dobrze, vouchery na sam wynajem. Tak. Dobrze, jest to jakiś pomysł. Nagrody rozwijają się wraz z dramaturgią audycji.
2: Tak, tylko tak. Musimy teraz, żeby nam się nie pomyliło, jakieś
1: no to już
2: zadanie.
1: Pytanie inne musi być
2: inne
1: po prostu.
2: Inne pytanie musi być, no. To jakieś teraz ty powiedz, co by trzeba napisać.
1: Dobrze, nie, a ja swój głos oddaję panu Grzegorzowi, który wymyśli pytanie.
2: Ale to nie musi być pytanie.
1: To, nie musi
2: no,
1: być.
2: To może być po prostu cokolwiek związanego z Padlem. Obojętnie. O, a nawet nie musi być związanego w sumie z Padlem. Może być związane ogólnie ze sportem.
3: Pytanie na przykład. Tak. Odnośnie czegoś. Na przykład jak działają, nie wiem, teoria strun na przykład, albo czarna dziura, albo co inne się wymienia, olej w Volvo. No, jakby...
1: A nie.
2: O, to jest dobre pytanie, w sensie takie kreatywne pytanie nie dotyczące Padla, ale trzeba to wytłumaczyć.
3: Tak. Metaforą padlową.
2: Metaforą padlową. Właśnie. Kurczę, wymyśliliśmy.
3: Ale wszyscy tak spojrzeli, co oni mają w ogóle na myśli? Może
2: daj, powiedz do mikrofonu, bo tak.
1: Tak, tutaj wszyscy spojrzeli. Co to znaczy opowiedzieć o niepadlu metaforą padlową?
2: No dobra, to na przykład czarna, no to jest trudne do wyjaśnienia, nawet nie metaforą padlową, ale coś prostszego. Jak na przykład, jak działa, nie wiem, silnik na przykład, albo jak łańcuch rowerowy działa, tylko musisz to wytłumaczyć metaforą padlową.
1: 886-971-971.
2: Ale to czekaj, to ustalmy pytanie.
1: To już jest to.
2: To już jest to pytanie?
1: Tak.
2: Aha, no dobra. Proszę Państwa, proszę nam wytłumaczyć.
1: Jak działa napęd w rowerze.
2: Jak działa napęd w rowerze, ale musicie używać, co to znaczy metafora padlowa?
1: To se domyślicie już. To nie jest pytanie zamknięte. To jest pytanie otwarte. Co przez to rozumiecie? To nie jest tak, że mamy tutaj regulamin jakiś.
2: Tak, dokładnie. To... Zostawiamy otwartą wam tutaj płaszczyznę do kreatywności.
1: Otóż to pytanie może jest dosyć skomplikowane, ale zapytajmy tutaj naszego gościa, jak wygląda z zasadami tego samego padla. Czy są równie skomplikowane jak nasze pytania, czy jest to dosyć prostsze i łatwiej to chapnąć?
4: Na szczęście padel dopuszcza bardzo wiele kreatywności, jeśli chodzi o sam styl gry. Tak? Można grać szybko, można grać mocno, można grać lekko, można biegać, można stać. Jeśli chodzi o przepisy, tutaj nie jesteśmy już tak elastyczni, ale nie są one aż tak bardzo skomplikowane. Tak jak już mieliście okazję zobaczyć, kor do padla jest otoczony szklano-stalową strukturą, już sobie powiedzieliśmy, jest siatka na środku.
1: No przepraszam, czy szklano-stalowa struktura, ona jest wymyślona po prostu tutaj, bo wam tak pasowało, czy to jest po prostu tak rodzaj, że w każdym korcie
2: tyle
1: do padla
2: metrów.
1: Z tyłu musi być szkło, że to są tak jak
4: tak,
1: szerokości
4: jest...
1: w boiska piłkarskiego są takie
4: tak,
1: same.
4: To, co tu widzimy, to jest powiedzmy standardowy kor do padla. Wszystkie korty do padla mają takie same wymiary. Różnią się trochę technikaliami. Mamy korty panoramiczne, ultrapanoramiczne albo standardowe. Różnią się tym, tak jak widzimy tutaj, państwo nie, to jest kort panoramiczny. Ma 4 podpory duże w narożnikach, a reszta szyb, jak zobaczycie, nie jest połączona podporami, tak? To jest kort panoramiczny.
1: Okay.
4: Korty standardowe mamy trochę dalej, gdzie każda z szyb jest połączona jeszcze stalową podporą, a korty ultrapanoramiczne to są korty, które nie mają żadnych stalowych podpór i są połączone tylko szybami, tak? Różni się to, jeśli chodzi o samą grę, nie ma to żadnego znaczenia, żadnej różnicy. Są to kwestie po prostu, nie wiem,
1: estetyczne
4: wyglądu,
1: jakieś takie? Że
4: tak,
1: łatwiej,
4: dokładnie.
1: Nie wiem, łatwiej transmitować, jak nie masz metalowych...
4: Czyli tych. Wszystkie turnieje, które widzimy w telewizji, są rozgrywane na kortach ultrapanoramicznych. Dlaczego? Bo wtedy nie ma żadnego kąta na kamerze, gdzie ta piłka gdzieś nam znika. Jakby też widzowie mają pełny pogląd na kort. I naszym celem jest zagranie piłki na drugą stronę w taki sposób, żeby przeciwnik nie był w stanie jej odebrać. Tak, to co możemy zrobić, możemy piłkę odbić od kortu przeciwnika, ta następnie może odbić się od szyby i dopóki nie spadnie po raz drugi na ziemię, przeciwnik cały czas może ją odbijać. Tak, więc naszym celem jest takie zagranie piłki w kort przeciwnika, żeby on nie był w stanie jej odbić przed drugim odbiciem. To są takie podstawowe
1: zasady. I rozumiem, że może odbić się tylko i wyłącznie od tych szklanych tych, tak? Bo jak trafi na przykład piłką w taką metalową siatkę, to co wtedy? To jest jakiś spalony czy coś?
4: Teraz,
1: czy...
4: jeśli trafi bezpośrednio, tak? Czyli jeśli odbijamy po swojej stronie, uderzymy bezpośrednio rakietą, piłką w, albo w szybę, albo
1: out,
4: w kratę stalową, to jest out. Tak, natomiast w trakcie gry, jeśli piłka odbije się najpierw od ziemi, może się odbić i od kraty stalowej, i od kraty metalowej. Tak, tutaj jakby te elementy powodują, że ta gra jest bardziej dynamiczna, bo o ile no już osoby trochę bardziej zaawansowane grając piłki od szyby są w stanie przewidzieć, jak ta piłka się odbije, to jak gramy piłkę od kraty, tak, od tego elementu stalowego, tu dochodzi taki element losowości, bo ciężko przewidzieć, czy piłka się odbije do góry, no tak, do boku, do dołu, więc też często elementem taktyki padlowej jest nie tyle granie bardzo mocne, ale właśnie na przykład granie do kraty, żeby przeciwnika w ten sposób oszukać. Z takich, myślę, jeszcze ważnych dla naszych słuchaczy przepisów, kwestia serwisu. W tenisie serwis, tak jak rozmawiałem z wieloma osobami, które trenowały ten sport, jest bardzo ciężkim elementem. Czasami przez pół roku, nawet rok nie jesteśmy w stanie dobrego ruchu tenisowego wypracować. Na padlu odbijamy piłkę od ziemi i przerzucamy na drugą stronę. Więc to samo wprowadzenie piłki do gry jest najłatwiejszym elementem tak naprawdę tego sportu i dzięki czemu? Dzięki temu, że wprowadzenie właśnie piłki do gry jest łatwe, te wymiany i ta gra jest też bardzo prosta.
2: Kochani, wy się możecie zastanawiać, po co my o tym w zasadzie wszystkim mówimy, ale my po prostu się przygotowujemy, bo my za chwilę zrobimy coś, czego w radiu się jeszcze nie robiło nigdy.
1: Rozgrzewkę.
2: O właśnie,
5: i tylko
2: to
5: tyle. I trochę chwilę postukamy, skip A, skip C i muzyczkę.
2: O tym za chwilę właśnie pogadamy o rozgrzewce, ale rozmawiamy o tym dlatego, że my się przygotowujemy, żeby wejść na kort i my wejdziemy na ten kort, a Państwo będziecie to słyszeli, bo my mamy tutaj specjalny sprzęt, który umożliwi nam granie i jednocześnie mówienie do Państwa. Tego nawet chyba w telewizji nie było, bo oni zazwyczaj, wiesz, chociaż nie,
1: bo oni są w garniturach zazwyczaj.
2: No tak, ale tak, widziałem jak goście ostatnio miał taki krótki materiał, pierwszy raz na tym supie pływał i był, oczywiście miał mikrofon i tam próbował pierwsze kroki stawiać i wpadł do wody. I to było śmieszne. I to mi się podobało, bo to było innowacyjne i teraz, proszę Państwa,
1: to ja dzisiaj
2: będziemy...
1: spróbuję trafić ciebie piłką w czoło, to również będzie śmieszne, Pani Magda, tutaj wszystko nagrywa, także mam nadzieję, że...
4: innowacyjne.
1: Tak, innowacyjne. Jak się odbije od zawodnika czoła, to są dwa punkty na przykład? Jak to wygląda? Jest punktacja? Kto wygrywa?
4: Punktacja jest bardzo podobna, czy praktycznie taka sama jak w tenisie, czyli jest ten wspaniały system punktacji, że mamy gemy sety 15-0, 30-0 i oczywiście logiczne jest to, że kolejnym jest 40-0, nie 45. Jest to, tak jak wiemy z tenisa, bardzo no, ma to bardzo duży sens. Dobre pytanie, jeśli trafimy przeciwnika piłką, jest to z automatu punkt dla nas, więc... Jest.
2: Dobra, niepotrzebnie to mówiłeś.
1: Więc... Czy można tę maszynę do strzelania wypożyczyć, bo tam jest taka, widzę, automatyczny podawak.
4: Jest to też element taktyki.
2: Ale tak, też jest wtedy tak, że przepraszam, jak w tenisie, nie, bo w tenisie...
1: Malujesz sobie łezkę pod okiem.
4: No to zależy już od naszego indywidualnego podejścia do kortowego savoir vivre. No w dobrym tonie jest...
2: Przeprosić.
4: Podnieść, przeprosić, ale wszyscy gracze przepraszają, a w głębi duszy odwracamy się punkt to punkt, tak?
2: Jakby, dobrze, nie,
4: może nie po trupach do celu,
1: pozdrawiamy,
4: ale...
1: ręką z pięcioma palcami, nie z jednym.
2: Niedobrze, że to padło, no ale dobra, trudno.
1: Ale to jest element tego sportu, tak? Myślałeś, że co, że przyjdziesz w getto tenis i co, stary, wypastujesz se lakierka, popijesz se macchiato i będziesz pykał? Nie, będziesz walczył o życie, już za chwilę.

0: Dobra, czyli mamy tak, 15, 30, 40. I tak samo jest w tenisie, że tam do 6 i
1: dwie sety. 15, 30, 40 gem, do 6 wygranych gemów to set, przy 6-6
2: tie break
1: i gra się w padlu, zawsze gra się do 2 wygranych setów, tak? W tenisie na wielkich szlemach mężczyźni grają do 3 wygranych setów, tak? W padlu bez względu na to, czy to kategoria kobiet, mężczyzn, wszystkie rozgrywki są rozgrywane do 2 wygranych setów.
2: Czyli taki zwykły turniej po prostu. Bo w zwykłym turnieju niewielkoszlemowym jest właśnie tak samo. Dobrze, pogadajmy trochę chwilę o rozgrzewce.
0: Poczekaj, nie? No bo ty chciałbyś się rozgrzać, a tak. To jakby ktoś przyszedł w garniturze. Jak się należy ubrać? A, co trzeba mieć ze sobą przychodząc po raz pierwszy, żeby sobie popykać w padla?
1: Krótkie spodenki, t-shirt sportowy, buty, jeśli nie mamy specjalistycznych butów do tenisa na twardą nawierzchnię albo nie mamy specjalistycznych butów do padla, na sam początek nawet buty do biegania wystarczą. Ważne, żeby ta podeszwa była dosyć płaska, tak, żeby też tutaj też po prostu nie zniszczyć kortu, więc te takie na przykład małe koreczki do sztucznej murawy na piłce nożnej zostawiamy w domu, wybieramy bardziej proste, nawet jak nie mamy butów sportowych, zwykłe trampki na te pierwsze oczywiście zajęcia, na pierwszy kontakt z padlem jak najbardziej,
3: moim zdaniem,
1: jak najbardziej wystarczą.
0: Trampki najlepiej, bo to buduje taką legendę, że zaczynałem w trampkach, nie?
2: Na
0: bo jak przyjdziesz
2: od razu,
0: zaczynałem w profesjonalnych butach, to już ta legenda jest taka troszeczkę zniszczona. No powinny ci jakieś taką bandaną
2: od
0: przewiązane,
2: tak.
0: Ta rakieta gdzieś jakąś taśmą sklejona najlepiej.
1: I dobrze jest też mieć rakietę, ale zarówno w propadlu, tak tutaj w klubie i w większości klubów można wypożyczyć rakiety na miejscu, więc nie trzeba od razu się wyposażać w cały sprzęt za duże pieniądze. Wszystko można w klubie sobie też ogarnąć. Mówię, krótkie spodenki, krótki t-shirt i najlepiej sportowe buty, nic więcej nie potrzebujemy.
0: Masz, teraz masz całą swoją rozgrzewkę.
2: Właśnie, rozgrzewka. Jak przygotować się, które partie mięśni rozgrzać?
0: Mózg przede wszystkim.
1: Akurat bardzo dobry punkt, jakby padel jest sportem, w którym właśnie ta żyzna fizyczna, ta siła wcale nas nie premiuje, więc to nie jest tak, że jak sobie przypakujemy na godzinę przed, spompujemy się na kilku pompkach, to będziemy lepsi w padla. Jest to sport, który właśnie bardziej wynagradza taką grę kombinacyjną. No jeśli chodzi o partie ciała, tak naprawdę wszystkie, większość osób myśli, że skoro padel to jest sport rakietowy, no to głównie gramy rękoma. Większość rzeczy wychodzi tutaj z nóg, tak? Oczywiście ręka ma rakietę, ręką trafiamy w piłkę, ale samo przemieszczanie się po korcie, sama ta praca na nogach jest tak samo ważna, więc dobrze jest poświęcić sobie 5-10 minut przed każdą grą, żeby rozgrzać obręcze barkowe, zrobić sobie trochę przysiadów, trochę rozgrzać organizm, ale to też nie jest tak, że ta rozgrzewka musi być bardzo, bardzo intensywna. Zazwyczaj w trakcie meczów większa część rozgrzewki jest na korcie, tak? Jak zaczynamy mecz, wchodzimy na kort, ustawiamy się vis-a-vis naszego przeciwnika i zaczynamy sobie odbijać najpierw piłki z daleka, potem piłki z góry, żeby te wszystkie elementy kortowe przed rozgrywką przećwiczyć.
2: Ja jestem przygotowany ogólnie.
0: Ukontentowany jesteś odpowiedzią na to
2: pytanie.
0: Tak, bo
2: ja to robiłem właśnie, więc nie odbijałem jeszcze, ale przysiady
0: robiłem. Ale już w głowie to robiłeś.
2: Pajacyki robiłem. Nie, robiłem tutaj na żywo, w sensie nie w głowie. Więc ja jestem, myślę, że jestem gotowy. Mentalnie, nie wiem jak mentalnie.
0: No dobra, no to w takim razie, panie Tomku, zapoda nam pan jakąś muzyczkę, poproszę. Za chwilę są wiadomości, a po wiadomościach pierwszy raz w historii polskiego Radia Campus. Idziemy na kort.

0: Reklama. Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
1: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w ogrodzie błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
0: Reklama. Autopromocja.
2: Imię ojca.
3: Kazimierz.
2: Nie no, twoje imię.
3: A, dobra. Rafał. Imię syna.
2: Nie mam. Pamiętasz?
3: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję. Imię ojca i syna.
2: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
3: Tymek Bryndal.
2: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
4: Za chwilę 8:30 przy mikrofonie Łukasz Górski.
0: Akademicki Radio Campus.
4: W serwisie. Prezydent USA oskarża Chiny o ingerencję w wybory, niebezpiecznie w Tatrach oraz wystawa w Warszawie.
0: Wiadomości.
4: Prezydent USA Donald Trump oskarżył Chiny o ingerencję w amerykańskie wybory. W ciągu ostatnich lat, od wyborów w 2020 roku, Chińska Republika Ludowa doprowadziła do największego wycieku danych wyborczych w dziejach. Mowa o najprawdopodobniej 220 milionach dokumentów dotyczących amerykańskich wyborców. Mówił podczas wczorajszego orędzia do narodu. Trump zaznaczył także, że chce, aby najbliższe wybory uzupełniające do kongresu były uczciwe. Zagroził też stacjom telewizyjnym, które nie transmitowały jego wczorajszego wystąpienia, utratą koncesji. Seria wypadków po poprawie pogody w Tatrach. Wczoraj ratownicy TOPR interweniowali aż 15 razy, a 4 osoby w stanie ciężkim zostały przetransportowane śmigłowcami do szpitali. Do najpoważniejszych zdarzeń doszło przed południem, kiedy mimo słonecznej pogody przyciągającej tłumy turystów, szlaki były jeszcze mokre po wcześniejszych opadach deszczu. Ratownicy przypominają, że na najbliższe dni w Tatrach prognozowana jest zmienna pogoda z możliwością wystąpienia burz. Apelują o śledzenie komunikatów pogodowych i odpowiednie przygotowanie do wyjścia w góry. Japoński parlament przyjął dzisiaj nowelizację prawa o dworze, która ma zapobiec kurczeniu się rodziny cesarskiej. Ustawa pozwala na adopcję przez dwór bezdzietnych kawalerów powyżej 15 roku życia z dawnych gałęzi rodu, które utraciły arystokratyczny status po II wojnie światowej. Ponadto księżniczki poślubiające mężczyzn ze sfer niearystokratycznych zachowają swój status, choć ich mężowie i dzieci nie wejdą do rodziny cesarskiej. Utrzymano jednak zasadę wykluczającą kobiety z dziedziczenia, choć 24-letnia córka cesarskiej pary, księżniczka Aiko, cieszy się dużą popularnością. Wystawę Nikt albo Wszyscy Imrana Perretty o problemach wykluczenia, islamofobii i państwowego nadzoru można oglądać od piątku w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Brytyjski twórca działa na styku sztuk wizualnych, muzyki i poezji, ale szczególnie duży nacisk kładzie na formy filmowe. Na wystawie będzie można obejrzeć m.in. pracę Niszczyciele, eksplorującą wątki systemowego wykluczenia mniejszości przez policję. Kuratorka wystawy Agnieszka Sosnowska zaznaczyła, że jedną z motywacji stojących za wystawą Nikt albo Wszyscy w CSW była prezentacja pracy Perretty w polskim kontekście, szczególnie kwestii związanych z mniejszościami muzułmańskimi.
0: Pogoda.

0: deszcze, albo mamy ulewne deszcze, co roślinom po prostu no, nie sprzyja taki klimat. I od weekendu w zasadzie już trochę chłodniej, bo w weekend 26 stopni maksymalnie i opady. A co będzie się działo w tygodniu, powiem za godzinę.
1: Radio Campus 97,1.

0: Sponsorem audycji jest marka Propadel, właściciel klubu Propadel Jutrzenki w Warszawie.
1: Szanowni Państwo, my już jesteśmy rozgrzani.
2: Na korcie.
1: Na korcie. Patrzę w oczy mojemu przeciwnikowi. Nie przeciwnikowi, rywalowi.
2: Rywalowi,
1: bo przeciwnikiem nie jest. Trener już tutaj nam zaczyna podpowiadać różne rzeczy. Więc wiemy tak, odbijamy piłkę od ziemi, zza linii robimy pyk. Może się odbić od szkła, ale najpierw musi się odbić od kortu. Nie trzeba czekać, aż piłka uderzy w kort. Można takie puu z góry szybko zrobić i tym przeciwnika troszeczkę zdenerwować. Krzysztof.
3: Czy jest sytuacja, kiedy możemy piłkę uderzyć najpierw w szybę? Czy nie ma takiej sytuacji?
1: Piłkę najpierw w szybę, jeżeli...
2: Ale przy zagrywce nie.
1: Przy zagrywce nie.
3: Przy zagrywce nie, a w trakcie gry?
1: Możemy. W trakcie gry możemy, jak odbije się od szyby i nie upadnie na ziemię i jeszcze ją przywalimy w szybę i ona od szyby psują na drugą stronę.
3: Ale od swojej szyby czy od szyby przeciwnika?
1: Od swojej szyby.
3: Tak jest. Brawo.
2: Yeah! Opanował zasady.
1: Opanowałem.
2: Ja serwuję.
1: Dobry trener, to wszystko jest opanowane, no tak?
2: Ja serwuję w tym momencie.
1: Pokaż, co potrafisz.
2: No to uważaj.
1: I spróbuj nie przeklinać, jak ci będzie, nie będzie szło. Tutaj nisko nad kortem. I to niestety
2: sytuacja
1: out.
2: Sporna.
1: To był out moim zdaniem.
2: Teraz była sytuacja sporna.
1: Na szczęście
2: i
1: mamy kort
2: rozwiązać.
1: Panoramiczny, kamery wszystko wychwyciły. My tutaj nie oszukasz.
2: Co w momencie, jak ona tak w sam róg uderzy?
3: Oj, tak... to jest element bardzo często kontrowersyjny. Na szczęście z racji tego, że padel jest sportem bardzo towarzyskim, jak mamy dużą kontrowersję, podejmę decyzję o powtarzaniu punktu.
2: Silniejszy ma rację wtedy.
3: To jest to drugie rozwiązanie sytuacji, o którym miałem powiedzieć, ale mnie wyprzedziłeś. A jeśli chodzi faktycznie o dystykowe piłki i taką techniczną ocenę, tutaj pojawia się powrót do podstawówki, geometria sinus cosinus. Patrzymy na kąt upadania piłki. Jeśli piłka odbija się pod większym kątem niż spadała, jest to piłka dobra, pod mniejszym zła.
2: To jeszcze tak. Matematykę trzeba znać w dodatku. To wielu z Państwa może czuć się już wykluczony.
1: Ja się już czuję troszeczkę ja wykluczony. Też. Ja po prostu jak będzie spor na temat, to niech będzie twoja. Bo nie, wyjdzie, że trygonometrii nie kuma. Gdzie bez trygonometrii na kort?
2: Dobra, dawaj, teraz ty zagrywasz.
1: Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, bo myśmy to już zrobili, bo nam powiedzieli tydzień temu, jak byliśmy tutaj, ale te rakiety trzeba na sznurku przywiązać sobie do nadgarstka i proszę uważać się na kolana, szczególnie kolano przeciwne do ręki, w której trzymacie, bo moje lewe kolano oberwało już dzisiaj kilkukrotnie. Poszła piłka i to niestety w aut, zbyt mocno. Krzysztof odprowadził tylko ją wzrokiem.
2: To ja serwuję, bo ty jeszcze musisz poćwiczyć zagrywki.
1: Ale bez resztoku, bez resztoku, bo cię stary zaraz zniszczę. Odbijaj tam lepiej.
2: Dobra,
1: zmuszę go
2: dobra,
1: do biegania.
2: Słuchajcie, ja już to opanowałem. A, jest jeden, przepraszam, 15-0.
3: Państwo tego nie widzą, ale właśnie mieliśmy teraz pierwszy dowód na to, że siła i pośpiech w padlu absolutnie nas nie premiuje. Tak, było spokojne odbijanie. Piłka leciała na drugą stronę, była próba przyspieszenia.
2: Nie udało się.
1: To akurat trochę ale do mnie nie dlatego, trafia. Wydaje mi się, że zrobiłem po prostu to za lekko.
2: Nie, po prostu ja dobrze zagrałem. Piłka była za niska, ty już chciałeś smeczować. No
1: to gdzie? Twoja jest piłka, tak?
2: Dawaj.
1: No bo jak jest dla ciebie punkt, to trzymaj.
2: Tak, 15-0.
1: 15-0.
3: O i zobaczymy. Teraz?
2: 15 love.
3: Przy 15-0 mamy zmianę stron, czyli serwujesz raz.
2: Tak, jak w tenisie.
1: Jest. Czyli takie
3: dokładnie.
1: Przejście.
3: Dokładnie, tak.
1: Przejście jak w siatkówce.
2: Teraz trochę
1: nie odbierasz, no to strata przejście, jak Bruce Lee, fu, smoka wejście. Dokładnie no ta sama zasada
2: teraz.
1: Obowiązuje w padlu. Odbił. Aj, to już była twoja.
2: No dobra, ja grałem, ale 30-0.
3: Tak jest. I znowu zmieniamy stronę, tak, pokażę.
1: Ja też muszę stać za linią, jak leci serwis, czy mogę...
3: Jeśli chodzi o przepisy, w samym regulaminie nie musisz stać za linią, tak? Możesz nawet stać przy samej siatce, tylko że serwis musi odbić od ziemi. Czyli jak będziesz stał przy siatce i dostaniesz piłką w głowę, punkt dla przeciwnika.
1: Okej.
3: Okay. Więc zazwyczaj przyjmujemy ten serwis za linią, tak, bliżej narożnika, będąc już specyficznym,
1: okay.
3: I serwujemy sobie po przekątne.
1: Ty już pokazujesz palcem, w którą stronę zagrywasz?
2: Ajejku, dobra. Jest
1: 30-15.
2: 30-15.
3: I teraz tak jak błąd wyniknął z nóg.
2: Z nóg.
3: Nogi poszły za szybko do góry, całe ciało poszło również w górę, piłka ląduje w siatce. 30-15.
1: Nie dość, że Krzysztof drżący paluch, to jeszcze Krzysztof szybka noga. I kończymy to.
2: Uwaga, zagrywka, odbił, proszę państwa, poszło. Zagrywka. Maciek odebrał.
3: I znowu pokusa użycia siły.
2: To prawda.
3: Jest to coś, co towarzyszy nam wszystkim.
1: Pokusa tak? siły, tak powiedziałeś?
3: Pokusa
1: to
3: siły.
1: To ładnie powiedziane.
3: Tak, mimo sam gram już 8 lat. Czasami są takie piłki, gdzie po prostu musisz zamknąć oczy i uderzyć, tak? Bez względu na to, co się wydarzy.
2: Po 30, po
1: Będę
2: 30.
1: często korzystał z tego zwrotu pokusa siły, bo mi się bardzo
2: podoba. Po 30, podoba. Uwaga.
1: Lubię jej ulegać.
2: Zagrywam. Oj, i teraz to była pokusa głupoty.
1: Nie, to była pokusa sztuczki, ale mi się palec z X na B obsunął. Czyli teraz jest twój punkt, ja serwuję, tak?
2: Nie, jest mój 40-15,
3: tak? 40-30 i 30. Mamy pierwszą piłkę gemową, tak? Jeśli uda się wygrać punkt, jest pierwszy gem.
1: Gemy, mam na imię Gemy, jak śpiewała Edyta Bartosiewicz.
2: Dobry.
3: No i teraz mamy 40 do 40.
2: I na przewagi tu, teraz.
3: No i właśnie. I tutaj podchodzimy do takich małych smaczków, jeśli chodzi o padla. Nie gramy w klasyczną grę na przewagi według oficjalnych przepisów. Od tego roku gramy na coś, co nazywa Star Point. Gramy do dwóch przewag. Jeśli przy dwóch przewagach nie rozwiążemy naszego pojedynku, wtedy gramy decydującą piłkę, tak? Czyli mamy tak naprawdę 40-40. Jeśli będą dwie równowagi, to kolejna jest punktem decydującym. To jest coś, co się zmieniło w tym roku w przepisach. Przez ostatnie 2-3 lata graliśmy tylko na złotą piłkę, a jeszcze wcześniej właśnie to klasyczne tenisowe rozwiązanie na przewagi było w przepisach, więc tak jak można zobaczyć, padel cały czas się rozwija i też reaguje na to, co się dzieje na korcie. Dużo zmian Światowa Federacja Padla też wprowadza pod wpływem
2: Emocji,
3: ale też feedbacku zawodników, tak?
2: Dobra, to ja teraz cię pokonuję.
1: Tak,
2: ugrywam,
1: dobra, tak jesteśmy umówieni.
2: I państwu damy posłuchać muzyczki, tylko państwo muszą usłyszeć, jak ja ci tutaj cisnę na
1: ale to poczekaj, ja też cię mogę pokonać.
3: Złotą piłkę.
2: Złota piłka, dobra.
3: Gramy złotą piłkę, punkt decydujący.
1: Ja też cię mogę pokonać jeszcze. Co ty jesteś taki hop do przodu?
2: Najpierw ja cię pokonuję.
1: Szybka noga. Ja cię zaraz powolnię.
2: Dobra, uważaj. To jeżeli to miała być złota piłka, to już wygrałem właśnie.
1: Tak, wygrał. Tego gema wygrał. No,
2: dziękuję. Dałem 1-0 w gemach.
1: Dobry dealer padlowy również pierwszego gema daje za darmo. SRB separation confirmed. Coming up on staging the burnout of these twin solid rocket boosters at 2 minutes 5 seconds.

0: Proszę Państwa, no muszę powiedzieć, że jest 2-1 dla mnie i w tym gemie 30-0 dla mnie i jest to
1: ile
0: sport.
1: Ile ci piła? Nie gadaj, co ty, męczący, audycję prowadzisz czy sport uprawiasz?
0: Trochę męczący jest rzeczywiście.
1: Aj!
0: Czy 40-0 dla mnie?
1: Ale ty chociaż oglądasz tego tenisa, ja nic. Chcesz?
0: ty serwujesz przecież. Teraz. Jest 40-0 dla mnie. Ja cię, stary, przełamuję teraz, rozumiesz?
1: Szanowni Państwo, nie jest tak strasznie, mimo tego, że ja nie oglądam nawet tenisa i wydaje mi się, że fajniej tylko było mieć lepszego partnera niż ja mam, ale poza tym całkiem spoko.
0: No to zaraz zmienimy, stary, zaraz zmienimy.
1: Ty nie gadaj tutaj, bo ja ci daję fory póki co. Mało lat.
0: No trafię, już tak nie można, ale
1: lubię jej ulegać,
0: ja też nie mogłem chyba tak uderzyć od razu.
1: Będzie dobrze, wejdzie mi taka jedna, a pani Magda wszystko nagrywa, będziemy mieli to nagrane, stary. Jeżeli zrobimy 100 dubli, to w końcu będę miał taki w zwolnionym tempie. I believe I can fly. Puu!
0: Dobra, jaki wynik jest? Ile dla mnie? 40-30 chyba jest teraz.
1: Nie pajacuj tam, na antenie jesteś. Aj!
0: Jest, 3-1. 3-1.
1: Dobra, spoko. Chwalińska z nie takich tarapatów wychodziła.
0: Dobra.
1: Jak się nazywa taki najpopularniejszy padlarz polski? Jakie ma?
2: Polski?
1: Czy to jesteś ty? Rozmawiamy z nim właśnie? Dobra, zara ci Korolkiewicza takiego...
2: Zawodniczo będzie to raczej Maciek Naduk, czyli nasz najsłynniejszy gracz, pan kapitan kadry, który no, od ponad 10 lat gra w padla, tak? Więc... To będzie pierwsze nazwisko, oprócz tego mam Mateusza Lipińskiego, Gabrysia Bilińskiego, Filipa Olecha, więc jest to trochę taki miks już osób doświadczonych. Maciek rocznik 94, a chłopaki rocznik 2001, więc jakby...
1: Doświadczeni może w padlu, ale w życiu nie bardzo. Powiedział to rocznik 85, milenialsi.
0: A ja wymyślę...
2: Ale jest specjalna kategoria dla weteranów, 45+. Gdzie też jakby mamy bardzo mocną reprezentację i też, jeśli dobrze kojarzę, w tym roku będą jechać do Argentyny na Mistrzostwa Świata weteranów / seniorów, więc po raz kolejny, tak jak podkreślałem, padel jest sportem dla wszystkich bez względu też na wiek.
1: Patrz, jestem jednocześnie seniorem i rookie w tym samym momencie.
0: No. Późno zacząłeś karierę.
1: Późno zacząłem, ale jeszcze do Argentyny pojadę. 5 lat?
0: Ja mam, wymyśliłem nowe zadanie.
1: To poczekaj, bo ja tutaj widziałem, że są SMS-y, ludzie pytają, gdzie jesteśmy, czy można do nas przyjechać. Jesteśmy Pro Padel na Jutrzenki 12, można oczywiście do nas przyjechać.
0: Zapraszamy. I to jest moje zadanie.
1: Serdecznie.
0: Dla osoba, która przyjedzie tutaj.
1: Pierwsza?
0: Tak, i stoczy ze mną pojedynek jednego gema. I wygra tego gema, wygrywa godzinę nauki padla z...
1: I twój samochód na weekend.
2: Ale, ale z pustym bakiem.
1: Z pustym i oddaję z pełnym.
0: To chyba, że... Chociaż nie, to jest duże ryzyko.
1: Dobra, w takim razie tylko voucher na godzinę kortu i naukę z trenerem tutaj na Propadel na Jutrzenki dla pierwszej osoby, która do nas przyjedzie.
0: I wygra ze mną.
1: No i wygra, tak.
0: Musi jednego gema ze mną wygrać.
1: Dobra, albo jak to będzie za trudne, to musi jednego ze mną przegrać.
0: To będzie trudniejsze.
1: To wystarczy zamknąć oczy.
2: Z perspektywy trenera mogę powiedzieć, że panowie drugi raz w życiu na korcie, ale wyzwanie będzie duże, więc jeśli ktoś chce się sprawdzić, to
1: zapraszajcie, bo się gra przecież w duetach, tak?
0: W duetach się gra.
1: No tak, w parami. No tak. Więc jak ktoś parami przyjedzie, to miejcie lepiej ze sobą buty na płaskiej podeszwie, bo tutaj, jak się nazywa nawierzchnia? Co to jest?
0: Dywanik.
1: Dywan będzie płonął. Dywan. Tak. Zabrakło mi słowa, żeby groźnie zabrzmieć.

0: Słuchaj.
1: Dobrze, jest okej, okay, jest okej. Okay. Pograliśmy sobie tutaj, państwo posłuchali muzyki.
0: Ale powiedzmy też to,
1: bo... Polatali. Panie Tomku, przynajmniej parę odbić. Musi pan.
0: Musi,
1: ja tutaj
0: musi
1: siądę.
0: Być, Tomek, kurde.
1: Jest, Krzysiula, ty jesteś lepszy, ty lepiej nauczysz.
0: Dobra, ale poczekaj, powiedzmy na razie stan rywalizacji między nami, bo to jest ciekawe.
1: Bych, nasza rywalizacja między nami będzie trwała wiecznie i nigdy nie będzie rozstrzygnięta. Na ten moment jest 4-2. Ale
0: 4-2.
1: Ja o tenisie wiem tyle, że Maja Chwalińska.
0: I Iga Świątek.
1: To słyszałem o niej, ale my, głównie z reklamy napojów.
0: My jesteśmy na padlu, a nie na tenisie.
1: Otóż to, pro padel Jutrzenki, zapraszamy cały czas dla pierwsza osoba, która tutaj przyjedzie i stoczy zwycięski pojedynek z Krzysztofem lub z Krzysztofem i ze mną, będzie mogła wpaść. Chociaż z drugiej strony, jak z nami wygra, to po co jej się uczyć? To może my powinniśmy do niej się
0: zapisać. Nie, to wtedy wygrywa bez trenera. To wtedy wygrywa
1: godzinę. To się
0: godzinę.
1: Nie opłaca jechać. Musimy zrobić rewizję regulaminu.
0: Nie, bo mamy przecież,
1: raz.
0: Mamy też bez trenera, więc możemy dać państwu bez trenera.
1: Będziecie zadowoleni.
0: Tak. Jutrzenki 12.
1: Tak jest, zapraszamy serdecznie.
0: A, Jutrzenki 12A.
1: A co?
0: A
1: panie
0: trzeba
1: Tomku,
0: przyjechać.
1: Jest pan gotowy? Nie, ale to my też nie byliśmy gotowi, po prostu to trzeba zrobić.
0: A ty, Maciek, komentujesz teraz, dobra? Ty jesteś komentatorem?
1: Ja stoję, siadam tu przy stoliku warowskim.
0: Dawaj, Tomek, ty a, powiedz.
1: Szanowni
0: Maciek,
1: państwo, prosto Maciek, z Estadio Pro Padel.
0: Słychać to? Słychać to, jak ja to
1: odbijam? Oczywiście, że słychać. Mówi do państwa Maciej Adamczyk. Dobra. Już za chwilę będziemy świadkami legendarnego pojedynku dwóch genialnych padlarzy, Krzysztof Szaniawski, a po drugiej stronie Tomasz Paziewski. Mogą państwo się zastanawiać, dlaczego? Dlaczego wychodzą w pojedynkę, skoro niecałą godzinę temu mówiliśmy, że jest to sport?
2: Najważniejsza rzecz padlu, tak?
1: Żeby to było...
2: Staramy się utrzymać rakietę jak najniżej
1: rosną, tak,
2: tutaj i gramy sztywno nadgarstkiem, tak? Czyli tutaj nie kręcimy, nie rolujemy nic nadgarstkiem, pewne ruchy.
0: Tomek, to zagrywaj ruchy. Pierwszy, bo ty jesteś amator jeszcze.
2: Nie miękkiej... Dokładnie,
1: prowadzamy
2: grę odbiciem od podłogi, przybiciem na drugą stronę.
1: Poszła, pierwsza, tak. Ładnie.
0: Fold!
2: I 15-0.
0: 15? Już nie, bo to był jeszcze jedna próba.
2: A.
1: Dobrze, biegają. Ganiają, są emocje.
2: Tak jest. Tak jest.
0: Kurde, Tomek, nieźle.
1: Pierwszy punkt dla pana Tomka. Zawsze z humorkiem, panie Tomku. Dobrze, taki był na początku, powiem państwu.
0: Out był.
1: Niechętny do końca. Powiedział, nie, gdzie ja tam, ale tutaj widzę, powoli łapie bakcyla. Dzień dobry, witamy. Chyba przyszli. Tutaj coś do nas goście, nie wiedzą, że tutaj jest audycja. Nie wiem, czy przyjechali
0: nie, out,
1: do
0: out.
1: Nas, czy nie przyjechali do nas, ale jest tutaj cała grupa dzieci. To jest prawdopodobnie to, o czym pan Grzegorz mówił, że przychodzą powoli na jakieś zajęcia, więc może będziemy mogli mieli okazję z jakimiś młodymi adeptami padla za chwilę porozmawiać. A na korcie pierwszym cały czas pojedynek.
0: Był out.
1: Bratobójczy. Krzysztof Szaniawski.
2: Tak jest.
0: 40-15, liczysz tam.
1: 40-15, a dla kogo?
0: Dla Tomka.
1: Oczywiście, zawsze dla pana Tomka, ile by nie było. Dobrze, że wziąłem koszulkę.
0: Ja teraz odrabiam straty, patrz co się dzieje, odrabiam straty.
1: Państwo słyszą, zaraz zobaczymy co tu się wydarzy. Ja nie do końca wierzę w jego słowa. Oho, odrobił straty, nie odrobił. Złote dziecko padło. Tomasz Paziewski, od razu zwycięstwo.
2: Grę, kolejny dowód na to, że
1: to absolutnie. Chyba Krzysiu, chyba powinien dostać voucher, tak?
0: Tomek voucher, no.
1: Skoro przyjechał, był pierwszy, wygrał. Wszystkie zostały warunki spełnione. Dobrze, panie Tomku, zapraszam tutaj przed stolik VAR. Gratuluję raz jeszcze serdecznie. Niesamowita przyjemność. Ja idę zmienić koszulkę i będę cię dojeżdżał już na świeżo.

0: Proszę Państwa, my już sobie usiedliśmy, bo to jednak jest...
1: Jesteśmy jednak już weterani i seniorzy, tak?
0: I w jednym...
1: W sensie ty może nie, ale ja już tak.
0: W jednej grupie. No ja powoli dochodzę, to prawda.
1: Mentalnie na pewno.
0: Tak.
1: Od dawna. Szaradzista.
0: I padło pytanie, padła propozycja w ogóle, żebyśmy robili transmisję live, no ale słuchajcie, grać, rozmawiać i jeszcze robić transmisję, to byłoby naprawdę bardzo...
1: Poproszę, dobra, serw, 15:30, dajcie lajka, subskrybujcie nasz kanał.
0: Ale pani
1: jeszcze
0: Magda...
1: Jeszcze moglibyśmy ciasto robić.
0: Gdzie jest pani? Tam jest pani Magda, mówi. Znaczy ona w ogóle nas nagrywa cały czas. Cały czas jesteśmy nagrywani.
1: Więc na Instagramie Propadel Jutrzenki pojawią się relacje. Będą Państwo mogli zobaczyć tutaj, jak wygląda nasze mobilne studio. Jak pan Tomek tutaj fenomenalnie pokazał, gdzie miejsce Krzyśkowi. Wszystko będzie zaraz tam pokazane, więc możecie już sobie wchodzić i sprawdzać.
0: Jakby ktoś był ciekawy.
1: Cały czas czekamy na osobę, która tutaj podejmie wyzwanie, żeby przyjechać do nas na Jutrzenki i zmierzyć się z Krzysztofem.
0: Niekwestionowanym mistrzem. No może Tomek
1: trochę podważył. No trochę kwestionowanym mistrzem bym powiedział.
0: Dobra, mistrz, ale jestem do dyspozycji.
1: To jest fajne. Przyjedź tutaj i zakwestionuj mistrzostwo Krzyśka. Takie hasło może być, nie? Zakwestionuj ale moje mistrzostwo.
0: Ja zaraz w ramach tutaj też...
1: Pokuty?
0: Nie, pokuty to nie, ale udowodnienia sobie zagram z mistrzami tego miejsca, bo tu mamy
1: dobre.
0: Przecież ludzi.
1: Ale poprosimy o zero taryfy ulgowej?
0: dobra. Ale to już na serio, to już trzeba na serio.
1: Będzie na serio.
0: Na serio, ale jak będziemy grać we dwóch, to musisz dać z siebie stary 100%, bo jestem jak Michael Jordan i Kobe Bryant w jednym. Jak ja widzę, że ktoś nie daje 100% z siebie, to ja po prostu jestem tyranem
1: ja
0: wtedy.
1: Ja jestem twoim Dennisem Rodmanem.

0: A my, proszę Państwa, dalej z naszym trenerem Michałem Korolkiewiczem i co? I
1: no tutaj mamy... fajny temat został niestety poruszony.
0: Niestety,
1: poruszony, no bo to został poruszony na poza anteną. Michał mówił, że właśnie osoby, które kiedyś uprawiały piłkę nożną, tutaj pracują na nogach i dobrze im idzie. A wcześniej powiedział, że zaczął próbować grać tenis i zobaczył, ile by musiał wydać pieniędzy i czasu poświęcić, żeby być na akceptowalnym poziomie. A ile pieniędzy i czasu trzeba poświęcić, żeby, wiadomo, że każdy poziom i jakoś tam samopoczucia ma inny. Ile to trzeba czasu spędzić na takim korcie, żeby móc wziąć sobie udział w jakimś turnieju amatorskim i nie odpaść w pierwszej rundzie?
2: Bardzo dobre pytanie. Te bariery wejścia, tak jak mówiliśmy na początku, są bardzo niskie, tak? Ale padel jest sportem easy to start, hard to master, tak? Czyli im bardziej wchodzimy do przodu, tak? Im bardziej chcemy być bardziej zaawansowani, im większe są nasze ambicje, tym ten sport staje się coraz bardziej trudny, tak? Te szyby, które na samym początku, jak jesteśmy początkujący, są dosyć łatwym elementem, bo nasi przeciwnicy nie grają mocno, no to im dłużej gramy, im ten poziom jest wyższy, tym ta gra jest bardziej dynamiczna, szybsza, ale też dzięki temu, że ten sport u nas już jest ponad 10 lat, tak? Mamy też powoli coraz bardziej wykwalifikowaną kadrę trenerską, tak, więc jakby ten dostęp do treningu, do rozwoju jest ogromny. Wszystkie kluby w Warszawie też na propadlu są zajęcia intro, gdzie można sobie przyjść, jakby rozpocząć, ale też są zajęcia dla osób, które już są na wyższym poziomie zaawansowania. Jeśli chodzi o koszty, tutaj jest największa różnica na przykład między nami a Hiszpanią, tak. Bo ta Hiszpania jest taką, powiedzmy, mekką padla, to jest taki punkt odniesienia. No u nas przez tą infrastrukturę, przez to, że nasza pogoda w naszym kraju, mimo że dzisiaj jest dosyć ładnie, kolejne kilka dni ma być już, tak jak słyszeliśmy, pogodzie trochę mniej ładnych, jesteśmy zmuszeni do grania w halach, do grania w środku, no a to generuje też większe koszty, tak? I to bywają sytuacje, gdzie gra w padla w Hiszpanii jest nawet 10 razy tańsza niż gra u nas, tak? Ja jak po raz pierwszy pojechałem do Hiszpanii grać padla, do Malagi w 2019 roku, poszliśmy na półtorej godziny grać z chłopakami, facet nam powiedział 12 euro, więc każdy nam zajmuje 12 euro. On mówi, nie, za wszystko.
1: Todo.
2: Czyli zapłaciliśmy 50 zł za półtorej godziny gry. No w Warszawie teraz te stawki są znacznie wyższe, często dochodzi nawet do 200 złotych za godzinę gry, czyli 50 euro, więc to jest taka na razie jedyna bariera, która jeszcze u nas w kraju nie pozwala, żeby ten sport był tak naprawdę dla wszystkich. Ale przez to, że powstaje coraz więcej klubów, ten sport jest coraz bardziej popularny, więc ja osobiście jako pasjonat padla, też trener, mam nadzieję, że ta infrastruktura będzie coraz bardziej dostępna dla większej i szerszej ilości pasjonatów.
1: A jest coś takiego, czego się mówi padlarzom? Tak się mówi, czy nie?
2: Padlistą.
1: To mi się z glistą kojarzy. A padelarz z badelarzami. Graczom w padla. Czegoś brakuje w infrastrukturze? Jest coś takiego, że myślicie, ale fajnie by było mieć...
0: No, boiska na zewnątrz pewnie, nie?
1: Bo no, ale jak nie ma pogody, to po co ci boisko na zewnątrz?
0: Ale jak jest?
1: Jakieś tam są gdzieś, no. Widziałem, są przy Stadionie Narodowym jakieś takie
0: tak,
1: są.
0: Tak, budują tam właśnie, nie?
1: Już są zbudowane, już są stare. Co? Przejeżdżam rowerem, to są wszystkie zajęte.
2: Tak. Ogólnie w Polsce mamy już prawie 500 kortów, tak? I to i wewnętrznych, i zewnętrznych. Więc zarówno w Warszawie mamy dużo klubów, które są tylko wewnętrzne, tak? Które są, nazywamy to tak zwanym modelem trochę skandynawskim, czyli jakby padel w tych dużych halach przemysłowych, ale są też kluby, które właśnie są otwarte albo mają część kortów krytych, część otwartych, więc to ta, powiedzmy, oferta jest... Nawet na to, jak ten sport jest młody u nas w kraju, już się robi coraz bardziej atrakcyjna. Więc czego brakuje padlistom? Jeszcze większej liczby klubów, bo tak naprawdę jakościowo jesteśmy już bardzo daleko przed Hiszpanami. Jak się zobaczy na taki, powiedzmy, średni klub w Hiszpanii, mówię o samą jakość kortów i wszystkiego, gdzie tamte korty już są od 20 lat, tam ludzie nie muszą o to dbać, bo i tak ludzie przyjdą, i tak ludzie zagrają. Natomiast jeśli chodzi o kluby budowane u nas w kraju, to naprawdę muszę powiedzieć, że zarówno korty, jak i murawa, jak i cała infrastruktura jest na najwyższym poziomie i też osoby przyjeżdżające na turnieje z zagranicy są pod naprawdę dużym wrażeniem tego, w jakich warunkach my możemy grać, patrząc na to, jak ta dyscyplina dopiero u nas, może nie raczkuje, ale jeszcze jest na, powiedzmy, początku tej wysokiej krzywej wznoszącej, dokładnie.
1: A zmieniają się, na przykład kluby tenisowe zauważają, że bardziej im się opłaca być klubami padlowymi i się jakby przebrandowywują, czy to raczej są osobne dyscypliny, podobne, ale nie wchodzą sobie w drogę?
2: Tutaj znowu przeniesiemy się trochę do Hiszpanii, gdzie tam ten proceder już widać od ponad 10 lat, gdzie kluby tenisowe zamieniają kilka kortów tenisowych na korty padlowe też z jednego prostego powodu. Jesteśmy w stanie na korcie tenisowym, na tej całej przestrzeni wybudować nawet do 3 kortów do padla, więc czysto ekonomicznie bardziej się to po prostu też opłaca, ale też przez to, że ten sport jest bardziej dostępny, tak, więcej ludzi ma szansę zagrać padla dla przyjemności niż tenisa. Tenis jest dyscypliną znacznie bardziej techniczną, cięższą dla takich osób początkujących. Ciężko jest sobie na wakacjach wynająć, nie grając tenisa, 4 rakiety i zagrać mecz. To się nie wydarzy. Natomiast padel to umożliwia. Możemy sobie pojechać z rodziną po raz pierwszy, osoby, które po raz pierwszy zobaczą korty do padla w Hiszpanii czy gdziekolwiek na świecie, mogą wynająć rakiety, wejść na korty i tak jak
0: my. Nie oszukujmy się powiedzieć tego, że tak jak my właśnie daliśmy chyba sobie radę, nie było tak źle. Ale właśnie padło pytanie, tutaj słuchacz właśnie pyta, a gdzie zacząć najlepiej na Pradze? I się okazuje, że pod Stadionem Narodowym ewentualnie można sobie przyjść na korty, ale my też cały czas czekamy, aż ktoś tu przyjdzie i nas pokona, bo mamy do rozdania trening z trenerem, godzinny. Proszę Państwa, za darmola. Wystarczy przyjść tutaj i pokonać...
1: I pyknąć Krzysiu Rąpyk,
0: mnie,
1: pyk, pyk.
0: Albo Maćka, no, może sobie taka osoba wybrać. Jeszcze jesteśmy do około 10:00. I tu macie Państwo szansę.

0: Wchodzimy. Minęła 9:30, przy mikrofonie Łukasz Górski.
1: Akademickie Radio Campus.
0: A w serwisie. Sejm wznowił obrady. Na biurko prezydenta trafiły 4 ustawy oraz prognoza pogody na weekend.
1: Wiadomości.
0: Na wczorajszych obradach Sejmu nie zabrakło debaty o zbrodni wołyńskiej, której rocznicę obchodziliśmy 11 lipca.
2: Dziś, po ponad 8 dekadach od tych wydarzeń, naszym obowiązkiem jest mówić prawdę i oddawać należny hołd ofiarom. Nie po to, by budzić nienawiść, lecz po to, by zachować pamięć i budować przyszłość opartą na prawdzie. Jak głosi napis na odsuniętej tablicy, nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary.
0: Apelował z sejmowej mównicy poseł Prawa i Sprawiedliwości Fryderyk Kampinos. Dziś kolejny dzień obrad Sejmu, a na wokandzie m.in. pierwsze czytanie projektu o zmianie kodeksu wyborczego, powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Na biurko prezydenta RP Karola Nawrockiego trafił szereg ważnych i głośnych dokumentów. Głowa państwa podpisała ustawę umożliwiającą dokładne gromadzenie danych o zarobkach lekarzy, która jest pokłosiem ostatnich afer w NFZ. Dzięki niej możliwe będzie powiązanie danych o wynagrodzeniach z numerem PESEL lub numerem prawa do wykonywania zawodu. Zatwierdzone zostały także ustawy mające usprawnić rozpatrywanie spraw frankowych oraz zakazujące patostreamingu. Prezydent zawetował za to ustawę o statusie osoby najbliższej w związku.
3: Mówiłem w czasie kampanii wyborczej, że jestem gotowy do rozmowy o ustawie regulującej status osoby najbliższej. Jednak zawsze podkreślałem, że nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie. Podobnie jest w przypadku adopcji dzieci przez pary homoseksualne.
0: Mówił Karol Nawrocki o swojej decyzji. Polacy wyliczyli, gdzie i w jakiej temperaturze może wyrosnąć pierwsze drzewo na Marsie. Więcej o tym powie Kacper Koźluk.
4: Jak pokazały symulacje naukowców Politechniki Warszawskiej i NASA, musiałoby to być miejsce, w którym temperatura minimalna nie spada poniżej minus 6 stopni Celsjusza, a maksymalna nie przekracza 40. Optymalne miejsce wskazali nie na równiku, jak dotąd zakładali naukowcy, ale w kraterze Hellas, czyli jeden z największych kraterów uderzeniowych w Układzie Słonecznym. Badanie opublikowano w czasopiśmie PLOS ONE.
1: Pogoda.
0: Na zakończenie prognoza pogody na weekend. Niestety w sobotę czekają nas gwałtowne burze oraz ochłodzenie.

0: Nie. Temperatury spadną nawet do 15 stopni. Wydano też komunikaty i ostrzeżenia przed nawalnymi opadami deszczu.
1: Nawalne opady deszczu to intensywne opady, podczas których w krótkim czasie spada bardzo duża ilość wody. Mogą prowadzić do lokalnych podtopień, gwałtownego wzrostu poziomu wody na rzekach, potokach oraz utrudnień w ruchu drogowym.
0: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. Na szczęście w niedzielę pogoda powinna się poprawić, jednak najpewniej nie będzie tak ciepło jak dzisiaj.
2: Pogoda.
3: Proszę Państwa, no nic dodać, nic ująć. Taka prawda, rzeczywiście potwierdzam, po prostu potwierdzam komunikat IMGW. Rzeczywiście według moich doniesień też tak będzie. Będzie padać, będzie dużo padać w przyszłym tygodniu. Będzie tylko 20 stopni. I to mamy taki cały czas taki konstans w przyszłym tygodniu, że będzie tylko 21 stopni, nie mniej, nie więcej.

0: Sponsorem audycji jest marka Propadel, właściciel klubu Propadel Jutrzenki w Warszawie.
1: Ktoś tu się zapowiedział, że będzie. Jutrzenki 12A zapraszamy, ja cały czas czekam, rozgrzany jestem, albo Maciek też jest rozgrzany i będziemy się mierzyć z kimś, kto być może wygra dzisiaj godzinną lekcję, w sensie wygra dzisiaj, ale nie musi jej dzisiaj realizować, może ją zrealizować kiedy indziej. Ważne, żeby tu przyjechać i pokonać mnie albo Maćka i godzina z trenerem nauki padla będzie wasza.
2: Chciałem zapytać o nomenklaturę, ponieważ każdy sport ma swoje słownictwo. My przygotowując zajawkę poznaliśmy zwroty, co tam było?
1: Wibory i bany?
2: Wibory?
1: Wibory
2: było
1: i bany
2: coś tak
1: chyba, no.
2: I turniej był typu Americano i jeszcze korzystaliśmy z nawierzchnia Mondo, takie, nie wiedząc do końca, co mówimy. W sensie wiem, co to jest nawierzchnia, nie wiem, co to jest Mondo. Jak wygląda temat nomenklatury padlowej?
3: Więc tak, grając padla możemy też się nauczyć języka hiszpańskiego. Tutaj jedna nazwa bardzo fajnie wybrzmiała, Vibora. Z hiszpańskiego jest to żmija, tak? I jest to uderzenie takie kąśliwy smecz, tak? Mamy uderzenie, które się nazywa bandeja. Z hiszpańskiego jest to taca. Polega na tym, że przygotowanie do uderzenia jest takie, jakbyśmy szli z tacą z drinkami, tak? Mamy uderzenie, moje ulubione nazewnictwo, chancleta. Jest to takie mocne uderzenie z klapka. Chancleta po hiszpańsku to kapek czy też klapek, tak? Więc tutaj w samej rozgrywce jest dużo tych słów hiszpańskich, które też używamy w Polsce, tak? Czyli nie mówię swoim uczniom, dzisiaj uczymy się żmii albo tacy, chociaż okej, okay, może mamy nowy pomysł na rozwój padla w Polsce, tak? Ale właśnie to słownictwo jest dosyć obszerne, więc można też trochę tego języka liznąć. Jeśli chodzi o turnieje, o których wspomniałeś, najpopularniejszymi formami rozgrywki, które są u nas promowane i również w klubie Propadel, to Americano i Mexicano. Są to rozgrywki, w których nie musisz mieć partnera, nie musicie mieć całej ekipy, można się wybrać samemu, gdyż podczas tych rozgrywek każdy mecz gra się z kimś innym u boku kogoś innego przeciwko komuś innemu.
2: Czyli tak? to jest turniej, czy to są rozgrywki, czy jak to... Bo to jak zmieniasz co chwilę drużynę, to jak tam się liczy jakieś punkty, czy to jest takie po prostu Americano, to jest takie granie dla fanu?
3: Nie, gramy na punkty, zazwyczaj gramy do określonej liczby punktów, takim najczęstszym scenariuszem jest to suma 21 i w tych rozgrywkach można grać indywidualnie, są też wariacje w parach, ale jak gramy indywidualnie, punkty zbieramy na swoje konto, tak? Czyli gramy z kimś innym.
2: Jak to indywidualnie? Bo powiedziałeś, że muszą być duety, czyli dobieramy trzy osoby, jakby tak? Ja, te, które punkty ja zdobędę, to są moje punkty?
3: Dokładnie tak. I grasz załóżmy przez 2 godziny, co mecz grasz z kimś innym, ale na koniec o klasyfikacji końcowej decyduje tylko twoje punkty, nie? Więc jakby jest to taka bardzo fajna forma aktywności, jeśli ktoś akurat nie ma swojej ekipy jeszcze do grania, a chce już zacząć grać, jakby już czuje się na tyle pewnie, że po treningach albo bez treningu już wie, że jest gotowy nagranie, to właśnie te aktywności typu Mexicano, Americano są takim fajnym pierwszym krokiem dla wszystkich ludzi, żeby przede wszystkim zacząć rywalizację padlową i to, co najważniejsze, budować społeczność i poznawać nowych ludzi, bo to jest też ten aspekt, o którym chyba jeszcze nie wspomnieliśmy, a który jest tak naprawdę najważniejszy, to ten aspekt społeczny. Padel jest sportem, który bardzo zbliża do siebie ludzi. Z mojego doświadczenia, jak już wspomniałem, 20 lat życia grałem w piłkę nożną. Nigdy nie miałem tak, żeby po meczu podejść do przeciwnika i powiedzieć: słuchaj stary, gratuluję ci tej świetnej bramki, albo ten ślizg moje kolano był naprawdę wybitny, tak? A padel daje tą przestrzeń, żeby doceniać też jakby te dobre zagrania przeciwnika. Jest znacznie bardziej towarzyski, mimo tego, że też na korcie potrafi być gorąco.
1: Gorąco, tak. My doświadczyliśmy trochę tego, no myślę, że można, my jeszcze nie zakończyliśmy, naszą rywalizację indywidualną zakończyliśmy chyba, 4-1 dla mnie.
2: 4-2 było jeszcze przed
1: Dobra,
2: chwilą.
1: 4-2. To...
2: Dajcie mi jeszcze z godziny, będzie 4-3,
1: 4-0.
2: A za rok już będziemy pamiętać, żeby był remis.
1: Ale my się jeszcze, proszę Państwa, na sam koniec szykujemy na tutaj turniej gwiazd. Zagramy taki prawdziwy mecz i już poprosiliśmy, żeby nie było taryfy ulgowej, żadnej. Dla nas.
2: Tak, bo też nie mamy za dużo czasu, musimy przegrać do 10.

0: Jesteśmy teraz, jesteśmy.
1: Rozgrywamy właśnie pojedynek.
0: Graj, grają!
1: Dobrze.
0: Trenerami. Dobrze, dobrze. Nie ma tutaj... Patrz, co się dzieje, chodź Boga zagra.
1: Twoja. Dobrze. Twoja znowu.
0: Aj!
1: Ale nie ma źle, nie jest źle. Walczymy jest, tutaj, próbują nas szczankletować, ale się nie dajemy. Nasze wibory są odpowiednio...
0: 15:30, musimy to utrzymać.
1: Dobra, cicho bądź. Nie muszą wiedzieć.
0: Aj.
1: Jakaś zmiana. Nie, tutaj kłócą się.
0: Kłócą się, kłócą już, są się jakieś, to dobrze. Już są jakieś się dobrze, denerwują
1: robię, nasze
0: się.
1: Nasze mind tricks są mocniejsze niż umiejętności. Jednak okazuje się, że lata ajej, gadania głupot w radiu.
0: Mnie, poniosło.
1: Lata gadania głupot w radiu, szanowni państwo. Jedziemy, jedziemy, no mercy, tak jest, zero. Zero taryfy ulgowej. Kurwa.
0: Kurczę, ciężko. Ale prosta piłka
1: śmignęła tutaj.
0: Prosta piłka. Skupienie, skupienie, 100% skupienia.
1: Dawaj, Krzysiula. W tobie cała nadzieja, Obi-Wan. Odbijamy, póki co żyjemy. Kąśliwca takiego walnąłem. Twoja, twoja. To... Daj!
0: Tu, bo tu odbiłem, no wiem, tu źle odbiłem.
1: Musisz tu palca wsadzić.
0: Żeby zablokować.
1: Może wybić.
0: 1-0, 1-0.
1: Może wybić tego palucha, ale
0: dawaj,
1: czego się nie robi.
0: Kto zagrywa?
1: Ty zagrywasz, no.
0: Dobra.
1: Ja jestem obrońcą. Tam się też gubią, już każą sobie cofać, a my walczymy po prostu. Jest sport socjalny. Niby przyjacielski, można potem pogratulować, ale musisz! O, było blisko, ale
0: kurde, no byłem blisko. Byłem blisko, 15-0.
1: Uwaga, bo tam lecą kolejne do ciebie. Zmieniasz ten, przejście jest.
0: Jasna
1: sprawa.
0: Na
1: bieżąco, szanowni państwo, cały czas musimy przypominać sobie zasady. Nasze mózgi tworzą właśnie nowe połączenia neuronalne. A to wszystko na jutrzenki 12 prób, ale mnie teraz kusi!
0: No właśnie, i
1: dobrze,
0: to się tak kończy.
1: Dobra, spoko. No. Zaraz, zaraz, jak wejdzie. Jak wejdzie. Ja w czoło trafiam. Trzeba w czoło trafić.
0: Słuchaj, my takie to musimy pokazać, że my nie jesteśmy takie mięczaki.
1: Dawaj, musisz. Zagrywasz, Krzysiula. Dobre, dobre, dobre.
0: Moja, moja, moja.
1: O, dobra. Ale walka!
0: Grają, grają! Jeszcze raz! Dobrze!
1: Daj! Było tak blisko! Tak spadła mi niebieska czapka na niebieski kort, nie mogłem jej znaleźć.
2: Małe technikalia, ale dzisiaj...
0: Że nie może dwa razy się odbić od...
2: Nie może się odbić od bocznej ściany. Dwa razy Grzesiu zagrał od tak. bocznej ściany. To powinien być dla was, ale...
0: A, dobra! Ej! Oszukują nas,
1: no,
0: zobacz!
1: No i dobrze, miało być bez taryfy ulgowej. I dokładnie tak jest.
0: Czekaj, bo ja zagrywam. Ile jest? Bo ja nie wiem.
1: Dobra, nieważne. Przegrywamy.
0: Po 30, stary. Chociaż
1: dawaj.
0: Jednego ugrajmy.
1: Dawaj, jedziesz. Mamy chłopie, która jest? 9:51.
0: Ja tak wprowadziłem bezpiecznie. Dobrze, dobrze, bo zmyliłem przeciwnika.
1: Tam masz jeszcze jedną. Lecisz, lecisz. Zobacz, mamy rywala dla ciebie.
0: Jest rywal ekstra.
1: Super, to chyba musimy kończyć
0: zaraz,
1: do tego
0: zaraz, tylko
1: puszczamy.
0: Poczekaj. Je chociaż jednego. Dawaj, jednego.
1: Dawaj, dawaj. Wygrać. Proszę, kibicujcie nam tam. Wysyłajcie SMS-y o treści pomagam.
0: Out, out, out.
1: SMS-y o treści pomagam na 886-971-971.
0: Dobrze, dobrze, dobrze.
1: Ale...
0: Dawaj! Aj, szkoda, szkoda. Złota piłka, dawaj, dawaj.
1: Bo tu już czekają... Zawodnicy, zobacz, on już elektrolity przed meczem wali, się nawadnia.
0: Nawadnia się, dobrze.
1: Dobrze, dobrze.
0: Słuchaj.
1: Rozgrzej stawy biodrowe i obręcze barkowe.
0: Dobrze, ekstra.
1: Kusi.
0: Aj, ale out. Już się nauczyłem. Jest out, jest punkt dla nas, jedna przewaga nasza. Już? A, złota piłka. Wygraliśmy, wygraliśmy.
1: Wygraliśmy, na pewno jesteśmy moralnymi zwycięzcami.
0: Dziękuję bardzo.
1: Super, tutaj element socjalny. Bardzo. Dziękujemy panie tak, trenerze, dziękuję panie Grzegorzu.
2: Jest miejsce na podanie ręki.
1: O, tak.
2: Mimo trash talkingu, mimo, mimo kilku emocji, cześć.
3: Cześć.
1: Cześć, tutaj musisz powiedzieć, że tu jest mikrofon, jak masz na imię?
3: Cześć, jestem Kuba.
1: Cześć Kuba, przyjechałeś tutaj złoić Krzyśkowi tyłek?
3: Tak, mam nadzieję na to, tak.
1: Czy może być moja paletka, już
0: to
1: jest rozgrzana?
0: To poczekaj, tobie teraz muzyczkę damy, a my tutaj się rozgrzejemy.

0: Wasz ulubiony komentator padla. Nadajemy na żywo, cały czas, z kortów Pro Padel na Jutrzenki, gdzie już za chwilę odbędzie się legendarny pojedynek, którego stawką jest voucher na godzinę wynajmu kortu i lekcje z trenerem. Zmierzą się legenda tych kortów, Krzysztof Szaniaszaniowski.
1: Witam
0: oraz
1: państwa.
0: Pretendent, który witam. Zaraz zobaczy, jak to jest z nim walczyć. Kuba, Kuba, jesteś lekarzem?
2: Zgadza się, tak, jestem lekarzem.
0: Jaka specjalizacja?
2: Psychiatria.
0: Co, to może ci pomoże po wszystkim, fajnie. To weź się podłóż, to zobaczymy, co z tobą jest nie tak.
1: Najpierw
0: prosto
1: nie.
0: Po dyżurze?
2: Prosto po dyżurze, zgadza się.
0: Taki całonocny?
2: Całonocny.
0: No. Kurczę, no to chłop przyjechał tutaj, naprawdę mu zależy. On da z siebie wszystko. A czy ty dasz z siebie wszystko, o tym przekonamy się już za chwilę.
1: Pozdrawiamy jeszcze narzeczoną.
0: Pozdrawiamy, tak.
2: No to wszystko jest po to, bo narzeczona będzie bardzo zazdrosna, że zagraliśmy razem w padla.
0: Ale to, że chcesz, żeby była zazdrosna, czy zależy ci, żeby raczej nie była?
2: W sensie, niech żałuje, że jest w pracy teraz.
0: Otóż to, a ty przyjdziesz z nią pograć w razie czego, czy kumpla weźmiesz?
2: Z nią.
0: A, dobra. Fajnie, jakby powiedział, nie, przyjdę z kumplem. Dobrze, w takim razie, tutaj rozpoczyna się pojedynek. Jeszcze papier, kamień, nożyce, kto zaczyna?
1: Proszę bardzo.
0: Proszę bardzo, Komisja Gier i Zabaw robi raz, dwa, trzy, nożyce, nożyce, raz, dwa, trzy. O, i zaczyna Kuba, w takim razie pierwsza piłka, a tutaj jeszcze mówiłeś, Michał, że chciałbyś całą, masz listę osób do pozdrowienia. Wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment, żeby tych wszystkich twoich znajomych także, proszę, wymieniaj, a ja będę liczył im punkty, żeby nie oszukiwali.
3: Czy mam zostawić na sobie ten?
4: Tak, przede wszystkim ogromne pozdrowienia dla wszystkich padlistów, którzy już poznali ten wspaniały sport, a także dla wszystkich osób, które po naszej audycji będą miały ochotę tego sportu spróbować. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję chłopakom za wspaniałe przyjęcie. Mnie cieszę się, że mogłem być częścią tej wspaniałej audycji. No i teraz zaczynamy tą długą listę. Słuchajcie, ogromne pozdrowienia dla wszystkich padlowych świrów, dla całej kadry B i dla wszystkich jeszcze raz ogromnych fanatyków tego sportu. Nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce i na świecie. Pozdrawiam, żegnam się i rozpoczynamy wielkie partidazo.
0: 15-0 w tym momencie dla Kuby, ale fajnego tam fiflaka wywinąłeś. Bardzo mi się podoba poświęcenie. Piłka jest potrzebna, proszę bardzo, oto piłka, pyk. Mamy tutaj, ja będę też również podawał piłki. 15-0 dla Kuby, nastąpiła zmiana pozycji i walka. Kąśliwie, daleko, pod ten, ach i po 15. Uwaga, kolejna piłka leci, proszę bardzo. To jest tak zwany szybki turniej. Speed paddle można coś takiego nazwać. Jeżeli byśmy podzielili kort jeszcze na pół, to spokojnie tutaj jest 5, byśmy 10 wcisnęli, więc z ekonomicznego punktu widzenia speed paddle również może mieć jakąś przyszłość. A w tym, ile jest? Ja się pogubię.
1: 30-15.
0: 30-15, dobrze, sprawdzam was tylko. 30-15 dla Kuby. O, wysoką zagrał, odbije się. Aj, po 30. I ostatnia piła, proszę bardzo, jest tutaj. Emocje sięgają zenitu, bo to już zbliżamy się do końca, więc powiem wam zupełnie w tajemnicy, Kuba tego nie słyszy, ale wydaje mi się, że nawet tak przegra, to dostanie od nas ten voucher, już nie będziemy taki chłop, po dyżurze przyjeżdża, chce narzeczoną, aaa, dobrze, Krzysztof się tutaj podkłada. Czy to już koniec, czy jeszcze jest teraz?
1: Nie, no jest 40-15
0: i teraz ostatnia. I ostatnia. I w ten sposób wydaje mi się, że nawet bez zbędnego naginania regulaminu i udawania, że tutaj poszło coś inaczej, jednak doświadczenie Kuby, mimo że zmęczony, tak jak mówił zresztą trener Michał na początku, w padla gra się głównie głową, ale jednak wraca z dalekiej podróży. 40-30. Nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Teraz słyszałem, że wśród komentatorów bardzo popularne jest słowo kapitalnie, więc ja również będę z niego korzystał, bo to kapitalny strzał i po 40 doprowadził do remisu. Co się dzieje, szanowni państwo? Muszę to wszystko odszczekać. Hał, hał, hał, hał, hał. Jednak wrócił, walczy. Walczy, ostatnia piła. Czy to będzie ostatnia piła? Na pewno będzie ostatnia piła w tej audycji. Nie wiem, jak to się skończy. Jeżeli chcecie państwo zobaczyć, jak to będzie dalej wyglądało, to zapraszamy na Pro Padel Jutrzenki, zapraszamy do nas na grupę na Orbicie
1: Jedna
0: Prawdy. Ja się nazywałem Maciek Adamczyk, Krzysztof Szaniawski, Michał Korolkiewicz, Tomek Paziewski realizował. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć, pa.
1: Czy to już koniec? Nie? Czy to nie jest jeszcze jedna przewaga, bo teraz chyba na...
0: Ale koniec audycji.
1: A, audycji koniec.
0: A wy sobie możecie grać jeszcze chwilę.
5: Sponsorem audycji jest marka Pro Padel.
3: Właściciel klubu Propadel Jutrzenki w Warszawie.
5: Autopromocja.
3: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
5: Autopromocja.
6: Campus.
7: Oj tak. Wychowały mnie te tereny.

0: Czas letni w Radiu Campus.
1: Dzień dobry, cześć, witam. Tutaj Janek z Cukru. Co się dzieje? Skąd tutaj się wziąłem? Dlaczego tutaj jestem? Przecież moja audycja ma teraz przerwę letnią. No ma, ale gościnnie poprowadzę Czas letni, czyli taką audycję, która ma rotującego prowadzącego. Tutaj jest rotujący prowadzący i dziś jestem nim ja. Co mnie bardzo, bardzo cieszy, no bo stęskniłem się, nie ukrywam. No, krótka była ta przerwa dosyć, ale już się zdążyłem stęsknić. Chciałem dla was pograć trochę muzyki, mam nadzieję, że fajnej, więc będę miał dzisiaj okazję. No i bardzo mnie to cieszy. Oczywiście piszcie, czytam wszystkie wiadomości. Co to jest za audycja w ogóle Czas letni? No to jest audycja taka na start weekendu, audycja z muzyką letnią, z muzyką wakacyjną, no i taką właśnie muzykę pogram. W mojej tradycyjnej audycji, czyli 100% cukru, w każdym odcinku jest jakaś inna koncepcja. Tutaj po prostu gramy wakacyjnie, więc zagram tak, jak dla mnie brzmi to lato, tak jak dla mnie brzmią te ostatnie dni, no i zacznę od house'u. Ostatnio sobie oglądałem set Tomasa Bangaltera dla The Lot Radio. Tomas Bangalter, czyli połowa Daft Punku, ten taki robot w srebrnym kasku. No i zrobił fantastyczną selekcję, muszę powiedzieć. Naprawdę fantastyczną. Zrobił taki set, jak ja zawsze chciałem zrobić. Czyli taki set, który składa się ze wszystkich właściwie gatunków muzycznych, od rocka po muzykę elektroniczną i wszystko do siebie pasuje, jest doskonale zmiksowane. Ja po prostu nie miałbym skilla, żeby aż tak dobrze to zrobić. No i zagrał tam między innymi właśnie utwór, którego teraz posłuchamy, czyli utwór Octave One Blackwater, i doszedłem do wniosku, jak ten utwór słyszałem w tym kontekście właśnie tego seta Tomasa, że to jest jeden z najlepszych utworów house'owych wszechczasów. Wydaje mi się, że to jest wystarczająco dobry powód, żeby zagrać ten utwór dzisiaj w audycji i żeby zacząć audycję właśnie od tego utworu. Padają w nim słowa just open your heart, just open your mind and let your love flow like the sunshine. Wszystkich do tego właśnie zachęcam. Tak zaczynamy dzisiejszy czas letni. Octave One Blackwater.

To było Octave One i Blackwater, a teraz przeniesiemy się na Ibizę. No bo co można zrobić lepszego w lato niż przenieść się na Ibizę? No ja na przykład nigdy nie byłem na Ibizie, ale marzy mi się taki tydzień absolutnie bezkompromisowego relaksu właśnie na Ibizie. Trochę droga jest Ibiza, ale nie mam wątpliwości, że warto i myślę, że kiedyś tam po prostu pojadę. Mam nadzieję, że ze znajomymi. Posłuchamy teraz jednego z największych hymnów Ibizy, czyli utworu So Many Times Gadżo z Aleksandrą Prince na wokalu. Jest to utwór opowiedziany z perspektywy dziewczyny, która od dłuższego czasu obserwuje chłopaka. Chłopaka, który chodzi po klubach. W zasadzie to jest codziennie w klubie i już stracił wiarę, że cokolwiek dobrego go tam może spotkać. Aleksandra Prince śpiewa: widziałam cię już tyle razy. Wiem, że nie wierzysz w to, że możecie spotkać tutaj coś dobrego, ale przecież świat jest pełen magii i jest tutaj i kocham cię, także utwór z tekstem w sam raz na to, żeby stać się hymnem klubów na Ibizie, w sam raz na słoneczny dzień. Utwór może delikatnie przypałowy, ale myślę, że nie ma co się wstydzić, nie ma co się zastanawiać, zrobić to czy nie zrobić. Po prostu podgłośnijcie to na full, otwórzcie okno, otwórzcie sobie szyberdach, cokolwiek możecie otworzyć, otwórzcie swoje serce i cieszcie się latem. Gadżo, Aleksandra Prince, So Many Times.

watching you, and I fell in love with you. Gadżo, Alexandra Prince i So Many Times. Co mi się kojarzy z latem? Z latem? O rany, no mnóstwo rzeczy. Lody, okulary przeciwsłoneczne, plaża, zabawa i wszystko to było obecne podczas słynnego seta Fatboya Slima na plaży w Brighton w roku 2001. Na dzień dzisiejszy jest to już set legendarny, kultowy i kto nie widział, temu żal, ale spokojnie, bo można nadrobić, jest w całości na YouTube. Zagram teraz utwór właśnie z tego słynnego seta i to jeden z najbardziej charakterystycznych utworów właśnie z tego seta. Ten utwór zrobił na plaży w Brighton absolutnie magiczną atmosferę i mam nadzieję, że teraz zrobi też taką w waszych domach, w waszych samochodach, w waszych słuchawkach. Jest to taki mashup, połączenie dwóch utworów instrumentalnego Love Story, na które nałożony został wokal z Finally, Kings of Tomorrow. Jest to mashup dwóch kultowych utworów, dwóch klasyków klubowych i wspólnie z tych dwóch utworów połączonych w jeden powstał jeszcze większy klubowy klasyk. Jeden z najbardziej znanych, jeden z najbardziej udanych mashupów w dziejach. Ten podkład i ten wokal pasują do siebie tak jakby zawsze miały być razem. Jeden utwór, choć jest instrumentalny, nazywa się Love Story. Wokal z Finally, tekst Finally w całości jest też no, o miłości, więc to chyba było po prostu przeznaczenie. Team Deluxe i jego mashup Finally z Love Story. Teraz w czasie letnim w Radiu Campus.

Team Deluxe i Love Story versus Finally. Bez czego nie wyobrażam sobie lata? Nie wyobrażam sobie lata bez Mary Jane. Tak mógłbym powiedzieć w wieku 16 lat. Teraz już sobie wyobrażam, co nie zmienia faktu, że lato z Mary Jane to jest zawsze na plus, nie na minus. Jest wiele piosenek o Mary Jane. Moja ulubiona to Last Dance with Mary Jane Toma Pettiego, ale my uderzymy w coś bardziej funky, w coś bardziej disco, bo posłuchamy utworu Mary Jane Ricka Jamesa, człowieka, który wiedział jak mało kto, że cocaine is a hell of a drug, ale jak widać kochał też Mary Jane. No i nie on jeden, sam śpiewa przecież w tej piosence, że Mary Jane nie da się zatrzymać w jednym miejscu, ona rozsiewa swoje nasiona po całym świecie i zawraca w głowie wielu ludziom, no po prostu wielu ludziom. Rick James, Mary Jane.

Rick James i Mary Jane. Dziś Janek z Cukru za sterami audycji Czas Letni i gram muzykę, która towarzyszy mi tego lata. No tak gorąco, upalnie zrobiło się już w czerwcu, więc na razie gram utwory, których słuchałem w czerwcu. Zagram też takie, których słuchałem na początku lipca. W czerwcu słuchałem oczywiście między innymi utworu Seven Days in Sunny June Jamiroquai'a. A jakże? Jakże by nie, jak w słoneczny czerwiec nie słuchać utworu o tytule 7 dni w słonecznym czerwcu. No, byłoby to, myślę, absurdem. Jest to drugi singiel z szóstego albumu studyjnego JK'a. Brzmi wakacyjnie i tekst też ma wakacyjny. Utwór opowiada o 7 dniach w czerwcu i fajne jest to, że w teledysku tego utworu JK ma dokładnie 7 różnych outfitów, 7 różnych strojów, więc teledysk w zamyśle faktycznie przedstawia te 7 dni, te 7 dobrych dni w czerwcu. Ten utwór chciałbym go zadedykować oczywiście prezydentowi Warszawy, który, jak wiemy, jest dużym fanem, także troszeczkę fanku będzie teraz w tym, troszeczkę fanku będzie w tym mieście. Jamiroquai, 7 Days in Sunny June.

0: Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
1: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
2: Reklama.
3: Back to life, back to reality. Grupy Soul to Soul, tego teraz posłuchamy. Oryginalnie ten utwór ukazał się jako krótka wersja a cappella. Ubolewam nad tym, bo mam na CD tę płytę, gdzie jest właśnie ta krótka wersja a cappella. Znacznie bym wolał mieć tę właściwą wersję. I my na szczęście posłuchamy teraz właśnie tej właściwej wersji, wzmocnionej, tanecznej, klubowej wręcz. Być może ten utwór nigdy by się nie ukazał w tej właściwej wersji, gdyby nie jedna z realizatorek w studiu nagraniowym, która dostrzegła właśnie ten potencjał w tym utworze i stwierdziła, że to jest za dobry hook na tak krótki utwór a cappella. Trzeba do tego dodać automat perkusyjny, bas, nawet smyczki i to będzie przebój. I tak też się stało, bo jest to przebój, to naprawdę duży, to jeden z najważniejszych utworów w ogóle brytyjskiego R&B. Soul to Soul, Back to Life, czyli utwór, który podniesie zmarłego do życia i wyciągnie go na parkiet.

A jednak posłuchaliśmy tej gorszej wersji, czyli wersji a cappella. No jak ktoś się zastanawiał, jak brzmi gorsza, niewłaściwa wersja utworu Soul to Soul, Back to Life, no to teraz już wiecie. No, były już różne słynne tak naprawdę sytuacje z tym, że ktoś włączył niewłaściwą wersję w radiu utworu. Najsłynniejsza taka sytuacja to chyba była z Johnem Peelem, który włączył niewłaściwą wersję takiego jamajskiego utworu, który był w bardzo wielu wersjach i przez to ta wersja stała się w ogóle hitem numer jeden w Stanach, którą on włączył, ale w tym wypadku chyba tak raczej nie będzie. Teraz wracamy na Ibizę, no bo jest lato, jest słonecznie, więc hity z Ibizy wchodzą w takich warunkach po prostu jak złoto. Hit z Ibizy, jaki zagram tym razem, nazywa się Corazón, co po portugalsku oznacza serce. Nie jest to jednak utwór ani portugalski, ani brazylijski. Jest to współpraca belgijsko-niemiecka. Jerry Ropero i Denis de Menis jako Sabor na wokalu Jacqueline. Tekst jest częściowo po portugalsku, częściowo po angielsku. W refrenie Jacqueline śpiewa Sempre meu corazón, co oznacza na zawsze w moim sercu. Ten utwór to jest taki Latin house, jest tropikalny, ale ma w sobie też mocne klubowe uderzenie. Nie jestem specjalistą od Ibizy, ale wydaje mi się, że ten utwór przeżywa ostatnio na tej wyspie jakąś drugą młodość. Widzę to w swoich mediach społecznościowych. W 2024 roku wyszła specjalna alternatywna wersja z okazji 20-lecia tego utworu i ta wersja jest dużo popularniejsza już teraz niż oryginał. Ma dużo więcej odsłuchów, ale moim zdaniem jest też dużo słabsza. Oryginał jest trochę kiczowaty, przyznaję, ale ja lubię ten numer i jakbym go usłyszał na Ibizie, to bym był bardzo zadowolony. Bardzo, bardzo. Już kiedyś usłyszałem ten utwór w Egipcie, po prostu DJ hotelowy go wrzucił i wprowadziło mnie to w tak pozytywny nastrój, że filmik z tego zajścia do dziś bawi moich kolegów, więc gdybym usłyszał to na Ibizie, to musiałbym to przebić jakoś i mam nadzieję, że będę miał okazję. Jerry Ropero, Denis de Menis, Corazón.

Jerry Ropero, Dennis DeMenis, Corazon, hit Ibizy. I pozostaniemy dalej jedną nogą na Ibizie. Nie będzie teraz utworu, który jest stricte jakimś tam wielkim hitem Ibizy, ale gra się go na Ibizie. Gra się. No, nie chcę tutaj robić z siebie jakiegoś tam specjalisty od Ibizy, ale co nieco wiem. No, coś tam wiem. Posłuchamy teraz utworu, który dla wielu osób myślę, że jest wręcz profanacją, bo jest to klubowy cover utworu Dreams Fleetwood Mac. Utworu, który kiedyś w innej mojej audycji określiłem mianem arcydzieła. Utworu 10 na 10 i podtrzymuję te opinie, co nie zmienia faktu, że ten cover dla mnie nie jest profanacją. Nie jest dla mnie profanacją z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jest w nim wokal Stevie Nicks z Fleetwood Mac. Gdyby tu był wokal kogoś innego, być może faktycznie byłaby to profanacja. A po drugie jest to cover autorstwa Deep Dish, a Deep Dish to bardzo sprawny duet producencki. Mają na koncie takie utwory jak Make the World Go Round czy Flashdance, duże klubowe hity. Dreams w oryginale to oczywiście utwór o złamanym sercu i w oryginale jest to utwór przejmujący. Oryginał brzmi jak przejmujące zakończenie jakiejś naprawdę znaczącej relacji. A ten cover to jest jak złamane serce po przelotnej znajomości z klubu techno. Deep Dish, Stevie Nicks, Dreams.

Deep Dish, Stevie Nicks, Dreams. Za oknem 30 stopni, słońce świeci, lato w pełni, więc teraz czas na coś, co jest nieodłącznym elementem lata, czyli na Bad Girls. Czemu Bad Girls to nieodłączny element lata? No bo Bad Girls to jest utwór Donny Summer, a summer to znaczy po angielsku lato. Także jak Bad Girls to Summer, a jak Summer to Disco, bo Donna Summer to oczywiście wielka gwiazda muzyki disco. Jej współpraca z Georgiem Moroderem była legendarna, a Bad Girls to jeden z wielu owoców tej legendarnej współpracy. Inspiracją dla powstania tego utworu była historia, którą opowiedziała Donnie Summer koleżanka z wytwórni muzycznej Casablanca Records, konkretnie sekretarka. Policja chciała ją zabrać do radiowozu, dlatego że uznali ją za pracownicę seksualną, dlatego że stała pod latarnią i miała taki strój, że policjanci nie chcieli uwierzyć, że po prostu tak sobie stoi i że tak się ubrała. Ale tak właśnie było. Po prostu tak się ubrała i tak sobie stała. No i utwór opowiada właśnie o tym, jak społeczeństwo traktuje takie kobiety. Jest w nim takie charakterystyczne tut, tut, bip, bip. Donna Summer naśladuje dźwięki klaksonów, dlatego że no, facetom zdarza się właśnie trąbić na takie wystrojone, atrakcyjne dziewczyny. Donna Summer śpiewa też: niegrzeczne dziewczyny cały czas gadają o smutnych dziewczynach, a smutne dziewczyny cały czas gadają o niegrzecznych dziewczynach. Czyli generalnie niegrzecznym dziewczynom obrywa się nie tylko od mężczyzn, ale też i od innych kobiet, czyli każdy ponad każdym, tak jak w tej piosence Sokoła, Donna Summer, Bad Girls.

Pyk Pyk Mik Mik, czyli Donna Summer i utwór Bad Girls, a przed nami już utwór ostatni. Zakończymy jednym z moich ulubionych utworów z mojej ulubionej płyty Boba Marleya, czyli utworem No More Troubles z płyty Catch a Fire. Bob Marley dla mnie to jest prorok, dla mnie to jest jeden w ogóle z proroków. Jakbym miał wskazać dwóch muzyków najlepszych lirycznie w XX wieku, pierwszym też, no ogólnie chyba wszechczasów, no to dla mnie to byłby Bob Marley i Bob Dylan. Na równi ich stawiam. Oczywiście Bob Dylan używał większej ilości słów, ale Bob Marley używał zawsze właściwych słów i no jego przekaz był po prostu no idealny, lepszy być nie mógł. Z całym przekazem Boba Marleya się zgadzam, a przekaz w utworze No More Trouble jest bardzo prosty. Nie potrzebujemy więcej kłopotów, potrzebujemy tylko miłości, no bo all you need is love, jak śpiewali Beatlesi. Dziękuję, mówił dla was Janek z Cukru, z kanału Cukier Official. Bardzo cieszę się, że mogłem tutaj na chwilę wakacyjnie wrócić i pograć trochę muzyki. A teraz Bob Marley, No More Trouble i mam nadzieję, że słyszymy się wkrótce, choć nie wiem jeszcze kiedy.

9 minut po godzinie 11 rozpoczynamy dzisiejszy program Kampus Główny, w którym będziemy rozmawiać na temat oczywiście mundialu, który zbliża się już ku końcowi, lecz skupimy się na jego logo, może kojarzycie, takie niezbyt ładne, niezbyt atrakcyjne, i porozmawiamy o tym z osobą z Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych. Dlaczego tak jest? Dlaczego loga tracą swoje piękno i swój klimat? Kuba Łasicki, bądźcie z nami do godziny 13:00.

0: Kampus Główny.
1: A zanim przejdziemy do rozmowy na temat logo Mundialu, to trochę tego, co nowego w świecie nauki. Bardzo ciekawe badania przeprowadziła socjolożka Magdalena Lenda wraz z innymi współautorami, która spojrzała na to, jak planiści, urbaniści oraz ekolodzy patrzą na kwestie obszarów zielonych i ekologii w mieście. No i okazuje się, z metaanalizy badań, do której wykorzystano sztuczną inteligencję, która miała szukać podobieństw i różnic, jeśli chodzi o podejście do bioróżnorodności w mieście, że obie te grupy społeczne, które powinny działać ze sobą, współpracować i no, znajdować wspólne rozwiązania, mówią na ten temat zupełnie inaczej. Ich podejście jest rozbieżne i tak naprawdę w ogóle się nie zgrywa. Planiści, jak wynikło z analiz, skupiali się głównie na technicznej realizacji i wykonalności prac. Pisali m.in. o kosztach, o logistyce, o tak zwanym connectivity, czyli o tym, by tereny zielone były połączone korytarzami, żeby organizmy mogły się pomiędzy nimi bezpiecznie przemieszczać. Zupełnie jednak pomijali konkretne wymagania siedliskowe gatunków i nie zwracali uwagi na właśnie takie konkretne wymagania, które dany gatunek powinien mieć, aby dobrze sobie żyć. Ekolodzy i biolodzy z kolei interesowali się zupełnie innymi aspektami bioróżnorodności, bo pisali o gatunkach rodzimych i obcych, zwracali uwagę na ruch samochodowy i zanieczyszczenie światłem, jednak kompletnie ignorowali kwestie wykonalności swoich postulatów w realiach żywego miasta. Proponowali rozwiązania abstrakcyjne, skrajnie restrykcyjne, które w strukturze miejskiej nie mają szans się przyjąć w prawdziwym świecie. Więc zdaniem dr Lendy różnice w stosowanym języku ekologów i planistów przekładają się na konkretne konflikty w terenie, a najbardziej tracą na tym mieszkańcy, ponieważ żadna z tych dwóch grup w analizowanych pracach nie pisała o społecznej funkcji terenów zielonych. Obie grupy pisały o przyrodzie, ale całkowicie pomijały wymiar zdrowia mieszkańców czy problem sprawiedliwości społecznej. Tak mówiła dr Lenda w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej i więcej na ten temat można przeczytać na stronie naukawpolsce.pl, gdzie artykuł opisuje całe te badania.

0: Kampus Główny.
1: Często jak patrzymy w niebo, widzimy tam latające ptaki, no i możemy się zastanawiać, jak fajnie byłoby także umieć latać. No i czy w ogóle to sprawia szczęście? Takie pytanie zadali naukowcy z Uniwersytetu w Utrechcie. Głównie doktor, biolog behawioralny Jörg Massen, który przez całe życie zadawał sobie jedno pytanie, właśnie czy latanie rzeczywiście sprawia przyjemność ptakom. No i jak już został tym naukowcem, no to zdecydował się to zbadać. I ostatnio można przeczytać na stronie nationalgeographic.pl o wynikach tych badań, ponieważ biolog postanowił sprawdzić ptasie emocje, no tylko jest pewne utrudnienie w porównaniu do tego, jak to zrobić u ludzi, że nie można zadać wprost ptakom pytań, czy jesteś szczęśliwy, szczęśliwa, tylko trzeba je obserwować. Więc obiektami badania zostało 17 kakadu różowych zamieszkujących ogród zoologiczny niedaleko Amsterdamu. No i naukowcy pozwalali uczestnikom badania na swobodne loty, po których każdy z okazów był dokładnie obserwowany. No i na ptakach przeprowadzany był na przykład test optymizmu, czy także obserwacje tego, jak one się zachowują po wylądowaniu. No i można było zaobserwować, że chociażby kakadu, które dopiero co wylądowało po rundzie fruwania, od razu szukało jedzenia, co może być takim wskaźnikiem, że czuły się te ptaki bezpieczne, no a co za tym idzie, mogły się czuć szczęśliwe. Dodatkowo także badacze badali ptasie odchody, badając, jak dużo w nich jest strawionego takiego odpowiednika ludzkiego kortyzolu, a więc hormonu stresu. Im mniej, tym ptak w teorii bardziej szczęśliwy. No i po tym, gdy te wszystkie wskaźniki zebrano do kupy, okazało się, że latanie rzeczywiście przynosi ptakom szczęście. Wywołuje u nich pozytywne emocje i zachowania, które pokazują właśnie, że czują się bezpiecznie po takiej rundzie latania. Więcej na ten temat

sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą, nie

Ale znam się na tym, jak można odleczyć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Mój stary to fanatyk padla. Pół mieszkania zawalone rakietami w kształcie diamentu, a drugie pół puszkami z piłkami. Średnio raz w tygodniu trenuję w salonie bany i wibory, przez co już 3 razy wymienialiśmy telewizor, bo dostał rykoszetem. Kręci awantury na grupach dla graczy, czy lepsza znawierzchnia z Mondo, czy zwykły piasek. Dzięki temu ma rangę Galactico, ale jakim kosztem? Potrafi drzeć ryja o 2 w nocy, bo ktoś mu sprzątnął ostatni wolny slot na Americano. Kiedyś mnie tak wkurzył, że założyłem fejkowe konto i napisałem w jego wątku, że padel to taki łatwy tenis dla nieruchawych. Oj, matka nie nadążała z gotowaniem bigosu na uspokojenie.
3: Jeśli chcesz zrozumieć ojca, to słuchaj Radia Campus w piątek 17 lipca od 7 do 10.
4: Sponsorem audycji jest marka Propadel, właściciel klubu Propadel Jutrzenki w Warszawie.
1: Autopromocja.

0: You should have had a throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Kampus Główny.
1: Zapowiadałem, że będzie o sporcie, będzie o mundialu, inaczej w moich programach być nie może. A każdy widz tegorocznego mundialu, ale też pewnie osoby, które meczów nie oglądały, widziały logo tegorocznych Mistrzostw Świata, które no, jest krytykowane za swoją prostotę, za brak nawiązań do kultury krajów gospodarzy, no bo ono jest głównie takim czarnym prostokątem z liczbą 26, na których tle wklejono puchar, który zdobędą zwycięzcy. I od czasu ogłoszenia tego loga jako oficjalnego widzę w dyskusji na jego temat no właśnie takie głosy, że ono jest bezupłciowe, nieciekawe, zwyczajne, tym bardziej w porównaniu z tym, co było wcześniej, gdzie każde z logo jakoś nawiązywało chociażby do kraju gospodarza. No i dlaczego odeszliśmy od grafik, które kryją w sobie jakąś symbolikę, nawiązania kulturowe, inne ukryte smaczki? O to chciałbym dziś spytać Justynę Czerniakowską z Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak pani patrzy na tegoroczne logo mistrzostw w porównaniu z poprzednimi, to co pani myśli o nim?
2: No wydaje mi się to, co pan powiedział, ta krytyka jest dosyć uzasadniona, natomiast generalnie nie artyści decydują w tej chwili i nie projektanci decydują w tej chwili o tym, jak wyglądają identyfikacje wizualne. Decyduje rynek i decyduje głos demokratyczny, czyli badania rynkowe właśnie, dotyczące tego, co się ogólnie ludziom podoba. Jak się okazuje, prostota się podoba, rzeczy uniwersalne się podobają. Natomiast wydaje mi się, że powiem teraz może trochę tezę taką dyskusyjną, że w sztuce nie ma demokracji. To znaczy, że my, artyści, jesteśmy od tego, żeby stwarzać wyższe pułapy odbioru rzeczywistości i jesteśmy po to, żeby też wyższe te standardy narzucać w jakiś sposób. Czyli to artyści powinni decydować o tym, jak wygląda nasza sfera wizualna, a nie marketing i kwestie związane tylko i wyłącznie z pieniędzmi. Mhm.
1: Czyli mówi pani, że badania rynkowe wykazują tym firmom, tym korporacjom, że to się opłaca robić takie rzeczy, które co nie zakłują nikogo w oko, o to chodzi?
2: Tak, na przykład, że to się podoba większości. A jak wiadomo, jeśli coś się podoba większości, to zazwyczaj, no niestety, jest słabe, bo wtedy moglibyśmy powiedzieć, że disco polo jest bardzo dobrą muzyką, bo podoba się większości. I byśmy stwarzali taką sytuację, że to disco polo byłoby, powiedzmy, najlepszym wątkiem do słuchania. A tutaj staramy się myśleć też poprzez kształcenie naszych studentów na Akademii Sztuk Pięknych o tym, żeby to był taki trochę idealistyczny świat. To znaczy, żeby wmuszać tą wyższą skalę estetyki otoczeniu, żeby narzucać te standardy właśnie, tak jak powiedziałam, w innym wymiarze. Mhm.
1: A tutaj mam zawsze taki zgrzyt, że jednak naprawdę od czasu ogłoszenia tego logo, które nie było miesiąc temu, gdy mistrzostwa się zaczęły, tylko jakieś 2 lata temu, nie widziałem ani jednego pozytywnego głosu na ten temat, a widziałem dziesiątki, jak nie setki postów, rolek, nawet artystów, którzy przerabiają to logo i pokazują, jak to można było fajniej zrobić, więc nie widziałem żadnego pozytywnego zdania na ten temat. Jestem zamknięty w bańce informacyjnej osób, którym się to nie podoba. Czy jest tutaj taki zgrzyt, że jednocześnie niby badania pokazują, że to się opłaca, ale później ludzie są zdegustowani tą prostotą właśnie?
2: Wydaje mi się też, że jeśli kogokolwiek zapytać o jakieś sprawy związane z plastyką, z estetyką, to zazwyczaj będzie to jakaś forma krytyki. To też jest ta kwestia, że jeżeli poddajemy pod osąd jakieś sprawy wizualne, to właściwie wszyscy na tym się znają i zazwyczaj wtedy pada jakiś głos negatywny. Nie ma takiego hura optymizmu i wielkiej chwalebności w związku z tym, co widzimy, więc to są takie trochę amatorskie opinie. Natomiast wydaje mi się, że tutaj też chodziło o tą fuzję trzech miejsc, trzech różnych rejonów świata. I to, co potem, jak rozmawialiśmy wcześniej, wyszło w trakcie propagowania tej identyfikacji wizualnej, że każde z tych miejsc miało jakąś naleciałość w tej 26. Tak jak teraz o tym opowiadam, to ciężko może wam to zwizualizować, o czym mówimy. Natomiast jest tam taki motyw 2 i 6 zawarty w tym logotypie. I udziela się temu logotypowi jakaś estetyka miejsca, w danego miejsca, w którym odbywa się mecz.
1: No, ono...
2: To jest jakiś plus.
1: Rozumiem, że dzięki temu, że ono jest takie proste, to łatwiej było je przerobić na Meksyk, na Stany, na Kanadę, tak?
2: Tak to odbieram. Tak rozumiem pomysł, koncepcję tutaj, no, nie konkretnie nazwiska, tylko agencji reklamowej, która się za tym kryje. Pewnie była taka koncepcja, która, która tutaj uzasadniała tę prostotę. Natomiast nie bronię tego jakoś szczególnie, tylko wyobrażam sobie, na czym polegał ten efekt ostateczny, że właśnie ma się podobać ogółowi i prawdopodobnie o to w tym chodziło. Mhm.
1: No, samo to logo wywołało u mnie czy u moich znajomych dyskusję na temat takiego szerszego zjawiska i teraz jest to nasza teza, którą chciałbym skonfrontować. Czy to jest tak, że w ostatnich latach właśnie dużo firm, dużo korporacji ucieka się właśnie do takich zwyczajnych, grzecznych projektów zamiast robić coś artystycznego? Bo z takiego chociażby pola moich zainteresowań, kluby piłkarskie w ostatnich latach bardzo często zmieniają swoje stare, historyczne, heraldyczne loga, herby na dwie kreski po prostu, jakieś trzy kreski albo trzy kreski w kółeczku. Bardzo takie proste rzeczy. Zamiast jakichś intrygujących plakatów filmowych mamy latające głowy aktorów, którzy grają w tym filmie, zamiast coś, co nas zaintryguje, bo jest częścią fabuły. Czy to jest coś, co zauważyłem dobrze w świecie, czy nie?
2: Tak, dobrze pan to zauważył. Faktycznie jest to spostrzeżenie, które już od dekad funkcjonuje. No, powiedzmy sobie szczerze, od lat 90. w Polsce, od tak zwanego odzyskania niepodległości, po prostu zmieniły się organy decydujące o tym, jak wygląda identyfikacja wizualna na przykład imprez artystycznych, na przykład dystrybucji filmowej, czy też na przykład właśnie imprez związanych ze sportem. Że nie odpowiada za to artysta, tylko decydują inne względy marketingowe. A jak decydują względy marketingowe i ma się podobać większości ludzi albo jakiejś grupie docelowej, na której są testowane te rzeczy, to się okazuje właśnie, że to jest trochę uproszczone albo trochę słabe, albo trochę nijakie. I nie ma takiej odwagi w tych decyzjach. Po prostu coś ma się sprzedać, więc ma się podobać większości. I tutaj to, co pan powiedział, z jednej strony można powiedzieć, że są takie formy uproszczeń, no bo ten świat zachodni, czyli Niemcy, Szwajcaria, świat związany z projektowaniem graficznym w takim tradycyjnym sensie, to znaczy mówię o gridach, o siatkach, o jakiejś prostocie, udziela się też tej polskiej tradycji malarskiej, bo w polskiej tradycji projektowania graficznego istnieje taka tradycja malarska związana z Polską Szkołą Plakatu, czyli coś, co wynikało z artystycznego stosunku do tego, o czym grafik opowiada. I teraz tego już nie ma, bo decydują, tak jak mówię, inne względy finansowe.
1: No to tutaj stawiamy średnik, powiedzmy, nie kończymy tej rozmowy, za chwilę do niej wrócimy i właśnie odchodząc powoli od tego loga, które miało być tylko takim punktem wyjścia, będziemy rozmawiać szerzej o tych trendach w grafice i o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. I'm not the reason you're looking for redemption. You cut some strings and everything will fade away. Try to use some physical connection. There's nothing left for you to say, by the way.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

Powiedz mi, bracie, powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erden, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten post.

Uzanim na lądko prdasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czekaj kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej co teraz i tu. Bo zanim na ląd dobrze dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czekaj kilka płyt.

0: Auto teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy z Justyną Czerniakowską z Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Warszawie na temat logo sportowych. Oczywiście wychodzimy od tego, że w tym roku Mundial ma no takie średnie logo, nieciekawe. I czy możemy w ogóle znaleźć informację, kto stoi za tym logo?
2: Kto konkretnie nie możemy znaleźć, natomiast jest to agencja reklamowa, nie chcę tutaj robić jakiejś czy reklamy, czy antyreklamy tej sytuacji, bo są to kwestie właśnie, tak jak mówimy, marketingowe. Natomiast wracając do tego tematu, który poruszyliśmy, że fajnie jest, kiedy jednak do danej twórczości, nawet jeżeli jest to bardzo transparentna twórczość graficzna, przyznaje się jakiś konkretny człowiek. I wtedy ta naleciałość działania graficznego tej osoby poprzez interpretację tematu jest widoczna wizualnie w tym, co jest produktem tej postaci. I też mamy jakiś bardziej emocjonalny stosunek do tego, tak jak mówi mój profesor z uczelni, profesor Lech Majewski, słynne 3x H, czyli hand, heart i head, że nasze zdolności manualne, nasze emocje, nasze myślenie koncepcyjne, to wszystko się składa na to, co powstaje w danym miejscu, w danym momencie, jest takim znakiem czasu. Grafika jest trochę modą oczywiście. Inspirujemy się zachodnioeuropejskimi różnymi standardami, ale wydaje mi się, że to, że jesteśmy tutaj, w tym miejscu na świecie, jesteśmy z tego rejonu świata, ale też mentalnie jesteśmy ustawieni na to, co emocjonalnie z tego wynika, tym bardziej ta grafika, ta strona artystyczna jest ciekawa.
1: To trochę tak jak w ostatnich latach są dyskusje nad sztuczną inteligencją, że jak coś wygeneruje AI, to jest właśnie pozbawione duszy i wydaje mi się, że aktualnie jest trochę moda na sztuczną inteligencję, ale że ona musi się odwrócić i zaczniemy doceniać właśnie, że ktoś to rzeczywiście zrobił, że jakakolwiek rzecz jest wytworzona przez człowieka, a nie przez robota w tym przypadku i trochę tak mi się wydaje jest z także tymi rzeczami artystycznymi, kiedy zrobi to konkretny człowiek, z którym możemy potem się utożsamić, porozmawiać i tak dalej. Trochę co innego niż to jest anonimowe.
2: Tak, chociaż paradoks polega na tym, że sztuczna inteligencja operuje jednak cytatem i to nie jest uwarunkowane prawnie, to znaczy copywritersko wygląda to tak, że w jakiś sposób sztuczna inteligencja ciągle żongluje tym, co już jest dostępne w internecie. I teraz jest tutaj kwestia prawna do rozstrzygnięcia jakoś międzynarodowo prawdopodobnie jeszcze, czym jest tak naprawdę ten twór, który powstaje w wyniku działalności sztucznej inteligencji. No ale wracając do artystów, wydaje się, że mamy w historii też takie przykłady, które świadczą o tym, że dana identyfikacja stała się ikoniczna i stoi za tym bardzo konkretny artysta.
1: No właśnie, to jakie są takie przykłady dobrych identyfikacji imprez sportowych?
2: Sięgnę do Meksyku, ponieważ byłam na Biennale Plakatu w Meksyku, na takiej międzynarodowej imprezie i poznałam tam bardzo starszego pana Eduardo Tarasasa, który był współautorem razem z Lensem Wymanem takiej słynnej identyfikacji wizualnej Igrzysk Olimpijskich, sportowych Igrzysk Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku. I to jest taka, wiadomo, w radiu się ciężko opowiada o kwestiach wizualnych, jest to taka hipnotyzująca typografia op-art i taki system oznakowania, który wykorzystuje kolory inspirowane kulturą Meksyku i projekt obejmował też takie plakaty, bilety i piktogramy i informację architektoniczną. I to wszystko było bardzo wyraziste, czarno-białe, ale też ich kolory dodane meksykańskie, stąd też wydaje mi się, że ten przykład Meksyku 68 roku i Olimpiady i właśnie Lensa Wymana i Eduarda Tarasasa to jest jeden z lepszych przykładów. No jest jeszcze Monachium, 72 rok, też Olimpiada. Jest to świetna identyfikacja Otto Eichera. Jedna prawdopodobnie z takich najbardziej rozpoznawalnych, gdzie widać właśnie też i piktogramy olimpijskie, które zostały stworzone na potrzeby tej Olimpiady i system siatek projektowych, i takie bardzo konsekwentne użycie kolorów związanych z Monachium i minimalistyczny język wizualny. Taki język wizualny, który bardzo się kojarzy z niemiecką estetyką wizualną.
1: To czy naprawdę jest tak, że jakby nadal powstawało coś takiego, to ludziom by się to nie podobało, czy firmy by miały mniejszy zysk? Wydaje mi się, że jak coś jest fajne, ciekawe pod względem logo, to ludzie na przykład chętniej by kupili koszulkę z takim logo. Kto by chciał mieć koszulkę z tym logo Mundialu, które jest w tym roku?
2: Nie wiem, może jest to kwestia przyzwyczajenia do pewnych rzeczy, tak jak tutaj rozmawialiśmy sobie pokątnie. Pan powiedział, że te uproszczenia są w każdej dziedzinie i w identyfikacji klubów sportowych, w tych herbach klubów sportowych, w różnych innych sferach, prawda, nawet motoryzacji, uproszczenia logotypów istnieją teraz. I być może jest to jakaś też kwestia takiej mody graficznej, że im prościej, tym lepiej. Natomiast wydaje mi się, że to zunifikowanie powoduje, że nie wiadomo, skąd to się wzięło tak naprawdę, że nie wiadomo, z czego to wynika. I tu jest jakiś taki problem tożsamości, takiego lekkiego wykorzenienia mentalnego, więc można by było powiedzieć, że wykorzystajmy ten czas na to, żeby powiedzieć do ludzi, którzy słuchają i mają pieniądze i decydują o pewnych sprawach, słuchajcie, give power to designers i dajcie po prostu artystom tworzyć na zasadach takich, że to artyści będą decydowali o tym, tak jak nie wtrącamy się w pracę stomatologów, hydraulików, tak samo dajmy możliwość wykazania się profesjonalnego, dobrze wykształconym, zdolnym artystom.
1: Czy nie jest tak, że ta dzisiejsza moda trochę kradnie właśnie taką tożsamość, bo czy w tych logach klubów znikają jakieś symbole, które tam były od 100 lat? W logach samochodu znikają symbole, które tam były od 100 lat? A czy właśnie takie firmy, takie rzeczy nie powinny mieć tej tożsamości, że fajnie mieć historyczną tożsamość, tak? Jak myślę o moim klubie piłkarskim, to ja się utożsamiam z jego historią.
2: A może decydują jeszcze jakieś inne względy, na przykład poprawności politycznej, to znaczy na przykład usuwanie jakichś motywów związanych z herbarzem lwów, orłów, jakichś elementów, które występują w tych klubach, jak pan pokazywał tutaj mi pobocznie swój research na temat piłkarskich identyfikacji. Może to też wynika z jakiejś takiej formy uproszczenia właśnie wynikającej z politycznej poprawności, żeby nie było to tak utożsamione z konkretnym miejscem, co dla mnie jest paradoksem, bo mówię to jako grafik. Dla mnie im bardziej coś jest charakterystyczne i nawet trochę denerwujące, tym bardziej jest dobre w jakiejś swojej formie, więc ja się z tym zupełnie nie zgadzam, z tymi uproszczeniami, ale rozumiem, na czym polega mechanizm. To znaczy, mechanizm polega na tym, że jeżeli na przykład jakaś marka typu, powiedzmy, samochodowa Jaguar wycofuje z motywu graficznego, zostawia samą typografię i to, co jest jaguarem, czyli zwierzę, które jest motywem graficznym, wycofuje z tego logotypu, to świadczy o tym, że prawdopodobnie przestały się sprzedawać te samochody i że badanie rynkowe wykazało to, że po prostu trzeba zmienić logotyp, trzeba zmienić wizual tej firmy, trzeba zmienić odbiór, grupę docelową, że to nie jest old money, tylko to jest trochę inny pułap, na przykład młodszych ludzi, którzy chcą zainwestować w jakąś dobrą rzecz i tak dalej. No więc wydaje mi się, że to jest oparte jednak właśnie na tym kapitalistycznym wzorcu, a nie na tym, żeby stwierdzić, że to nie demokracja decyduje, to nie ilość decyduje, tylko to my mamy wymyśleć, jak ludzi przekonać do tego, żeby to, czym się otaczamy, przedmioty, plakaty, mała architektura miejska, żeby to wszystko, na co jesteśmy skazani, oglądając po prostu, chodząc po ulicy, żeby to miało wyższy poziom. Więc przede wszystkim edukacja artystyczna i nie dotacje tylko dla artystów, żeby ich wspomóc, tylko inwestowanie w tą kulturę wizualną i w edukację artystyczną.
1: No to tych tez jest tutaj dużo, szukamy źródła tego zjawiska. No i jeszcze go poszukamy, za parę chwil wrócimy do tej rozmowy.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Kampus Główny.
2: Wracamy do rozmowy na temat grafiki, na temat trendów, jak one się zmieniają. Kończąc powoli ten wątek logo i wizualizacji takiej sportowej, to patrząc na to, co jest dzisiaj, a na to, co było kiedyś, na te trendy, można powiedzieć jakieś takie stałe wskazówki dla osób tworzących te rzeczy, co powinna mieć dobra, fajna, ciekawa taka wizualizacja?
3: To znaczy ta identyfikacja graficzna, wydaje mi się, że idealnie by było, żeby łączyła w sobie te cechy właśnie, o których mówiłam przy wcześniejszym wejściu, czyli że widać tam zdolności manualne, widać zdolności kompozycyjne, ale też widać, skąd ta grafika pochodzi, to znaczy jakąś naleciałość miejsca, nie takie kompletne wykorzenienie wizualne, plus do tego jeszcze jakiś koncept taki merytoryczny. Nie tylko wizualne nawiązanie do miejsca pochodzenia, ale też jakiś koncept merytoryczny, dlaczego to tak wygląda. Natomiast, no tak jak pan też stwierdził, ta kwestia, kto o tym decyduje i potem jak to wygląda, jest zunifikowana i pewnie tych idealnych sytuacji nigdy nie osiągniemy w dzisiejszych warunkach społecznych. Ale z drugiej strony może warto być idealistą i wtedy do czegoś dążyć.
2: Mhm. Chyba, że to się za chwilę odwróci, bo też powiedzieliśmy, że są mody w grafice, trendy, jest moda i może właśnie ludzie w pewnym momencie, zazwyczaj chyba z historią tak jest, że ona się kołem toczy po prostu, więc za chwilę będzie tak, że ludzie zrozumieją, że te rzeczy takie bezpłciowe, jakieś bez indywidualizacji się znudzą. I wrócimy do tego, że właśnie wszystko ma być jakieś wyjątkowe.
3: Oby, bo wtedy to trochę daje więcej pola do manewru twórcom, czyli moim kolegom, mi. I możemy się z tym jakoś tam utożsamić. I trochę o to chodzi też, mi się wydaje, że im bardziej to zadrażnia oko, im bardziej jest takie dziwne i przyciągające, tym bardziej to powoduje, że ma to wartość jakąś taką artystyczną. Także.
2: No to nawet widać po, nie wiem, jak się uczy nawet w szkole, w liceum o epokach historycznych, literackich czy w architekturze, że tam one idą sinusoidą. Jak był antyk, to potem średniowiecze się odwróciło od antyku, ale za to renesans odrzucił średniowiecze i wrócił do antyku. I tak sinusoidą to można sobie rozrysować. To
3: prawda,
2: jest taka moja wizja.
3: To prawda, ale żyjemy w takich bardzo wyjątkowych czasach i w bardzo, pewnie każdy tak mówi, każde pokolenie tak mówi, ale wydaje mi się, że żyjemy w takiej, jak to się mówi, globalnej wiosce, czyli ta dostępność do tego, jak projektują ludzie w Meksyku, w Kanadzie, w Stanach, czy w niemieckich jakichś landach, jest dużo bardziej łatwa niż dawniej, prawda? Mhm. Czyli te przenoszenie mody na kwestie wizualne jest dużo łatwiejsze, więc być może to zunifikowanie, uproszczenie właśnie wynika też z tego, że ta dostępność internetowa i świadomość istnienia pewnych trendów jest dużo łatwiejsza niż wcześniej.
2: Pewnie dlatego mówimy częściej o trendach niż o modzie, że trendy mają do siebie to, że przychodzą i bardzo szybko odchodzą, a moda jednak chyba była czymś takim, co na dłużej gościło. Nie wiem, w każdym razie.
3: To wszyscy to mówimy o etymologii i o pojęciach, także nie jestem w stanie tego stwierdzić.
2: Jasne, ale jeżeli chcemy zobaczyć, jak wygląda ciekawa grafika czy ciekawy plakat, to można w Warszawie odwiedzić pewne wydarzenie, które w tym roku, w przyszłym roku będzie miało swój jubileusz.
3: Tak, właśnie obchodzimy, bo jestem organizatorką Międzynarodowego Biennale Plakatu, obchodzimy w tym roku 60-lecie istnienia. I w przyszłym roku będzie 30. edycja i wtedy wszyscy będziecie mogli w Warszawie podziwiać ponownie najlepsze trendy graficzne, wybrane trendy graficzne właśnie na plakatach z całego świata, zebranych w jednym miejscu w Akademii Sztuk Pięknych. Także zapraszamy już na przyszły rok i na te obchody. Wtedy będziecie się mogli wszyscy zorientować, co z danego kraju czy z danego miejsca jest the best of the best.
2: No i czy to, te trendy też pokazują to, o czym mówiliśmy, że jest pewna utrata takiej indywidualizacji i wyjątkowości? Czy tam właśnie zobaczymy tą stronę grafiki, która jeszcze się trzyma jakiejś swojej ciekawej strony?
3: Trzeba podkreślić, że zawsze na Biennale plakatu jest robiona preselekcja i tą preselekcję robią artyści, a nie marketingowcy. W związku z tym to, co jest plonem tego Biennale plakatu, jest selekcjonowane przez profesjonalistów i wydaje mi się, że stawiamy jednak na to, żeby to były dobre projekty wybrane do tego, do tej wystawy, ale jednocześnie takie projekty, które mają jednak jakąś świadomość swojej osobowości.
2: Mhm. No to pozostaje nam w takim razie zaprosić na to wydarzenie i też czekać na logo przyszłych imprez sportowych. To zobaczymy, jak te trendy się ułożą i czy może krytyka tego loga Mistrzostw Świata przełoży się na to, że w przyszłości graficy, czy nawet takie korporacje jednak zdecydują się na powrót do tego, żeby robić to ciekawie i przede wszystkim, żeby nawiązać kulturowo do danego miejsca, bo wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która jest najbardziej krytykowana, bo nawet 4 lata temu w Katarze było bardzo katarsko, że tak powiem. Ten puchar był w biało-czerwony, w takie wzory katarskie. Na wstępie telewizyjnym latała taka maskotka, która nawiązywała do chusty arabskiej na głowę. To było bardzo katarskie, a po 4 latach
3: może dyskusyjne,
2: nagle to zniknęło.
3: Prawda, jeśli chodzi o estetykę, może być dyskusyjne, ale przynajmniej było nawiązujące do danej kultury, z której pochodzi, której to się odbywa, więc być może to jest jakiś kierunek też myślenia o tym, żeby te koncepcje pokrywały się z jakąś rzeczywistością otaczającą. No ale tak jak mówię, zwróćmy się do osób, które o tym decydują, które być może też nie mają do końca świadomości, jak bardzo to może wpływać na nasze codzienne funkcjonowanie, że ta estetyka po prostu decyduje o tym, czy nam się wygodnie żyje, czy nam się dobrze żyje, czy to nam się w jakiś sposób udziela. Estetyka wpływa też na tryb życia, także jeszcze raz zaapeluję, give power to designers.
2: Czekamy w takim razie na grafików za 4 lata z Hiszpanii, Portugalii i Maroka. Mają na pewno się czym wykazać w swoich kulturach. A rozmawialiśmy dziś z Justyną Czerniakowską z Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Kampus główny trwa do 13, więc jeszcze wrócę do Was z kolejnymi tematami.

0: Kampus Główny.
1: Zostajemy w sportowym temacie, lecz już nie o samym mundialu będziemy mówić, chociaż może i o mundialu, ale nie tegorocznym, ponieważ temat, który za chwilę usłyszycie, może w pewien sposób oddziaływać na reprezentację Polski w piłce nożnej w przyszłych latach, ponieważ chodzi o to, że ponad 90% polskich dzieci nie ma wystarczających zdolności ruchowych. Tak mówi raport WF z AW. To oznacza, że ponad 90% polskich dzieci nie potrafi poprawnie biegać, nie potrafi jeździć na rowerze. Co więcej, 60% dzieci nie uczestniczy w żadnych zajęciach pozaszkolnych, które mogą właśnie takich sportowych umiejętności uczyć. O tym swego czasu mówiłem z doktorem Januszem Doboszem z AWF-u w Warszawie. No i zwróciliśmy uwagę właśnie chociażby na rolę rodziców w tej kwestii.
2: Wszędzie tam, gdzie dziecko wspierane jest przez wszelkie środowiska, w których funkcjonuje, czy to szkołę, czy rodzinę, czy organizacje dziecięce, w których uczestniczy harcerstwo, czy kluby sportowe, i one pozwalają mu zbierać doświadczenia motoryczne, to tylko korzystnie to wpływa na jego rozwój. Ale jest wiele środowisk, wiele dzieci, które, tak jak ten raport stwierdza, jedyną aktywnością, jaką w zakresie ćwiczeń fizycznych podejmują w ciągu dnia, to są tylko i wyłącznie lekcje wychowania fizycznego. A to, jak powiedziałem, 3 razy 45 minut w tygodniu to jest dramatycznie mało. Mhm. To jest o wiele za mało, by w optymalny sposób budować swój motoryczny potencjał.
1: Jakie są skutki, jakie mogą być skutki dla takiej osoby, która w dzieciństwie nie uzyskała tych podstawowych umiejętności ruchowych? No i ta osoba z roku na rok będzie coraz starsza, będzie dorosła. Jakie tutaj możemy dla takiej jednostki skutki wymienić?
2: Tutaj można spróbować sobie wyobrazić pewien taki łańcuch przyczynowo-skutkowy. Mały zasób umiejętności ruchowych może skutkować tym, że nie będę podejmował aktywności fizycznej, bo koledzy potrafią, ja nie potrafię, oni gdzieś wychodzą na boisko, a ja nie umiem grać, to nie będę wspólnie z nimi ćwiczył. Sam sobie nie znajduję też zadowolenia, no bo źle wypadam, nie udaje mi się wielu rzeczy zrobić. I brak umiejętności skutkuje obniżeniem aktywności fizycznej, a to powoduje z kolei obniżenie liczby bodźców, które będą wpływały na nasz organizm i mobilizowały go do rozwoju, będą realizowały taką stymulacyjną funkcję aktywności fizycznej. Konsekwencją tego może być fakt, iż przez pierwsze 20 lat życia, które są poświęcone na budowanie naszej dorosłości, kształtowanie nas jako dorosłych osobników, to my nie wykorzystamy wszelkiego potencjału, jaki w nas jest. I zamiast tak wspinając swój rozwój, czy tak go podnosząc na poziom 10. piętra, to poprzestaniemy na piętrze 3. albo 2. Bo aż tak, a nie inaczej wygląda nasze życie, to od pewnego momentu zaczyna się obniżanie naszych możliwości funkcjonalnych. No, tak wygląda nasza biologia. Mhm. No i wyobraźcie sobie Państwo sytuację, w której ten spadek zaczyna się z 10. piętra i trwa przez 40 lat, i spadek, który zaczyna się z 2. albo 3. piętra i trwa przez 40 lat. To będzie prawdopodobnie skutkowało obniżaniem możliwości funkcjonalnych wtedy, kiedy będziemy dorośli, wtedy, kiedy nasza aktywność będzie w coraz większym stopniu zależała od stanu naszego organizmu. Będąc młodymi ludźmi, prawdopodobnie nigdy nie doświadczamy takiej sytuacji, że nasze ciało odmawia nam zrobienia czegoś. Jesteśmy bardzo często w stanie, nawet po jakichś wyczerpujących aktywnościach, po długotrwałej zabawie, imprezie, po długotrwałej wędrówce, bardzo szybko wrócić do takiej zadowalającej sprawności. A może się okazać, że mam 40 lat i wejście na trzecie piętro na w budynku mieszkalnym będzie dla mnie zadaniem nie do wykonania. Ja będę musiał po drodze odpoczywać po to, żeby w sumie tam 12 czy 13 metrów w pionie pokonać. Mhm.
1: To są takie skutki jednostkowe, a dla całego społeczeństwa jakie to może mieć konsekwencje?
2: Tutaj należałoby uwzględniać takie społeczne koszty niskiego poziomu zdrowia społeczeństwa. I no niestety jest tak, że ci, którzy nie potrafią sami sobie poradzić, są otaczani opieką ze strony społeczeństwa, a to niestety kosztuje. Im więcej będziemy mieli osób, które wymagają wsparcia, nie potrafią same poradzić sobie ze sobą, to tym większe koszty społeczne będziemy podnosić. Mniej osób będzie wytwarzało produkt narodowy, więcej osób będzie konsumowało to, co zostanie wytworzone. Jakość życia też będzie się zmieniała, bo ludzie, którzy potrafią wyjść, pobiegać, pojechać w góry, pojeździć na nartach, prawdopodobnie będą doświadczali w życiu wiele takich pozytywnych wzmocnień, pozytywnych sytuacji, pozytywnych doznań niż ci, którzy zamkną się w domu i uznają, że nie mogą wyjść, bo nie są w stanie albo nie będą mieli takiej możliwości. No, jesteśmy takim konstruktem psychobiologicznym. Mhm. Mamy ciało i mamy jakiegoś ducha i to już nie współcześnie odkryli, że w zdrowym ciele zdrowy duch i w drugą stronę, zdrowy duch niesie ze sobą też konsekwencje dla ciała. I to taka zależność sprawia, że szanse na lepsze życie, na bardziej satysfakcjonujące życie mają ci, którzy są mniej ograniczeni we wszystkich sferach swojego funkcjonowania. A nasza fizyczność pozwala nam eliminować te ograniczenia.
1: To fragment rozmowy z doktorem Januszem Doboszem z AWF-u w Warszawie, a całości możecie posłuchać w ramach naszego podcastu Campus Nauka, który znajdziecie na naszej stronie radiocampus.fm, no i na wszystkich platformach streamingowych.

Kawałkiem Automatic kończymy dzisiejszy kampus główny za 8 minut, godzina 13. Dzięki wielkie za wspólnie spędzone 2 godziny przy nauce głównie, nawet jeżeli mamy wakacje, to kampus główny trzyma ten naukowy sznyt. Dzięki wielkie, mówił Kuba Łasicki i do usłyszenia za tydzień.

0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. 3 grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Wakacje to czas, w którym niektórzy z nas mają więcej czasu na nowe aktywności, zainteresowania. O tym będziemy dzisiaj mówili, o rozwijaniu własnych zainteresowań i o przedsiębiorczości, czyli o zestawie cech, które mogą przydać się w przyszłości, w pracy, na uczelni czy w biznesie. Poznamy dzisiaj osobę, która na co dzień robi wiele różnych rzeczy. Będzie o zainteresowaniu ekonomią, tematami związanymi z pieniędzmi, nie tylko z finansami osobistymi, ale to wytłumaczy za chwilę nasz rozmówca. Będzie też o sztucznej inteligencji w firmach i nie zawsze chętnie wdrażanych nowych technologiach w polskich przedsiębiorstwach. Dlaczego? Za chwilę spojrzenie naszego eksperta. Wcześniej jednak temat wakacyjno-ekonomiczny. Poznajcie Pawła Kmiecia. Rozmawiała z nim nasza reporterka Adrianna Maciejewska. Paweł zajmuje się na co dzień tematami związanymi ze szkoleniami, z edukacją, a także z podróżami. Ma chłopak co robić w życiu.
2: Uczę o finansach i właśnie o ekonomii przez zabawę, między innymi w Fundacji Trampki na giełdzie. Też z przyjaciółmi współtworzę projekt Czas Odkryć i Łódzki Festiwal Podróżniczy, gdzie wykorzystujemy podróże jako taką metodę do edukacji o świecie i uwrażliwiania na współczesne wyzwania ekologiczne, społeczne, ale też w wolnym czasie biegam po górach i szukam swoich granic wytrzymałości.
3: Jak oceniasz poziom edukacji ekonomicznej w Polsce?
2: Zależy, co rozumiemy właśnie przez poziom edukacji ekonomicznej, w jakich zakresach. To jest bardzo szerokie tak naprawdę pojęcie i bardzo abstrakcyjne tak naprawdę, więc warto jest zejść na ten niższy poziom. Jeżeli chodzi o poziom świadomości, o zarządzaniu takimi finansami osobistymi, no to jest on niski. Jako Polacy potrafimy oszczędzać, ale nie potrafimy tych pieniędzy tak naprawdę wdrożyć w życie, można powiedzieć, bo bodajże w tym momencie 3 biliony złotych leży na nisko oprocentowanych lokatach. Też nie mamy świadomości o źródłach pozyskiwania kapitału na realizację różnych swoich projektów spoza, powiedzmy, sektora bankowego i tutaj szerokiego spektrum kredytów. Jeżeli chodzi o takie zrozumienie też funkcjonowania gospodarki jako całej, no to tutaj też jest problem, ale tu jest, uważam, też duży niedostatek tak naprawdę treści poświęconych ekonomii. Więcej rozmawiamy faktycznie o inwestowaniu, zarabianiu, są treści dotyczące zarządzania finansami osobistymi, ale tych treści takich merytorycznych, analizy środowiska ekonomicznego, przedstawionego w naprawdę fajny sposób, na przykład jedynym kanałem, który tak śledzę i który cenię bardzo mocno, to jest kanał doktora Wojciecha Świdra, ale poza tym ciężko jest znaleźć faktycznie przedstawicieli, którzy mówią o stricte ekonomii, a nie finansach osobistych.
3: Czyli według ciebie tutaj jest jeszcze sporo do poprawy. Na przykład co według ciebie można by było wprowadzić, żeby ta edukacja była taka bardziej przystępna i może zachęcająca dla właśnie młodych, ale nie tylko młodych ludzi?
2: Przede wszystkim nauczenie się mówić o tym swoimi słowami, a nie wyuczonymi formułkami. Myślę, że to jest najważniejsze. I wewnętrzna po prostu radość z tego, bo to jest fascynujący temat, a przywykliśmy do traktowania tych tematów ekonomicznych jako takich pod krawat, tak naprawdę i pod samo gardło zapiętych, gdzie aż po prostu nas ściska w gardle, kiedy o tym mówimy i staramy się też wyjść na tych proroków tak naprawdę, którzy objawiają prawdę tego środowiska gospodarczego, reszcie tłumu i no wiadomo, że to gdzieś tam ego tak ładnie głaszcze w środku, kiedy to my mówimy tą prawdę, a reszta nas słucha, lubimy być słuchani, ale myślę, że zejście z tego poziomu katedry i zaczęcie mówienia o tym jako o temacie, który jest normalny, o którym można po prostu rozmawiać też ze znajomymi i można po prostu być tym zaciekawionym, bo kiedy mamy taką ciekawość, pasję do tego i o tym opowiadamy z taką własną fascynacją, ja nawet od tym byłem w stanie słuchać od pana profesora Aleksandra Welfe na jednych wykładach z ekonometrii i to było w stanie mnie porwać, mimo że w życiu jakoś nie byłem fanem matematyki, to on nadał jej sens i faktycznie sprawił, że mnie to zaciekawiło. Więc wewnętrzna pasja i ta radość z tego.
1: I za chwilę jeszcze więcej o takim spojrzeniu na ekonomię będzie. Zainteresowani jesteśmy tym, co możemy zrobić z własnymi pieniędzmi na co dzień. Tematy gospodarcze rozwijamy również w naszej audycji. Od wielu stron patrzymy na tematy związane z ekonomią. Słuchacze podcastu 3 grosze o ekonomii dobrze to wiedzą. A kto jeszcze nas nie obserwuje w ulubionych aplikacjach z podcastami, to myślę świetny moment. Chwila, moment i jesteśmy znów z powrotem.

0: reklama.
1: Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
2: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
0: Reklama.

0: Trzy grosze o ekonomii.
1: W audycji dzisiaj rozmawiamy o podejściu młodych i starszych do ekonomii. Za chwilę będzie o nauce w różnych pokoleniach. Czego my możemy dowiedzieć się od starszych i czego starsi dowiedzą się od nas? Nasza reporterka Adrianna Maciejewska rozmawiała z Pawłem Kmieciem ze Stowarzyszenia Czas Odkryć i z Fundacji Trampki na Giełdzie.
2: Być może dobrym rozwiązaniem byłoby wdrożenie trochę większej ilości młodych osób do tych właśnie kręgów decyzyjnych, czyli takich wyższych, że tak powiem, gdzieś tam struktur, żeby może wprowadzały jakieś innowacje. Co o tym myślisz?
3: Myślę, że generalnie tak naprawdę największą wartością i tym, co powinniśmy robić, jest właśnie ta międzypokoleniowość, o której wspomniałaś. O tym, żeby wypowiadały się osoby z każdego poziomu tak naprawdę doświadczenia. W tym momencie też właśnie na konferencji InvestCap stworzyliśmy taką właśnie strefę Under 26, gdzie staraliśmy się to zbudować, bo w panelach nie uczestniczyły same mądre głowy, które właśnie, jak wcześniej wspomniałem, objaśniały ludziom, jak żyć, tylko to było wymieszanie właśnie osób młodych, które miały swoje ambicje, swoje też osiągnięcia i mają wartościową perspektywę do powiedzenia, bo one są komplementarne, nie są wzajemnie wykluczające się, bo i my możemy czerpać właśnie od starszego pokolenia, ale ono od naszego również, więc międzypokoleniowość jest kluczem.
2: A czy myślisz, że to młode pokolenie jest bardziej otwarte na tą wiedzę niż no na przykład nasi rodzice, dziadkowie?
3: Myślę, że to zależy od sposobu zakomunikowania i od sposobu podania tej wiedzy, bo myślę, że każdy jest tak naprawdę w niej zainteresowany, ponieważ dotyczy ona dosłownie każdego aspektu życia i w każdy tak naprawdę wkracza. Niezależnie, czy zajmujemy się, nie wiem, sportem, niezależnie, czy jesteśmy studentami, czy jesteśmy osobami na etacie, czy jesteśmy przedsiębiorcami. Wszystkie te wydarzenia tak naprawdę ekonomiczne będą miały wpływ na to, jak się potoczy nasze życie, w jakich warunkach skończymy i możemy albo nieświadomie tak naprawdę płynąć z nurtem, albo świadomie starać się ten nurt wybierać, albo przynajmniej starać się wskoczyć w odpowiednią rzekę.
2: A czy dałbyś jakąś taką jedną radę od siebie a propos finansów?
3: Znaleźć swoje wewnętrzne wartości, którymi się kierujemy w życiu i które definiują tak naprawdę każdą naszą decyzję, niezależnie czy to jest finansowa, czy to jest życiowa. I polecam sobie właśnie zmierzyć sobie i tak zmapować nawet poprzedni rok, swój własny, spojrzeć na takie najważniejsze wydarzenia bez spoglądania w galerię ze zdjęciami, bez przypominania sobie, co ja naprawdę zapamiętałem z zeszłego roku. Wypisać sobie te wszystkie rzeczy na kartce i wybrać maksymalnie 5, które były naprawdę takimi kluczowymi momentami, które zapadły w głowie tak, że no nie da się ich wymazać. To mogą być przykre chwile, to mogą być fascynujące chwile uniesienia, ale ważne, żeby je sobie wypisać, ale później kluczowym momentem jest, żeby zastanowić się, co je łączy. Zawsze znajdzie się jakaś nić, która połączy różne wydarzenia ze sobą, bo podświadomie podejmujemy w jakiś sposób decyzje. Jeżeli odkryjemy te wartości, to później oszczędzanie, podejmowanie decyzji życiowych i zawodowych będzie 100 razy prostsze.
1: Z Pawłem Kmieciem ze Stowarzyszenia Czas Odkryć i Fundacji Trampki na Giełdzie rozmawiała nasza reporterka Ada Maciejewska. To także jest dobry pomysł na oszczędzanie. Zanim wdrożymy swój plan, musimy go przygotować. Warto poświęcić dłuższą chwilę na to, by przeanalizować nasze wpływy i wydatki. Spróbujmy choć odrobinę naszych wpływów przeznaczać albo na oszczędności lub na inwestycje. Rzecz jasna, wszystko to może wiązać się z ryzykiem utraty tych pieniędzy. Warto wiedzieć więcej. Kto słucha podcastu, wie, że często przypominamy tę zasadę. Uczmy się i podejmujmy decyzje zgodnie z naszą wiedzą. Za chwilę będzie o sztucznej inteligencji, o narzędziach, które są wdrażane w firmach, również w Polsce, choć nie tak szybko jak na Zachodzie. Dlaczego? O tym za chwilę.

0: Trzy grosze o ekonomii.
1: Choć z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji korzysta coraz więcej przedsiębiorstw, Polska jest wciąż poniżej średniej unijnej pod względem wdrożeń AI w firmach. Eksperci wskazują, że największą barierą nie jest dostęp do technologii, ale brak wiedzy, jak wykorzystać ją do rozwiązywania konkretnych problemów biznesowych. Tak mówi w rozmowie z agencją Newseria profesor Piotr Sankowski z Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Instytutu Badawczego IDEAS.
2: Po pierwsze, rzeczywiście tak jakby to zrozumienie po stronie przemysłu, w jaki sposób używać tej sztucznej inteligencji, no jeszcze mogło być większe. To znaczy, powinniśmy rzeczywiście wychodzić od problemów, to właśnie tego, jakich rozwiązań najlepiej użyć. Problemy są różnorakie, tak? Nie do wszystkich z nich potrzebujemy tych dużych modeli językowych, a większość można zaadresować zupełnie innymi rozwiązaniami, które w szczególności będą bardzo niezależne, będą, można powiedzieć, suwerenne i tworzone tutaj w Polsce. Ta edukacja musi na pewno postępować, no, a w wypadku tych dużych modeli językowych, no to rzeczywiście brakuje w Europie takich firm, które by je rozwijały, tak? To znaczy jest Mistral, no on działa w mniejszej skali niestety ze względu na ograniczenia, tak jakby tego rynku finansowego, czy dostępność funduszy wysokiego ryzyka, no dużo trudniej mu jest nawiązać taką równorzędną walkę z tym, co robią te duże amerykańskie korporacje. Co hamuje firmy przed wdrożeniem pewnych rozwiązań? No jest moim zdaniem tak jakby brak zaufania, tak, do tego, że to się może do czegoś przydać. Tak? To znaczy rzeczywiście brakuje i tej edukacji, i zrozumienia, ale też no firm, które tak jakby no takiego partnerskiego podejścia z firmami, które po prostu to rozumieją. Tak? No jest dużo firm, które obiecują nie wiadomo co, tak? Ale też trochę firm, które są bardzo kompetentne we wdrażaniu sztucznej inteligencji. No i rzeczywiście powinniśmy takich szukać, tak? No bo tym firmom zależy na tym, żeby ten projekt zakończył się sukcesem. Tak? No nie chodzi im o to, żeby sprzedać jakąś licencję, tylko po prostu doprowadzić do tego, że firma, w której wdrażamy to rozwiązanie sztucznej inteligencji, zyskuje rzeczywiście coś biznesowo. Procenty wdrażania sztucznej inteligencji w polskich firmach, no one zawsze tak jakby są kilka lat z tyłu za tym, co się dzieje w Europie Zachodniej, nie mówiąc o tym, co się dzieje w Stanach. Mimo, że jako użytkownicy tacy prywatni, no rzeczywiście Polacy bardzo dużo używają modeli językowych.
1: No i to, co pojawiło się w rozmowie z profesorem Piotrem Sankowskim z Instytutu Badawczego IDEAS, naukowcy ostrzegają też przed rosnącą koncentracją rynku AI w rękach kilku globalnych firm oraz słabą pozycją Europy w rozwoju własnych modeli. Dodam na koniec jeszcze, że z globalnego raportu McKinsey & Company The State of AI 2025 wynika, że choć 88% badanych przedsiębiorstw korzysta ze sztucznej inteligencji w co najmniej jednej funkcji biznesowej, 2/3 nadal znajduje się na etapie eksperymentów lub pilotaży. Tylko około 1/3 firm deklaruje, że wdrożyły AI na większą skalę w swojej działalności. Autorzy raportu wskazują, że większość organizacji nie wykorzystuje tych narzędzi w na tyle zaawansowany sposób, żeby osiągać wymierne korzyści na poziomie przedsiębiorstwa. Nowe technologie jeszcze nie raz pojawią się w audycji Trzy grosze o ekonomii. Zachęcam do słuchania podcastu w waszych ulubionych aplikacjach z podcastami. Znajdziecie rozmowy choćby o inwestowaniu, inwestycjach czy zmieniającym się rynku pracy. Piotr Topuliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. 24/7, 365, mate. Gang, gang.

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
1: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
0: Reklama. Autopromocja.
2: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty.
3: This is your life! Right here, right now!
0: Autopromocja.

Jest 15, więc zaczynamy normalnie o tej porze. Tu Ula Ożerowska i co nas dzisiaj czeka? Za chwilę rozmowa o uzależnieniu od telefonów, skąd ono się bierze i jaki ma na nas wpływ. Też polecajki oczywiście kulturalne i najważniejsze wydarzenia w Warszawie, które na najbliższy czas. O 15.30 typowy Jędrzej, student filmoznawstwa, i o 16.30 klasycznie sample, covery, bajery. Zostańcie z nami. We'll be right back.

0: aktualnie o tej porze.
1: Ze mną w studiu profesor Małgorzata Dobrowolska, psycholog, która działa w obszarze psychologii transformacji przyszłości i specjalizuje się w transformacjach rozwoju osobistego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ciepło panią witam. I was wszystkich słuchaczy, przepraszam.
1: Niedawno dość, 15 lipca, był dzień bez telefonu komórkowego, ale takie moje pytanie może trochę przewrotne. Czy w ogóle możliwy jest w dzisiejszych czasach taki dzień, w którym tak całkowicie od tego telefonu komórkowego możemy się odciąć?
2: No właśnie dlatego mamy taki dzień, bo jest to możliwe. Jest to trudne, żeby wyłączyć telefon rzeczywiście na jeden dzień dla wielu z nas. I chcę zacząć tak trochę zadziornie, żeby wam powiedzieć, że są badania, nie będę przynudzać dzisiaj o badaniach, ale są takie badania, które mówią wyraźnie, że przeciętny Polak, czyli każdy z nas spędza łącznie 26 lat, słuchajcie, 26 lat swojego życia w internecie generalnie, tak? Czyli z telefonem, z komputerem, z Netflixem, tak? Różnie to jest oczywiście tutaj, bo to wrzucamy to do jednego worka, średnio 3 godziny dziennie, tak jest wyliczone, więc biorąc pod uwagę, słuchajcie, że średnio no, długość życia to te 79 lat. Oczywiście to są tylko statystyki, więc to zależy od źródeł, no ale nawet gdyby to było jakieś trochę przekłamane, no to co się okazuje, że to jest tak naprawdę 1/3 naszego życia, gdzie my spędzamy to życie, te 26 lat na telewizji, na komputerze, na, wiecie, na właśnie siedzeniu w telefonie, na scrollowaniu, no na tych wszystkich czynnościach, nie? Więc jak ktoś to tak, jak patrzymy na to sumarycznie, no to rzeczywiście ta liczba robi ogromne wrażenie. I często świadomie musimy się zmuszać do tego, nie? Żeby wyłączyć telefon na jakiś okres czasu, na przykład na 1,5 godziny, na 3 godziny, bo jest nam z tym ciężko. No i to są takie, wiecie, w psychologii już znane konkretnie określenia, że my mamy taką frustrację, nie? Taki stres związany z tym, że nie jesteśmy cały czas online.
1: A czy oprócz tej straty czasu, na pewno bardzo dużej, bo te liczby są naprawdę niezwykle imponujące, to czy jakieś takie negatywne skutki też dla nas, dla naszego zdrowia możemy właśnie przez to odczuwać?
2: No słuchajcie, tych skutków jest dużo. Ja bym wam może powiedziała o tym, co tak, wiecie, no mamy taką skłonność, my to nazywamy doom scrolling, nie? To jest coś takiego, na przykład, że mamy w sobie taki niechlubny mechanizm, bym tak powiedziała, tak? Że kompulsywnie pochłaniamy właśnie negatywne, takie katastroficzne wiadomości. Czyli trochę w takiej formie, wiecie, masochizmu, ale to rzeczywiście jest tak, że nasz ewolucyjnie mózg jest zaprogramowany do takiego, jakby wam to powiedzieć w skrócie, skanowania otoczenia w kontekście takich zagrożeń, które byłyby ewentualne dla nas, żeby przetrwać. No i dokładnie te same algorytmy, powiedzielibyśmy, czy te same mechanizmy, takie instynktowne też nam towarzyszą, kiedy przeglądamy media społecznościowe, no to mamy taką skłonność do tego, żeby wyszukiwać to, co jest takie zagrażające, negatywne, to, co jest takie, wiecie, co powoduje w nas pewien stres, nie? No a wiemy, że stres, no nigdy nie jest związany, czy permanentny, długotrwały stres, no nie jest związany z jakąś odpornością psychiczną, więc to jest coś takiego nie za bardzo. Jest coś takiego jeszcze, co chciałam dodać, że popcorn brain, czyli taki stan przebodźcowania, wiecie, my jesteśmy po prostu tak, mówimy, że nasze mózgi są smażone jak na patelni, nie? Mamy mnóstwo różnych, nie tylko, wiecie, wiadomości z telefonu, tak, ale obowiązków, no ten mail taki, nie? Tu maila, tu ktoś dzwoni, tu ktoś chce, tu ktoś przychodzi, tu ktoś, no, tu się coś dzieje, tu mamy jakąś informację z domu, jesteśmy, mamy bardzo dużo różnych takich, taki natłok, powiedzielibyśmy, poznawczy, natłok informacyjny, tu trzeba jeszcze jakieś po prostu, no nie wiem, podejmować decyzje, myśleć o jakichś sprawach, przyjmować ciągle jakieś nowe rzeczy, których się trzeba uczyć, tak? Ciągle gdzieś człowiek jest bodźcowany różnymi takimi też stresorami, mówimy, więc my skaczemy z tematu na temat, tak? I po prostu ciężko nam jest skupiać teraz uwagę i to skakanie z tematu na temat jest takie porównywane do takiego popcorn brain, tak jak się popcorn, nie? Tak, nie wiem, czy smaży, czy lepiej powinnam powiedzieć, gotuje, czy robi się popcorn, to on też ma tendencję do tego, żeby tak skakać, nie? W różne miejsca, no to my dokładnie to samo robimy, kiedy no, tu maila, tu telefon, tu wejście, tu przyjście, tysiące różnych rzeczy naraz, które musimy zrobić. No a to, że nie potrafimy spędzać czasu bez telefonu, czyli lęk przed brakiem telefonu, no to nawet nazwano, jakby się ktoś zainteresował, taką nomofobią, nie? Czyli po prostu jest nam ciężko, jak zapomnimy telefonu z domu. Albo mamy wyłączony telefon, bo nie wiem, rozładowała nam się bateria, albo mamy właśnie 3% baterii. No to z jakiegoś powodu jesteśmy poddenerwowani, że tego telefonu nie mamy. I nawet jeśli to jest taka globalna, wiecie, frustracja, że jest nam tak nieswojo, no to coś takiego jest po prostu naturalnym stanem, opisanym, jak widzicie u nas już w badaniach, czy w takim zjawisku, że nam jest ciężko bez telefonu. I że mamy taki lęk przed tym, oczywiście to FOMO to znacie, bo to nie będę o tym już mówić, ale no, że coś nas ominie, nie? W tym znaczeniu, że jak ja wyłączę ten telefon na te półtorej godziny, no to wtedy na pewno będzie pożar w tej firmie, na pewno mi umrze dziadek, na pewno, nie wiem, urwie mojej babci nogę, na pewno będzie tak, że będzie wichura i wyrwie mi dach, tak? I po prostu, no, mimo tego, że to jest tylko półtorej godziny tak naprawdę w naszym życiu, no to popatrzcie, jakie my kreujemy scenariusze takie czarne, no i jak trudno nam wysiedzieć, nie? Taki dzień bez tego telefonu. Dlatego nawet na urlopach zaleca się, żeby jeśli jest ci trudno tak długo, tak? Bez tego telefonu, no to zrób sobie takie bloki, powiedzielibyśmy. Bloki z telefonem i bloki bez telefonu, tak? Czyli trochę pobaw się w tym telefonie, posiedź, miej go gdzieś przy sobie, bo chodzi o to, żebyś no, nie miał dużego stresu, tak? Jak brak tego telefonu powoduje u ciebie duży stres, no to po prostu no, miej go trochę w ciągu dnia, ale jednak daj sobie też taką przestrzeń, żeby trochę ten telefon chociażby na tym urlopie, bo przecież są wakacje, odłożyć gdzieś do torby, zostawić w pokoju hotelowym, zostawić gdzieś, no nie mieć przy sobie. No to już jest dla tych, którzy mają jakikolwiek kłopot, nie, z tym odłożeniem, no jakaś, myślę, fajna, dobra, krótka porada.
1: Do rozmowy wracamy za chwilę.

0: Wracamy do rozmowy z profesor Małgorzatą Dobrowolską i mówimy o sposobach na uzależnienie od telefonów. Powiedziała pani o tych blokach takich używania telefonu, no bo tak się zastanawiam, że często jednak nie jest to dla nas możliwe, żeby zupełnie ten telefon zostawić. Często to jest praca, często to są, nie wiem, bliscy, z którymi jednak musimy się kontaktować. Czy da się ten telefon jednak dalej przy sobie mieć, ale używać go tak, żeby to było jak najbardziej dla nas po prostu zdrowe?
1: Już mówię, ja nie jestem zwolennikiem po prostu takiego na siłę, czyli robienia czegoś wbrew sobie. Dobrze jest wychodzić ze strefy komfortu i trenować, mówimy, tą naszą odporność psychiczną, tak? Czyli trenować siebie, wiecie, swoją skuteczność, sprawność działania, taką sprawczość, no różne rzeczy, bo człowiek się rozwija, ale taka przemoc, wiecie, taka przemoc wobec siebie, no nigdy nie przynosi nic dobrego, bo powoduje dużą frustrację. Więc nawet jeśli mamy taką formę, mówimy 8-8-8, ja lubię takie określenie, lubię do tego wracać, czyli że 8 godzin śpi, 8 godzin pracuj, 8 godzin miej czas na czas właśnie taki prywatny, na rodzinę. I generalnie jest tak, że my to wszystko mamy pozaburzane, nie? Że śpimy trochę krócej, nie dosypiamy. Biologii oszukać się nie da i zawsze mówię o tym, że po prostu jak już masz na czymś tam kombinować i jakoś ten model idealny tych trzech ósemek zaburzać, no to pracę i ten czas prywatny, ale pamiętaj, że biologia jest taka, no, że to zawsze odchorujesz, nie? Przy zmęczeniu, po prostu przemęczeniu, niedospaniu, to nasz organizm najgorzej funkcjonuje i tutaj jest taki duży apel, żebyśmy pamiętali o tym, żeby po prostu sypiać, nie? Żeby jak śpię, to śpię. Natomiast idea taka psychologii, która mówi o takim dobrym życiu i o tym, że my jakby radzimy sobie z trudnościami, jest taka, że my nie miksujemy tych rzeczy. Czyli jak pracuję, to pracuję. I stąd powstały te tak zwane deep worki, czyli takie głębokie praca w takich głębokich setach, mówimy, czyli w takich blokach, gdzie ja tylko pracuję, nie? Że ludzie mówią, wyłączają sobie wtedy telefon, bo to stąd powstało tak naprawdę. Wyłączają sobie telefon, dają w stan taki samolotowy, żeby nie przychodziły te powiadomienia. Niektórzy sobie dają właśnie zatyczki do uszu, tak? Niektórzy się zamykają, niektórzy się odłączają, nie wiem, piszą kartkę, czy właśnie informują wszystkich dookoła, nawet jak pracuję w open space, tak? Nie przeszkadzajcie mi teraz przez te 3 godziny czy te 1,5 godziny, bo muszę popracować. I wtedy jest tak, że intensywnie pracujemy. I okazuje się, i jest szereg badań na to, że my bardzo efektywnie potrafimy pracować właśnie wtedy, kiedy pracujemy w pełnym skupieniu, kiedy nie mamy tych rozpraszaczy. Więc w tym znaczeniu, jak pracujesz 3 godziny, to są nawet takie wyniki, że jesteś w stanie osiągnąć w 3 godziny to, co w 8 godzin normalnie, kiedy każdy ci wchodzi, wychodzi, ty dzwonisz, masz powiadomienia, rozpraszasz się i tak dalej, bo powrót do rozproszonej czynności to od 23 do 47 minut. Taki jest przynajmniej taki grupy badań, które tu mogłabym przywołać, więc bardzo dużo o to mi chodzi, już nie czepiając się tych minut. Dużo czasu tracimy na to, żeby znowu wejść w rytm, wejść w trans, wejść w taki flow, wejść w to, co żeśmy robili, nie? Jak robimy jakiś raport, jak robimy jakieś zestawienie, jak pracujemy nad jakąś ofertą, robimy jakąś czynność, to nasz mózg lubi to dokończyć, nie? Lubi od początku do końca, wtedy sprawnie funkcjonuje, wtedy kiedy go nic nie rozprasza. I teraz najlepsze są w naszym życiu takie umiejętności, kiedy potrafimy tak robić i przełączać się między tymi rzeczywistościami. Czyli jak pracuję, to pracuję, ale potem odpoczywam, nie? Czyli potem jest tak, że jak nawet mam tylko pół godziny na odpoczynek, albo tam szybki reset, parę minut, no to jest parę minut, kiedy mam ten odpoczynek. Czyli jak mam te parę minut, nie wiem, na rozmowę z moim bliskim, tak? Mężem, żoną, synem, córką, no to wtedy nie dzwonię, nie załatwiam spraw w pracy, tylko po prostu odpoczywam. I to samo można by przenieść na radzenie sobie z takim ciągłym dostępem do telefonu i takim, powiedzielibyśmy, stresem związanym z tym, że nie jesteśmy dostępni i coś nas ominie, że jeśli my wyłączymy telefon, tak, czy nie będziemy go mieli obok, to znaczy, że coś będzie po prostu złego. Jeśli jest nam trudno wyłączyć ten telefon na więcej niż 1,5 godziny, bo to taki minimalny, tak, set na to, żeby coś zrobić, żeby sensownie na przykład popracować, albo sensownie odpocząć, albo sensownie pobyć z rodziną, no to warto po prostu przećwiczyć to w tych blokach minimalnych. Ale jeśli tak jest, że się przekonam, bo bardzo często często i zachęcam Was do tego treningu. Zobaczcie, przećwiczcie dzisiaj, jak naprawdę Was zachęcam i gwarantuję Wam, że będziecie zszokowani, jak wyłączycie po prostu telefon na 1,5 godziny, albo jeśli dacie radę na 3, tak mentalnie po prostu pozwolić sobie, żeby wyłączyć, jak sprawnie i jak dużo zrobicie rzeczy w te 3 godziny. Czyli jak bardzo Wasza efektywność, jak bardzo Wasza norma po prostu taka dzienna się zwiększy. I często ludzie po prostu jak się przekonają po tym pierwszym takim, że rzeczywiście, no nie wiem, tej babci nie urwało tej nogi, i ten dziadek nie umarł i nie było tych pożarów i tego dramatu i nie było tajfuna i nic go nie ominęło, to zwykle jest takim, wiecie, takie mentalne większe przyzwolenie do tego, żeby po prostu następnym razem ten czas sobie zwiększać. I to powoduje, że my się uczymy po prostu radzić sobie z tym, żeby i być dostępni, bo to jest tak, że no, mamy ten czas z tym telefonem i jednocześnie uczymy się tego, że odpoczywamy od tego telefonu i od tego bycia dostępnym w pracy, tak, czy w tej rozrywce.
0: Do rozmowy wracamy za chwilę. Różne takie triki i sposoby na to, jak trochę od tego telefonu możemy jednak się uwolnić. Myślę, że szczególnie się sprawdzą teraz w lato, jak jest sezon urlopowy, jednak chcielibyśmy się trochę od tego odciąć i uwolnić. Profesor Małgorzata Dobrowolska była z nami. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Ciepło Was pozdrawiam i proponuję Wam te bloki. Potestujcie ten blok pracy przez 3 godziny, albo przynajmniej przez te 1,5 godziny, a zobaczycie, jakie to jest super bez tego telefonu, właśnie włączając ten tryb samolotowy na ten czas. Do zobaczenia.
2: Normalnie o tej porze.

0: 15.30, Rafał Rettig.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Spotkanie w Baku, kolejny etap Tour de France, ustawa frankowa i jej założenia.
1: Wiadomości.
0: Niemieccy politycy spotkali się z wysłannikami Władimira Putina. Do spotkania doszło w stolicy Azerbejdżanu, w Baku. Celem rozmów było ożywienie dialogu petersburskiego, powołanego do życia w 2001 roku przez kanclerza Gerharda Schrödera i Putina, którego głównym założeniem jest budowanie wzajemnego zrozumienia w obszarze polityki, gospodarki, kultury i nauki.

0: będzie wymagało odrębnej decyzji sądu. To ważny krok w kontekście skutecznej ochrony konsumentów. Bardzo często kupujemy pilotki, kocie oczy czy lenonki, które mają być elementem naszej stylizacji. Zapominamy jednak o tym, że najważniejszą rolą okularów jest ochrona wzroku i delikatnej skóry wokół oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV. Zanim je kupimy, warto sprawdzić kategorię i siłę filtra. Pierwsza kategoria sprawdzi się w warunkach umiarkowanego zachmurzenia, podczas gdy druga i trzecia znajdzie swoje zastosowanie przy prowadzeniu samochodu. Czwarta natomiast ochroni nas przed intensywnym słońcem.
1: Przy wyborze okularów zwróćmy uwagę nie tylko na wygląd. Po pierwsze sprawdźmy oznakowanie CE, które najczęściej znajdziemy po wewnętrznej stronie ramki. Znak CE to deklaracja producenta, że produkt spełnia odpowiednie wymagania unijne, więc możemy wtedy domniemywać, że taki produkt będzie bezpieczny.
0: Mówiła Jagoda Kruszewska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2: Sportowy kampus.
0: Trwa 13. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Kolarze mają do pokonania ponad 200 km. Dzisiejszy etap przez większość czasu będzie płaski. Jednak na kolarzy kilkanaście kilometrów przed metą będzie czekać niespełna 9-kilometrowy podjazd o średnim nachyleniu 7%, który tworzy szansę na atak dla dobrych wspinaczy. Na chwilę obecną ucieka 31 zawodników, lecz ich przewaga nad peletonem jest naprawdę niewielka i wynosi tylko 35 sekund.
2: Akademickie Radio Campus.

0: Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.
1: O, to jest dzień, który dał nam pan Christopher Nolan. Ja nazywam się Typowy Jędrzej i dokonało się kolejny film, kolejna kobyła trzygodzinna. Kolejny raz będziemy siedzieć w kinie i mówić, Jezus Maria, jakie długie, Boże, jak wiesz, plecy bolą. Bo Christopher Nolan powrócił z Odyseją. Ja jeszcze nie wiem, bo nie widziałam. I państwo pewnie jeszcze też nie wiedzą, bo to przecież dopiero dziś, to się dziś dzieje. Dziś w ten dzień, w którym mój tata Rysiek, pozdrawiam cię serdecznie, tato, kończy 70 lat. Tatuś, z okazji urodzin, Christopher Nolan, twórca, którego nie znasz. Prawdopodobnie tylko raz w telewizji oglądałeś, nie wiem, jakąś Incepcję i wiesz, że jest ten film Interstellar, wiem, że też jak go oglądasz, to masz takie, a przełącz mi tu na TV Puls, no to jest ten człowiek, to on nakręcił nowy film. I dzisiaj o Christopherze Nolanie słów kilka. To oczywiście nie jakieś biograficzne notki, tylko po prostu moje subiektywne oceny, które filmy Christophera Nolana są fajne, a które są słabe, bo Christopher Nolan, proszę państwa, to jest moim zdaniem blond bajerant. To jest normalny bajerant, on mi tu... Ja za każdym razem się daję za to złapać. Ja mam takie, Christopher Nolan, nowy film Christopher Nolan, wielkie wydarzenie. Będę zachwycona. A potem oglądam ten film i nie jestem zachwycona. I tak było, już rozpoczynając ocenianie filmów, w zupełnej losowej kolejności, żadnie chronologicznie u mnie nie działa. Oppenheimer. Niefajny. Oceniam go niefajnie. Bardzo dużo ględzenia. Bardzo dużo się działo. I jakbym TikToka oglądała. Tak oceniam ten film. Strasznie dużo. Jak idziesz siku, wracasz, to już nie wiesz, co się dzieje. Jednak bez przesady. Ja lubię slow cinema, lubię 5-godzinne filmy, w których się nic nie dzieje. Więc lubię też filmy, w których się dzieje, ale bez przesady. Tam się za dużo działo. Oppenheimer, niefajny. Drugi niefajny film, Tenet. Miałam okazję go zrobić sobie rewatch w zeszłym roku, jak były takie powtórki filmów Nolana w kinie. No i niefajny. To jest niefajny film. Nie podoba mi się tam, w zasadzie nic mi się w tym filmie nie podoba. Fabuła mi się nie podoba, nie interesuje mnie ten szacher-bacher, że Kamil Ślimak od tyłu to Kamil Ślimak. Też mi się nie podoba, bo jest taki, jeśli ktoś robi film tylko po to, żebym ja się czuła głupia na tym filmie, to mi się taki film nie podoba. To jakby mogę sobie rozprawę fizyczną, jakoś fizyka pooglądać. Albo jakieś filozoficzne rozważania filozofów, których też nie zrozumiem. Ale w kinie rozrywkowym chciałabym, to chociaż, dobra, niby mi to też tam, oni niby mi to tłumaczą, ale to jest wszystko bardzo zawiłe i ten film przez to się staje taki po prostu trochę niestrawny. Jest taki, dobra, już po prostu idź tyłem i zróbże coś i niech już się to skończy. To także Tenet u mnie niżej nawet niż Oppenheimer, chociaż Oppenheimer nisko. Ale za to Interstellar. O, szanowni państwo, Interstellar to jest inna historia. Interstellar to jest wspaniały film. To jest film, którego długo nie mogłam zobaczyć w kinie, ponieważ jak poszłam do kina, to w drodze do kina mój ówczesny chłopak ze studiów się na mnie obraził, bo coś źle mu powiedziałam, nie tak jak on by sobie życzył. I wrócił się do domu i mi było przykro, więc oczywiście pobiegłam za nim. Co to była za strata? Bardzo zły ruch z mojej strony, trzeba było iść od razu, nie czekać, bo ja potem obejrzałam, naprawdę jeszcze wiele dni minęło, zanim drugi raz wybrałam się na ten film, już chyba sama, bo już nie mam ochoty oglądać tego filmu, och, Boże, ci byli chłopacy ze studiów, to zawsze jest okropny temat. No nieważne, Interstellar, jeden z moich ulubionych filmów Christophera Nolana, absolutnie wspaniały, wszystko mi się tutaj podoba. Oceniam ten film 9 na 10 i też w zeszłym roku miałam okazję go obejrzeć ponownie w IMAX-ie, tak jak trzeba oglądać filmy Christophera Nolana i byłam absolutnie zachwycona, bardzo, bardzo serdecznie. Jeśli ktoś z was nie widział, och, zazdroszczę wam. Dałabym sobie usunąć fragment mózgu odpowiedzialny za pamięć o filmie Interstellar, żeby móc go obejrzeć ponownie. Zobaczyć, jak ten po prostu Matthew McConaughey tam płaczusia, jak te wody na tych odległych planetach świrują i jak Matt Damon jest okropnym człowiekiem. No, te wszystkie rzeczy w filmie Interstellar. Jeśli nie widzieliście, to obejrzyjcie. A jeśli widzieliście, ale wtedy, kiedy on wyszedł, dajcie sobie go znowu. Wy nie pamiętacie. Naprawdę, ja nie wierzę w to, że ludzie aż tak dobrze pamiętają filmy. Nie, no przecież to było dawno temu. Weźcie se, obejrzyjcie jeszcze raz. Z ile to? 10 lat minęło od tego filmu, nad więcej. Dajcie se jeszcze raz. Oczywiście. A ja zaraz wracam i popowiadam, bo to nie jest mój ulubiony film Christophera Nolana. Żeby nie było. Mam jeden ulubieńszy.
0: Typowy Jędrzej w Radio Campus.

zdrowo. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli.

0: Typowy Jędrzej w Radio Campus.
1: Dzisiaj oceniamy filmy Christophera Nolana, bo wychodzi Odyseja, tak przypominam. I co, do tej pory powiedziałam, że tak, Oppenheimer mi się nie podobał, Tenet mi się mega nie podobał i Interstellar mi się podobał. To już jest dobrze, to jest dobry start. No to może teraz powiem o tym filmie, którego nie widziałam, czyli o... W sumie nie widziałam dwóch, bo w sumie, znaczy chyba nawet więcej niż dwóch, ale z tych takich filmów, które gdzieś tam już są takie głośniejsze, no to Momento wydaje mi się, że kiedyś widziałam, ale w ogóle tego filmu nie pamiętam. Może kiedyś do niego wrócę, ale co musi się wydarzyć, żebym ja chciała obejrzeć Momento? Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Ale też aktualnie w kinach możecie zobaczyć film Following z 98 roku i ten film tam trwa dosłownie godzinkę, zbiera bardzo dobre oceny i jest teraz w kinach właśnie dzięki Soul Films powrócił przed Odyseją, więc może też warto sobie dać, bo dlaczego by nie? Prestiż to jest dla mnie trudny temat, bo też mam tak, że widziałam ten film, kochani, na ekranie, wiecie, autobusu. Wiecie, o co chodzi? Ten takim telewizorku w autobusie, jak jechałam gdzieś na wycieczkę. Wydaje mi się, że jechałam na wycieczkę do Norwegii. I tam nam puszczali różne filmy. I niektóre się wkręcałam i w ten Prestiż się wkręciłam tak średnio, więc mniej więcej pamiętam, o czym był. Ale też przydałby mi się rewatch, więc to jest taka historia. Niby oglądałam, ale tak, no, nie za bardzo. Możliwe, że też mocno przesypiałam. Możliwe, że też nie... Jakby, wiecie, nie widziałam do końca tego ekranu, bo te telewizorki zawsze w tych autobusach to były takie, wiecie, 12-14 cali, jakieś takie mikro, może 14 przez to, tam takie 17 cali. No więc Prestiż też muszę odpuścić. No dobra, no to teraz jeszcze pozostaje nam seria o Batmanie. Seria o Batmanie to tak, Mroczny Rycerz, super film. Widziałam go też w zeszłym roku właśnie na powtórce Nolana w kinie. Chyba nawet go widziałam właśnie w IMAX-ie, więc super, bardzo fajny. I Batman Początek, nie pamiętam tego filmu zbyt dobrze, ale on mi się nie podobał jakoś bardzo mocno. I Mroczny Rycerz powstaje mi już też z kolei, pamiętam, bardzo przebodźcował i już miałam tak, och, dobra, już kończmy to, bo już byłam tym zmęczona. Dunkierka, super. Dunkierka mi się bardzo podoba. Nie jest moim ulubionym filmem Christophera Nolana, bo już chyba nie trudno się domyśleć, co jest, ale Dunkierka też jest super. Jeśli nie widzieliście, to polecam. Harry Styles tam gra, jakbyście chcieli pooglądać sobie Harry'ego Stylesa. No ale oczywiście moim ulubionym filmem Christophera Nolana jest Incepcja. Incepcja to jest wspaniały film. Incepcja to jest film, który zrobił moje identity w liceum. Ja mówiłam cały czas tylko, że kocham Incepcję i kocham to, jak sny mają wpływ na to, kim jesteśmy i ble, ble, ble, ble, ble. I widziałam ten film też kilka lat temu, dalej się broni. Jest fascynujący, jest absolutnie fascynujący. No, Incepcja to jest, no, to jest wyjątkowy, wyjątkowy film. Kocham filmy, w które mają takie warstwy. I te wchodzisz w te warstwy coraz bardziej i bardziej i bardziej i to się zmienia. To jest, no, super to jest. Kocham taką rozdziałowość też w filmach. Jakoś lepiej mi czas wtedy leci, bo jest to dzielę, potem sprawdzam, to trwało tyle, to zostało mi tyle, nie muszę patrzeć na zegarek, tylko gdzieś tam po tempie akcji mniej więcej jestem w stanie też wywnioskować, w którym miejscu jestem. To mi się bardzo podoba. I obsada mi się podoba, wszystko mi się w tym filmie podoba i tam grał Joseph Gordon-Lewitt i miałam na niego mega crusha po tej Incepcji. Kochałam go i drukowałam sobie jego zdjęcia. I cały tusz mi na to schodził. I one były takie pomięte, bo ten tusz był taki gęsty i ten papier się robił taki, wiecie, taki pofalowany. Wspaniałe doświadczenie. Nastoletnie, więc też, wiecie, to jest taki nostalgiczny film dla mnie, ale też po latach się broni jako po prostu doskonałe kino. Trochę akcji, trochę jakiegoś takiego też rozkminiania, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Czy Odyseja powtórzy ten sukces w moim subiektywnym rankingu? No, nie sądzę. Szczerze nie sądzę. Nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żebym się zakochała w Odysei, ale może się zaskoczę. Może ten Travis Scott w tej czarnej, matowej zbroi, wyglądający jak Mercedes klasy G, gdzieś tam jednak do mnie przemówi, a może to wszystko, co jest w tych zwiastunach, to jest jakiś w ogóle... To jest ściema i to jest zupełnie inny film będzie. Nie wiem. Zobaczymy, przekonamy się. Mam nadzieję, że przede wszystkim będzie piękny. Na tym mi najbardziej zależy. Bo Oppenheimer też mi się nie podobał zbytnio fizycznie. Tak fizycznie. Nie podobał mi się formalnie. Nie był jakiś super piękny. Ja chcę więcej pięknego. Więc liczę, że Odyseja mi to da. No i tyle. No i zapraszam do kin. Wszyscy będziemy siedzieć, chrupać popcorn albo i nie. I oglądać, co tam nam Krzysztof N. tym razem zapodał, mówiąc językiem ludzi, którzy mówią słowo zapodać. Dobrze, także do zobaczenia w kinie, do usłyszenia i pa, pa.
0: Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.

0: Normalnie o tej porze.
1: Przychodzę teraz do Was z polecajkami kulturalnymi ciekawych wystaw, które w najbliższym czasie można zobaczyć w Warszawie. Od wczoraj nowa wystawa w Muzeum w Łazienkach Królewskich. Wystawa Nabiści, prorocy nowej sztuki. Zanim pojawiła się sztuka nowoczesna, taką jaką znamy, to byli właśnie oni. Grupa malarzy, która postanowiła wymyślić malarstwo tak de facto od nowa. Postawili na kolor, rytm i zupełnie puszczenie wodza fantazji i wyobraźni, zamiast tak kopiować jeden do jednego rzeczywistość. I udowodnili, że obrazy właśnie nie do końca muszą tą rzeczywistość pokazywać, a mogą kreować jakąś swoją własną, swoje własne światy. Co to byli za artyści? I jakie dzieła możemy zobaczyć, tego można się dowiedzieć w Podchorążówce w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Wystawa jest otwarta od wczoraj i potrwa aż do 15 listopada. W piątki wstęp na nią jest za darmo, więc myślę, że dzisiaj jest fajny dzień, żeby się na nią wybrać. A druga wystawa, zdecydowanie bardziej współczesna, to jest wystawa w Zachęcie, Żywica, splot słoneczny. To jest wystawa, która również została otwarta wczoraj i właśnie dzisiaj po wernisażu można ją oglądać. Cała przestrzeń prawie Zachęty zostanie zmieniona w puszczę i w środku tej puszczy będą opowieści i dyskusje i dylematy o tym, jak lasy się zmieniają właśnie w naszej współczesności. Jakie relacje teraz tam zachodzą, relacje władzy, walki natury z siłą ludzi, też walki natury z technologią, tego jak te wszystkie siły się między sobą przeplatają. Te właśnie wszystkie dylematy podejmuje białoruski artysta Jura Szust, który tę wystawę stworzył i można ją dzisiaj oglądać od 12 do 20 i zanurzyć się w tym lesie w Muzeum Zachęty.

0: Ciekawe konkursy w Warszawie się dzieją. Nie wiem, czy wiecie, ale do końca tego tygodnia można zgłaszać swoich faworytów w konkursie na warszawskie drzewo roku. Właśnie do niedzieli przyjmowane są zgłoszenia, potem odbędzie się już głosowanie nad tymi najlepszymi drzewami, które powinny zostać wyróżnione i przejść dalej w swojej ścieżce do konkursu ogólnopolskiego na już takie zupełnie najlepsze drzewo. Ale czy to są do końca tylko najpiękniejsze drzewa? W zeszłych latach w konkursie brały udział nie tylko drzewa, które doceniano pod względem właśnie piękności, wieku czy wysokości i tak dalej. Były to też po prostu punkty orientacyjne. Takie drzewo, przy którym właśnie wszyscy mieszkańcy zawsze się spotykają, które staje się wręcz lepszym wyznacznikiem niż nazwa ulicy. Więc nie tylko takie kategorie, które wam przychodzą pierwsze na myśl, ale też może właśnie macie drzewo, za którym kryje się historia, bo właśnie na historię zwracać będą organizatorzy uwagę i można takie zgłoszenia właśnie przesyłać na stronie Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy. A skoro już jesteśmy w temacie konkursu, to całkiem niedawno przecież wyszły wyniki konkursu głosowania w budżecie obywatelskim na najbliższy rok i właśnie tutaj też królowała zieleń. Najwięcej projektów, które wygrały w głosowaniu, to były właśnie te dotyczące nowych przestrzeni zielonych, czy upiększania tych, które już istnieją. Wśród tych projektów jest na przykład 2050 drzew i krzewów dla Warszawy. Ale na drugim miejscu, oprócz tej zieleni, która w sumie również jest w temacie, bo Koinerwy, były projekty, które dotyczą wsparcia psychologicznego. To między innymi bezpłatna pomoc psychologiczna. To różne naprawdę ważne projekty, bo choć zieleń koi nerwy, to często jednak dalsza pomoc też jest potrzebna. Wśród takich ciekawych projektów, które też znalazłam, jest na przykład projekt plaży w porcie żerańskim. To jest takie bardzo ciekawe miejsce, myślę. Trochę na obrzeżach miasta, to już jest miejsce, gdzie mało kto dociera, ale właśnie w ostatnich latach powstał tam park. Park bardzo wyczekiwany i naprawdę wydaje mi się, że wygląda to miejsce teraz świetnie. Już jest w użytku i widać tam naprawdę wiele, wiele osób, szczególnie weekendami, bo można tam sobie odpocząć nad wodą i też skorzystać z różnych wodnych aktywności, które teraz w wakacje często są nawet bezpłatne, organizowane przez miasto. Kajaki, wioślarstwo, deski, SUP, inne różne deski do surfowania, których nie umiem nazwać. I teraz miałaby tam być jeszcze plaża, więc już taki full relax, nowe miejsce do odpoczywania, nie Wisła, tylko port Żerański w Warszawie, więc naprawdę fajna inicjatywa.
1: Normalnie o tej porze.

Zbliża się 16:30, więc ja się już z wami żegnam. Mówiła Ula Ożarowska, dzięki bardzo i do usłyszenia. A antenę przekazuje Kasi Rodek i sample covery Bajery.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: Mamy 16.30, na wiadomości zaprasza Rafał Rettig.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Mamy nowego prezesa IPN-u, kontuzja po wczorajszym meczu, kolejne inspekcje sanepidu. Doktor Mateusz Szpryt ma nowym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. To historyk i dotychczasowy zastępca szefa IPN-u. Związany z tym miejscem od 2000 roku. Za kandydaturą byli posłowie PiS-u, PSL-u, Konfederacji i częściowo Polski 2050. Przeciw głosowali natomiast parlamentarzyści Koalicji, Lewicy, Centrum, części Polski 2050 i Partii Razem. Aby mógł objąć urząd, Mateusz Szpryt ma, jego kandydatura musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Senat. Gwałtowne burze dotknęły rejon Badenii-Wirtembergi. Na południowym zachodzie Niemiec zginął rowerzysta, na którego spadło powalone drzewo. Do śmiertelnego wypadku doszło w miejscowości Karlsruhe. Nawałnica dotarła również nad Jezioro Bodeńskie, gdzie w jednej z miejscowości pień drzewa o wysokości około 30 metrów przełamał się pod naporem wiatru i runął na kilka pojazdów kempingowych. W jednym z kamperów przebywała wówczas rodzina, która samodzielnie wydostała się na zewnątrz. Nikomu nic się nie stało. Szkoda oszacowano na około 150 tysięcy euro. Sprawdzono wszystkie kąpieliska nad polskim morzem. Po inspekcji sanepidu potwierdzono, że kąpieliska nad Bałtykiem i nad jeziorami w województwach pomorskim i zachodniopomorskim są pozbawione groźnych bakterii i można się tam bezpiecznie kąpać. Warto jednak przed samym wejściem do wody sprawdzić oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń

0: Różnimy się, co akurat nie trudno zgadnąć, ale mamy jedną wspólną przypadłość. Nieważne, czy pod prąd płyniesz.
1: Zaczerpnięcia z jazzu, sample właśnie z tej muzyki. Można powiedzieć, że są to jakieś podstawy, fundamenty hip-hopu. Można też doszukiwać się nawet naukowo tych powiązań, podgatunków, które łączą właśnie jazz z rapem, rap z jazzem. W dzisiejszym programie przygotowałam wam kilka przykładów i uprzedzając może wasze myśli, wiem, jest tego bardzo dużo. Jeżeli macie jakieś inne sugestie, śmiało zawsze można do mnie napisać, chociażby na Instagramie. Będzie dzisiaj zarówno o tych polskich artystach, jak i tych zagranicznych. Będą bardzo znane jazzowe nazwiska, jak i może te, które warto sobie odświeżyć albo poznać. Zacznijmy od naszego polskiego podwórka, od numeru, który chyba nie tylko ja uwielbiam. Rok 2000 z albumu Polepione Dźwięki. Fish i numer Polepiony.

polepiony Fisha z roku 2000 powstał na przepięknym samplu. To Blue in Green Milesa Davisa. Oryginalnie 1959 rok, album Kind of Blue.

0: Legendarny album Kind of Blue i utwór Blue in Green to Miles Davis. Sample z tego utworu posłużył Fishowi i Emadę do stworzenia polepionego z albumu Polepione Dźwięki. Jak jesteśmy już przy Milesie Davisie, no to musi pojawić się Ostry. Adam Ostrowski kocha jazz, mam takie przekonanie, nigdy nie zapytałam tak wprost, ale z jego ogromnego dorobku muzycznego chyba wprost to wynika. Zresztą jest taka epka, która udowadnia, pokazuje te bardzo mocne powiązania Ostrego, chociażby z Milesem Davisem. W 2002 roku właśnie z takiej epki Miles Davis and OSTR numer pod tytułem Canabian Freestyle.
1: OSTR to jest przede wszystkim freestyle. Chcesz korzystać, korzystać i co dane. Wiesz, że to wszystko jest rozsypane jak gwoździe po podłodze. Mogę chodzić po nim co dzień, dlatego, bo się poruszam jak Jezus po wodzie. I co? On daje ci skrzypce. Wiesz, że to wszystko ma w sobie ikrę. Mogę z tym szybciej iść do kamery, dlatego to jest palec na frydery, wiesz.
0: Wokal Ostrego, twórczość Milesa Davisa. I to nie jest jedyny przypadek, jedyny przykład w twórczości Ostrego. Odsyłam do sampli coverów Bajerów o właśnie Ostrym, czy na przykład o Michale Urbaniaku. Tam też są wątki powiązania jazzu z rapem. Jeszcze przy Ostrym zostaniemy. To album Holy Wood i utwór Czarna Miłość. O tym zresztą za chwilę usłyszycie, jak Ostry kocha winyle. I chyba jak są ważne dla niego sample znajdowane właśnie na czarnym krążku.
2: Serwuję

0: to, a Bogiem nie mogę się...
1: Czarna miłość Ostrego i sample oryginalny. To nie jest jazz, ale tak pomyślałam sobie, że wrzucę, bo to jest bardzo ciekawe, bo łączy Ostrego z Fatboy Slimem. Nie wprost, ale właśnie przez wspólny sample. Bo właśnie z tego sampla, z tego numeru zaczerpnął Ostry. No i Fatboy Slim też, ale po kolei. Przed chwilą Czarna miłość Ostrego, no to teraz oryginał, 1975 rok, Kamila Jarboot, Take Your Praise, to jest właśnie utwór, z którego i Ostry, i Fatboy Slim zaczerpnęli.

Take Your Praise i pewnie już macie w głowie ten numer. Praise You, Fatboy Slim, 1998 rok.

0: Za nami taki fajny trójkącik, w którym występują OSTR z utworem Czarna Miłość, Flatboy Slim z Price You i Camila Jarbot z Take Your Price, 1975 rok. I w tym momencie w samplach, coverach, Bayerach jeszcze taki bardzo sympatyczny wokalno-jazzowy wątek, bo u Gramatika pojawia się wokalnie Krzysztof Komeda. Mówią mi Gramatik, Światła Miasta, 2000.
1: Numer 7.

0: Patrzą mi na ręce, mówią mi znawcy świata, jak mam żyć. Bym pod reguły się podstawiał, biją brawa, klakierzy, marionetki losu. Mówią, słuchaj nas, my mamy niezawodny sposób. Te setki osób patrzonych w nas oczu.
1: Ten sample słowny to pan Krzysztof Komeda z takiej próby do śniadania u Tiffany'ego, 1974 rok. Zagrajmy w tym momencie w samplach, coverach, bajerach Fisza i numer pod tytułem Polepiony na samplu z Milesa Davisa w samplach, coverach, bajerach. Dzisiaj właśnie o tych połączeniach rap, jazz, jazz, rap, hip-hop. To wszystko jeszcze przez chwilę potrwa.
2: Sample, covery, bajery.

0: Sample, covery, bajery.
1: To wakacyjna, chciałoby się powiedzieć, wersja light sampli, coverów, bajerów. Po drugą część tego odcinka zapraszam za tydzień, a wszystkie podcasty, 85 podcastów, sample, covery, bajery, dostępne są czy na naszej stronie radiocampus.fm, czy na wszystkich portalach streamingowych. Kasia Rodek, do usłyszenia.
2: Radio Campus. FM.

0: 6 minut po godzinie 17, co chyba oznacza, że już najwyższa pora zacząć.
1: Można powiedzieć dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Prawie przedwieczór.
1: No, o której się zaczyna przedwieczór?
0: Ustalmy, że teraz. 10 minut po godzinie 17, to jest alternator. Będziemy z wami tutaj klasycznie do 19 i będą z wami
1: Marta Boroń,
0: Kuba Sołtysik. Zaczynamy z pierwszą parą.

0: sobie. Jestem zawieszony.
1: I pierwsza propozycja od nas to przystanek od Leo.
0: Odzyskać głos, jeśli nie, to trudno, za niedługo spalę most. Trując swoje płuca, znowu powiem wszystkim wprost. Zwykle kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi.
1: W tym tygodniu pozostajemy przy wyjątkowej sytuacji, czyli dzwonimy na WhatsAppie pod numer 886-971-971. Tam też możecie do nas pisać SMS-y albo właśnie WhatsApp.
0: Cały polot, po co mam udawać, wolę czasem moknąć słowo. Jak pozwolisz, mogę być sam z tobą. Zwykle kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo.
2: Alternator.
3: Yo, czekam na 5, 2, 3 jak zawsze. Ludzie kminią, jak się wyrwać z tej zamory.
4: Yo, to jest dwójeczka.
3: Gwarancje masz tylko na śmierć, a czasem sen zginie w tle. Ciągle pragnę, głodne oczy w mojej czaszce. To mój
4: głodne oczy? Od stylówki?
3: Potem głodne oczy, gnojek ze złotym moczem. Daj mi
4: tak się lekko zaśmiałam, że głodne oczy trochę brzmi jak tytuł jakiejś piosenki Disco Polo.
3: Głód, moje żebra przychodzą.
4: Ale wiecie, to są moje jakieś takie dziwne myśli.
3: Chyba go uduszę tu z tym buchem. Muszę znów tuszem zapchać.
4: Chyba, że się zgadzacie, to napiszcie.
3: Spójrz w moje oczy, widzisz w nich głód.
4: I odbieramy pierwszy telefon.
1: Halo, halo.
4: Halo, dzień dobry, hello.
5: O, poczucie w ten gorący piątek.
4: Troszkę cię ucięło, Andy, na początku. Więc czy mógłbyś jeszcze raz swoje powitanie kultowe powiedzieć?
5: No jest wiele, no może zacznijmy od tego. Gdy w TV leci kłan, leć od razu i włącz sobie radio, najlepiej 97.1.
4: Jezu, tego nam brakowało.
1: Szacun, szacun.
4: Wiesz, że ostatnio się zastanawialiśmy, gdzie ty jesteś.
1: Właśnie tak.
5: No mniej słuchałem jakoś, po prostu nie odpalałem radia, dziś byłem poza domem, nie wiem dokładnie, ale...
4: Nie, no dobrze.
5: No miło, że się martwicie.
4: No,
1: masz urlop, rozumiemy.
4: Widziałam, że na grupie też się ludzie martwili, bo dzisiaj było poruszenie na naszej grupie Radio Campus Same Sztosy, bo Andy tam napisał długi komentarz i ludzie pisali, że Andy nie dzwoni.
1: Andy?
4: No.
1: Okay.
5: Słyszałem, Wiaczesław i regularsi się martwili.
4: Tak,
5: no
4: tak.
5: To musiałem wydzwonić. Bób gotuje, muszę teraz sprawdzić.
4: O, a z czym ten bób będziesz jadł? Czy tak sam?
5: Sauté, pierwszy bób tego lata. Jakoś zapomniałem o tym produkcie.
4: Tyszka.
1: Bardzo ładnie.
4: Tyszka.
1: Andy, my tutaj szmery bajery, ale co dla ciebie? Jedyneczka czy dwójeczka?
5: Co tam było? Bo właśnie
1: co tam
5: ten
1: było? Na jedyneczce był przystanek od Leo, a na dwójeczce głodne oczy od stylówki.
5: Dobra, słabo znam numery, niech będzie dwójeczka.
1: Dobra,
5: może coś bym zamówił.
4: No pewnie.
5: Albo coś od Fisza.
1: Dobra.
5: A może Afro Kolektyw, a z zachodnich jakichś numerów spoza Polski, może jakiś Snoop, może Nas, Get Down, taki dobry numer jest.
4: Dobra.
1: Dobra, zapisujemy, będziemy szukać.
4: Dużo propozycji.
5: Poszukajcie, dzięki, pozdro dla was, dla wszystkich regularców. Jeszcze będę dzwonił, jak chcecie.
1: No zadzwoń, oczywiście. No,
4: dzięki za telefon.
5: Adios,
1: trzymaj się.
4: Pa.
1: Hej, hej.
5: Pa.
4: 886-971-971. Na WhatsAppie tutaj możecie do nas dzwonić, możecie do nas pisać, wysyłać głosówki, zdjęcia. My wszystko odbieramy, reagujemy i też komentujemy. Ale zapraszamy przede wszystkim do telefonów. Oczywiście możecie pisać też SMS-y klasycznie pod 886-971-971. Zbieramy i to wy decydujecie, co
1: tak
4: dzisiaj poleci.
1: I ja myślę, że należy przypomnieć o złotej zasadzie, która padła w środę, bo w środę byliśmy tutaj z Martą również i tak się zdarzyło, że było trochę tematów, właśnie już się one zaczęły lekko, czyli tematy kulinarne. Dostawaliśmy zdjęcia, na przykład pizzy, więc umawiamy się tak, że powiedzmy do 18 nie wysyłajcie nam zdjęć jedzenia, bo to wiecie, no jeszcze długa droga przed nami.
4: Ale
1: więc
4: po 18
1: róbcie dusza, wszystko. Tak, dokładnie. Ja myślę, że to jest dobra zasada, że to trzeba wdrożyć w życie.
4: To jest nasza zasada numer jeden w alternatorze.
1: To jest zasada numer jeden, więc tak, więc no ja myślę, że rozkręćmy się, zaraz do was wrócimy z kolejną parą, a teraz zostawiamy was ze zmianą klimatu, Błoto, Ion Dean, Dorbanti i Plewna.

Rozkręcamy się. W drugiej parze na samym początku ARP12, Underworld and Kiki. Szybkie brzmienia, możecie na nie głosować pod 886-971-971. Dzwońcie do nas dzisiaj wyjątkowo na WhatsAppie. No albo oczywiście klasycznie piszcie do nas pod ten sam numer 886-971-971.

0: bardzo dobry przeciwnik. Tytuł już padł. Rhythm Bomb. The Prodigy oczywiście. Na ficie Flux Pavilion. I dzisiaj telefony na WhatsAppie 886-971-971. To dwójeczka, głosujcie. No i czekamy na wasze głosy.
1: Tak to tajemniczo powiedziałeś, że sam mam ochotę zagłosować. Głosujcie.
0: Niekoniecznie na dwójkę, może być na jedynkę, bo głosy już spływają, my je zapisujemy. Zdecydowanie jedynka.
1: Tak, i widzimy... Czyli... ktoś dzwoni, halo, halo.
0: Ciekawe kto.
1: No, zobaczmy. Halo, halo.
2: Siema, dzwonię, bo mam bardzo ciekawą propozycję. Dobra. Czy mamy jakieś 20 sekund na moje propozycje?
0: A mamy, 20 sekund, jak najbardziej.
2: Tak. Dobra, bo to jest taka lista Andy'ego. Kiedyś robiłem, nawet w notatniku zapisałem. Słuchajcie, jakie tematy tu są. Bloodhound Gang, Offspring, Nirvana, Faith No More, Elia, Kazik, Doggy Dog, Rage Against... I no to, że jestem byłym piłkarzem ręcznym, handbolistą warszawianki, ale to tak pomińmy. Mary J. Blige, Destiny's Child, Ci Raperzy z Nadwisły, Artful Dodger, Rewind w numerze, cokolwiek od Nodded by Nature, LL Cool J, Nas i TD 40 stopni w cieniu. No dzisiaj
1: załatwiłeś ja nam całą playlistę.
0: Dosłownie, ja ci mogę powiedzieć, że coś z tej twojej listy będzie po wiadomościach.
1: Tak.
0: Od razu spoiler.
1: Spoiler alert,
0: no ale to słuchaj, to bo ty nam dyktowałeś tutaj, żeby coś ustawić, czy ty się po prostu dzieliłeś swoją playlistą? Bo ja nie nadążyłam
2: notować. Kiedyś sobie zapisałem numery, bo głowa to wiadomo, jest ulotna. Mhm. Z głowy, z niczego, to ciężko jest coś wymyślić, ale można, także naprawdę ciekawie.
0: Andy, jak zwykła encyklopedia.
2: Jeszcze może chciałbym rozśmieszyć, zabawić, bo to jednak rozrywkowy show, uczy
0: no,
2: i bawi.
1: Tak.
2: Chciałbym w 8 językach coś powiedzieć, ale najpierw, żebym nie zapomniał, Marcin Kuc, najlepsze programy kulinarne. Uwielbiam, ostatnio
0: ja
2: było...
0: Ja też uwielbiam.
2: Mega rozmowy, bo to muzyka to w ogóle nie mówię, bo to zawsze był sztos, on coś zawsze wyjmie. Wiecie co było? Sherry Lady wietnamskie puścił.
0: Naprawdę?
1: Tak? Bardzo fajne.
0: Ja nie słuchałam tym.
2: Bardzo fajne. To jest taki gość.
0: Ja jestem
2: w szoku, że w ogóle robią taką muzę od innych. I Marcin, Natali, Włociński, Michał też pozdrowie, bo to zawsze słucham. Jeszcze Green Jesusa. Dobra, za dużo, bo jeszcze Kamil
1: to
2: Michał,
1: jeszcze,
2: miliony ludzi.
1: Jeszcze zadzwoń do nas i będziemy o tym rozmawiać.
0: Jedziemy
2: z nauką, tylko jeszcze te 8 języków szybciutko.
0: No dobra, to szybciutko.
1: 5 sekund, tak.
2: 90,1 to było po włosku i jeszcze po japońsku Kyuju nana ten ichi i po węgiersku dodaję jeszcze Kilenzwen het eges ech. Dziękuję bardzo, to był Andy Light 97.
0: Dziękujemy, to było piękne. Mic drop po prostu.
1: Na razie.
0: Ja tylko zrozumiałam 90 i siete.
1: Ja nic nie zrozumiałem, ale mamy nadzieję, że się dobrze bawicie
0: to
1: razem.
0: To była zachęta, żebyście słuchali kampusa.
1: To była zachęta, dokładnie. No dobrze, to teraz rozwiązanie pierwszej pary, bo czas nas goni, więc zostawiamy was z stylówką i głodnymi oczami.

0: takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Reklama.
1: Mamy 17.30, na wiadomości zaprasza Rafał Rettig.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Ustawa dotycząca patostreamingu, wojna w Iranie, kolejny film w centrum Warszawy.
2: Wiadomości.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał kolejne ustawy.
3: Sprawy obywateli nie mają wakacyjnej przerwy. Na moje biurko trafił kolejny pakiet ustaw. Każda z nich została przeanalizowana z punktu widzenia zgodności z konstytucją, interesu obywateli, bezpieczeństwa państwa oraz sprawności instytucji publicznych.
1: Wśród nich największą uwagę przykuł podpis pod tą dotyczącą zakazu patostreamingu. Dokument ten zakłada, że kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej publicznie rozpowszechnia treści przedstawiające popełnienie czynu zabronionego, zagrożonego karą pozbawienia wolności czy na poniżającym traktowaniu innej osoby nawet za jej zgodą, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Jeżeli wspomniane treści będą przedstawiały osoby poniżej 18 roku życia, kara będzie wyższa od 3 miesięcy do 5 lat. Kolejne ataki amerykańskich sił powietrznych zniszczyły wieże kapitanatu portu w Chabaharze nad Zatoką Omańską. Co najmniej 8 osób nie żyje. Chabahar to miasto leżące nad Zatoką Omańską przy trasie wiodącej do cieśniny Ormus. Zniszczenie wieży kontrolnej portu miało zagrozić bezpieczeństwu żeglugi morskiej w regionie i pozbawić lokalnych rybaków środków do życia. To 6. fala w ostatnim czasie nalotów na Iran, który w odpowiedzi

Narciarskich Aleksander Sztekl został doradcą reprezentacji Kazachstanu. 52-latek podpisał kontrakt do zimowych Igrzysk Olimpijskich we Francji w 2030 roku. Jego celem będzie przybliżenie Kazachów do walki o medale olimpijskie. Austriak do tej pory wielokrotnie prowadził warsztaty z trenerami i zawodnikami, zatem nie będzie to dla niego nowy etap w życiu, a raczej formalizacja dotychczasowych działań.

0: Alternator.
1: No i po krótkiej przerwie wracamy. Jedyneczka, Do I Wanna Know. Galin. Wyjątkowo w tym tygodniu 886-971-971 na WhatsAppie możecie do nas dzwonić. Na WhatsAppie, przypominam, na WhatsAppie. No ale też klasycznie możecie wysyłać nam SMS-y, no albo też pisać do nas na WhatsAppie, czy też wysyłać fotki. Wasza wyobraźnia. Fotka.pl.
0: Alternator.

0: Let Me Hear You Scream, Paul Kalkbrenner.
1: To nazwisko nie jest łatwe.
0: Nie jest łatwe. To propozycja numer 2. Taka szybciutka zajaweczka. Jeśli chcecie usłyszeć w całości, głosujcie na 2.

0: Tak, to miała być krótka zajaweczka, to była nieco dłuższa.
1: Była nieco dłuższa, ale tak.
0: Już naprawione.
1: Szczęśliwi czasu nie liczą. 886-971-971 to jest numer, pod który w tym tygodniu wyjątkowo możecie do nas dzwonić na WhatsAppie.
0: A propos Arctic Monkeys, tak. Bo tutaj mieliśmy, co prawda, nie od nich, Do I Wanna Know. Tak. Przypomniało mi się, byłam niedawno w Albanii i tam była taka kawiarnia, która się nazywała 505, aha, czyli jeden chyba najbardziej znany, tak, utwór Arctików. I w środku był taki fajny napis Who the is Arctic Monkeys? I szczerze, wydaje mi się, że właściciele naprawdę nie wiedzieli, kim są Arctic Monkeys.
1: Okej. W sensie, a może to był taki marketing, że
0: myślałam,
1: oni...
0: że tam będzie cały czas grać ich playlista, ale jednak nie. Zawiodłam się. A mieli dobre opinie na Google.
1: A nie widziałaś, że jak byłaś w Albanii, gdzieś Dua Lipy, gdzieś się tam nie przemknęła?
0: Słuchaj, no nie. Ona jest z Albanii?
1: Tak.
0: No.
1: Znaczy, oryginalnie. Jakieś tam korzenie chyba.
0: Możliwe. Ja ją kojarzę chyba z jakimś innym krajem, ale
1: możliwe,
0: jest to prawdopodobne.
1: Możliwe, tak. Dokładnie tak.
0: Czekamy na wasze głosy. 886-971-971. Jesteśmy tutaj gotowi słuchać waszych głosówek, oglądać zdjęcia od was, co tam robicie piątkowe popołudnie, już powoli wieczór, jakie macie plany na weekend, bardzo nas to zawsze ciekawi, pewnie, no co, weekend to wiadomo co, mecz. No wiadomo co.
1: Ja myślałem, że powiesz jakaś impreza, coś, a ty wiadomo
0: nie
1: co,
0: ten weekend.
1: Mecz.
0: Nie, to chyba niedziela, nie?
1: Tak, z tego
0: jesteś mężczyzną,
1: kojarzę, tak.
0: Powinieneś się znać.
1: Marta, jakie to było stereotypowe tragedia, wcale teraz nie googluję, kto gra.
0: Wydaje mi się, że niedziela, możliwe, tak, że jakaś niedziela. 21, ale musisz to zweryfikować.
1: Muszę to zweryfikować.
0: 23, nie.
1: Tak.
0: 21.
1: Mamy 21, tak, ale poczekaj.
0: Hiszpania, Argentyna.
1: Poczekaj, dobra, musimy to
0: no
1: ogarnąć.
0: Dobrze, odbierzemy.
1: Wiesz. Halo.
2: Już spieszę z pomocą. Niedziela, finał. Aha. Sobota, mecz o trzecie miejsce.
1: Dobra.
0: A, w ten sposób. Dobrze.
1: Wszystko jasne. Wszystko stało się jasne.
0: Pamiętasz w sobotę o której?
2: Nie, ale myślę, że tak, to ta dziewiąta to dobrze trafia.
0: Tak,
2: nie, no ludzie mają internet, ogarną. Tylko chciałem powiedzieć, żeby nie, jak 23. sobie gotujecie bób, to nie tylko sól do wody, aha, ale też trochę cukru, bo wtedy ładnie zbije tą goryczkę.
0: Cukru?
2: On nie będzie słodki w efekcie, ale to jest dobry patent. Piszcie, co myślicie tam w SMS-ach, dzwońcie w ogóle. Artura pozdrawiam, bo się odezwał, mnie usłyszał. Archie, legenda też.
0: Archie, no oczywiście, pozdrawiamy.
1: No dobrze.
0: Mnie zaskoczyłeś tym sposobem, że tam cukru trzeba dodać do gotującego się bobu.
2: Gdzieś w programach w necie widziałem, tak, lekko się daje, nie jakoś dużo, ale tak. I jakie ceny? Właśnie, how much is the fish, skuter? Po ile bób u was na bazarku? U mnie 7,5 kilo.
0: O,
1: i to w sumie nie wiem, czy to dużo, czy to mało?
0: To chyba mało, bo mi się wydaje, że ja coś widziałam za 15,
2: tak,
0: ale to może odjechałam, może to było za więcej niż pół kilo.
1: Możliwe.
2: Myślę, że maksymalnie spadało rok temu gdzieś 12 za kilo, można było czy do 6 spada, czyli to jest to już ten low price, myślę, że to jest.
0: Ale ja uwielbiam taką sałatkę z bobem, jeszcze tam granatu dodać, jakiegoś sera feta albo sera koziego. Ale mieliśmy nie rozmawiać
2: o
0: jedzeniu.
2: Z szosneczkiem ze wszystkim pasuje, z arbuzem tak. Chyba się łączy, nie, no mega.
0: Mieliśmy
2: mega
0: nie rozmawiać przed 18,
2: polecamy, nie?
0: O jedzeniu. No pewnie, że tak.
2: Gotujcie se bób, róbcie se bób, słuchajcie kampusa i wtedy piątunio zlatuje w mig.
0: Wujek Prasel napisał, dodałem ostatnio do bobu łyżkę cukru i to game changer. Także to
1: także
0: w prawdowy sposób.
1: Potwierdzamy to, co Andy mówisz.
0: Pewnie
1: tak.
0: Ciekawe, czy
2: jest
0: Ania odzew, gotuje.
2: Jest feedback. To jest są ludzie kampusa. Zawsze jest feedback.
1: Oczywiście,
2: najlepsi
1: tak.
2: Ludzie, bo my mówimy najlepsze radio, no ale przecież samo się nie zrobiło. Ludzie.
1: Ludzie tworzą radio.
2: Najlepsi ludzie. No i co, dziękuję bardzo za noty by Nature, bo to mi przypomniał Marcin Natali, a.k.a. 12, producent muzyczny, rapowy. I naprawdę ten numer noty by Nature, komu się nie podobało, to jestem mega zdziwiony.
0: Nie, bardzo
2: komu się podobało?
0: Nam się też podobało.
1: Nam się podobało, tak, także
2: dzięki
1: mamy
2: bardzo, jeszcze zagłosuję. Jeszcze zagłosuję i chcę... I chcę kończyć, bo chcę coś posłuchać ludzi, nie dzwonicie w ogóle.
0: No właśnie, zachęcamy.
1: Aktywizuj, bardzo dobrze. A właśnie, na co głosujesz, bo to jest ważne.
0: Jedynka czy dwójka?
2: No ten bób jadłem i byłem zapchany. Dobrze. I teraz nie słucham.
1: Czyli przypominajka, dobrze, to na jedyneczce jest Do I Wanna Know od Gullian, mam nadzieję, że to dobrze czytam, a na dwójeczce Let Me Hear You Scream od Paul Kalkbrenner.
2: Dobra, nie, niech będzie Paul Kalkbrenner i powiem od razu, że ja też mogłem jakieś błędy popełnić, może nie w wymowie, bardziej w akcencie.
0: Proszę,
2: ale wybaczcie mi, węgierskiego, japońskiego nie znam.
0: Jesteś
2: to było
0: poliglotą.
2: Po holendersku, włosku, w francusku, ogóle... rosyjsku i tak dalej. I tak
0: ale
2: dalej.
0: W ogóle ty to przeczytałeś z kartki, czy ty tak z głowy?
2: Nie, no nauczyłem się.
1: No właśnie, właśnie. To było słychać, że to nie jest reżyserowane. Bardzo ładne to było, naprawdę.
2: Bo ja mam jeszcze tylko powiem, ja mam geny, bo mama jest filolog języka.
0: No dlatego właśnie, ja to się wszystko wynosi z domu jednak.
2: Całe życie uczy ludzi także języka, także ja myślę, że mamo, dziękuję. To dla ciebie.
1: Dziękujemy pani mamo, pozdrawiamy serdecznie.
0: Tak, dobra, jest. Dzięki za wejście,
1: trzymaj
0: Andy.
1: Się.
0: Dzięki,
2: prowadźcie tak jak dalej, a świat będzie lepszy.
1: Dzięki. Adios, bardzo.
0: Muchacho. Adios,
1: do usłyszenia.
0: Hej, hej. O, dostaliśmy dostaliśmy zdjęcie nawet. Tutaj widzę, że jest gorąco.
1: Gorąco w jakimś autobusie chyba. Co albo tutaj się dzieje?
0: Albo jakimś tym autokarze? Nie. Może to jest po prostu...
1: Może nie analizujmy tego zdjęcia. Jest ciekawe to zdjęcie. Słuchacz 509, także pozdrawiamy. Oczywiście. Aż nie wiem, co powiedzieć.
0: Może lekko zagrajmy.
1: Zanim mówiłem, więc zagrajmy zwycięzcę, czyli ARP 12, Underworld i Kiki.

0: wszyscy jesteśmy uzależnieni. Mój ziomo w kasynie, aż będzie w niedzielę pobudka bez premii. Trzy razy czerwień, ta barule.
1: Może to coś zmieni? Nie wiem, ale być może tak.
0: Już dopracuje systemik. To może to coś zmieni. Inny kolega, petklik.
1: Tak, o Hemingway.
0: Każdy mecz o Championship, po Champions League. Jeśli w Grand Derby nie strzeli Robercik, Kajs musiał będzie posępić, jeśli Chelsea wymęczy...
1: A kto tam śpiewa?
0: To może to coś zmieni.
1: No, myślę, że możecie zgadywać, powiedzieć nam w rozmowie albo pisząc do nas pod 886-971-971 na WhatsAppie możecie do nas dzwonić.
0: Może to coś zmieni. A ty w czym szukasz szczęścia? W zmrożonych wódkach, w skrętach, czy w...
1: No i oczywiście SMS-y, zdjęcia. Wszystko co chcecie.
0: Bez tego nowego iPhone'a, bez tego nowego Samsunga w rękach. Codziennie nas kuszą od nowa, a kiedyś starczyła nam stówka w święta. O! Porsche, Chevy, Alternator.
2: Chociaż powiem pani już trochę pozasłużbowo. Z miesiąc temu tak gdzieś tutaj.
3: Zostajemy w polskim rapie.
2: Młodzi ludzie szli, choć świeży PESEL. Szli, proszę pani, szli jak od dawna nikt nie szedł. Nie, że bez sensu, właśnie głośno i...
3: Jeśli jedyneczka była dla was taka mech, mech, mech.
2: Nie miał nikt, jakby dość im było, że ktoś przestawia ich meble.
3: To oto dwójka.
2: No, w końcu nie poszedłem.
3: Bym poszedł, łona konieczny, krupa.
1: Ale to jest starcie. No
3: dobre, nie?
1: Dobre. No. Podoba mi się.
2: Co pani tak patrzy? Ja problemy głównie wożę.
3: 886-971-971. Możecie do nas dzwonić dzisiaj wyjątkowo na WhatsAppie.
2: Więcej nie powiem, tak sukarskie RODO. Ale wie pani, różnie są ludzie.
3: Lub tradycyjnie, SMS-ki 886-971-971.
2: Minusa, ktoś siada obok. Tutaj skręcę na obrońców wiary. Pojedziemy przez wyklętych, bo tam znów remontują pętle. Pani pyta mnie o zary.
3: Nie zdążyliśmy odebrać, o Boże teraz. Halo, halo, dzień dobry, Radio Campus.
4: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
5: Siemano, siemano.
3: Siemano, kto tam po drugiej stronie?
5: Po drugiej stronie mów, jak masz na imię.
4: Witamy, mam na imię Emilia.
5: Oraz tata Grzesiek, siema.
4: Oraz Olaf, pies Olaf.
3: Pies
4: oraz, znam ludzie. Tak.
3: Ale super ekipa.
5: Słuchajcie, pozwoliliśmy się do was pierwszy raz.
1: Wow, gratulacje, fanfary. Brawo,
3: a
1: super.
3: A gdzie jedziecie? Zdradźcie nam.
5: Kłaniamy się nisko.
4: Jedziemy na Sekłak, na wieś.
1: Na Sekłak na wieś. No dobrze, wieś. Czyli City Break się szykuje.
3: Doprecyzowałaś.
5: No City Break to może nie, ponieważ zaczynamy dzisiaj co? Czy ja zaczynam, bo ty zaczęłaś już dawno. Wakacje, urlop.
1: Okej.
3: Czyli nie wakacje. Bo wakacje są od szkoły.
5: Córka ma wakacje, ja mam urlop.
1: Pięknie.
3: Ale super, trafiliście z pogodą też.
1: No,
3: aby się utrzymało.
5: Trafiliśmy, to prawda.
1: Mega
5: fajnie. Grunt, że będzie wolne, pogoda zawsze dopisuje.
1: No właśnie, dzisiaj widziałem takiego memika, że lepszy deszcz na rybach niż słońce w biurze.
3: Dokładnie. Dokładnie tak.
5: Bardzo dobre.
1: A powiedzcie, Emilia, Grzesiek, na co byście chcieli zagłosować?
4: Na numer jeden, na tak.
5: Na tak. Dwa głosy
1: na tak.
3: Jeszcze
1: no
4: nawet i trzeci od psa.
3: No jeżeli, właśnie, jakoś
5: jeżeli pies się liczy, to on też na tako.
1: To musimy sięgnąć.
3: Chciałabym jakoś usłyszeć, tak. Ole, no.
1: Tak.
3: Ale nie zmuszamy, absolutnie.
5: Nie będziemy go zmuszać.
1: Nie, absolutnie. Ale fajnie, super.
3: Zapisuję trzy głosy, bo wiem, że jakby psy się w ogóle dostosowują do swoich właścicieli i tak się upodabniają. Tak, albo tak. Właściciele do psów. Tak,
1: wierzymy, że on też lubi taka.
3: Tak, sam głos muzyczny.
5: Jeszcze tylko jedno szybka informacja.
1: Tak.
5: Ja wczoraj kupowałem bób i za bób zapłaciłem 11 zł.
3: 11.
1: Okej, czyli trochę drożej niż
3: w Warszawie.
5: Miejscowość podwarszawska Ząbki, no ale ale można powiedzieć, tak, że prawie Warszawa.
3: No to jest chyba dobra cena, to widać Andy ma jakiś dobry bazarek.
1: Tak,
3: za siódemeczkę.
1: Tak,
5: ma dobry bazarek, tak, aczkolwiek ja kupowałem w warzywniach.
1: Okej. Okay. Dobra, a jeszcze powiedzcie mi, bo z uwagi na to, że się dodzwoniliście jeszcze pierwszy raz, to chciałbym jeszcze spełnić jakieś wasze muzyczne marzenie. Czy wy chcielibyście czegoś posłuchać na naszej antenie, na tym właśnie urlopie?
5: To ja, jeżeli mogę, to ja powiem może piosenkę Taco.
1: Dobra.
5: Numer. Piosenkę, bo jestem starszej daty i mówię, że piosenka.
1: Jest
5: powinno
1: super.
5: Się mówić numer, tak, córko?
3: Nie.
1: Jak lubisz.
5: Okej. Okay. Szlugi i kalafiory?
3: O, no
1: dobra.
3: Pewnie.
1: Dobra, oczywiście.
5: No to pozdrawiamy całe radio, całą wspólnotę.
1: Trzymajcie
3: dzięki za telefon.
1: Się.
3: Hej, hej. Miłego wypadu.
5: Rodzinę i wszystkich znajomych. Wielka buźka, trzymajcie.
1: Dzięki, hej, hej.
3: Pa, pa, pa.
1: Ale pozytywnie
3: ale pozytywny
1: było.
3: Telefon.
1: Ja cię.
3: Chcemy takich
1: aż
3: więcej.
1: Miło. No dobrze, dobrze, właśnie, tak? No i co jeszcze? Właśnie widzimy, że głosujecie, zliczamy to, przypominamy 886-971-971, to jedyny numer wyjątkowo
3: no,
1: do nas.
3: No jednak tutaj ta para to no, idzie łeb w łeb. Tutaj
1: nie zdradzę, nie zdradzę jeszcze.
3: Nie mówię.
1: Losy mogą się obrócić, prawda? Losy mogą się obrócić, różnie to bywa.
3: Czy my teraz zagramy... zwycięzcę poprzedniej pary?
1: Tylko wiesz, jak to jest. Zagramy ją, oczywiście, tylko musisz mi tak,
3: no to ja ci powiem,
1: tak, wiesz, tak wskazać. Musisz mi wskazać tą właśnie zwycięzcę.
3: No to ja ci mówię, co tutaj wygrało. Tutaj, proszę bardzo.
1: Aha, dobra, dobra. Słyszę cię. Słyszę, co do mnie mówisz.
3: Jak zwykle tutaj jest wszystko na żywo, nieudawane. Proszę bardzo tutaj.
1: Tak, oczywiście,
3: cyk
1: nawet Marta
3: pyk.
1: Wskazuje. My wam opowiemy, co my tu robimy. Ja coś klikam, Marta wskazuje palcem i mamy, może możemy was zostawić ze zwycięzcą poprzedniej pary, a jest to Let Me Hear You Scream od Paul Kalkbrennera. Posłuchajmy.

0: Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
1: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz. Film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
2: Reklama.

0: Dokładnie tak jak ja, Happy Man od Jungle. Dzwońcie do nas WhatsAppowo 886.
1: Ja właśnie bym chciała tak jak tutaj tak. Pan w piosence. 886 971
2: 971.
0: Ładnie? A kapela, prawie a kapela. Ale jakby to nie, jednak nie było zbyt zrozumiałe, 886-971-971, tu możecie do nas dzwonić na WhatsAppie, pisać SMS-y i oczywiście wysyłać wasze wiadomości. A za moment może Marta jeszcze coś zanuci. Alternator. Ja już jestem ciekawy, jak Marta to zanuci.
1: No, trudno się wylosować.

0: Kto jest wujeczka w tej parze? Głosujcie 886-971-971 w SMS-ach lub na WhatsAppie i na WhatsAppie też dzisiaj do nas dzwonicie. Linia jest otwarta, o ile można powiedzieć tak,
1: tak
0: z WhatsAppem.
1: Czekaj.
0: No można.
1: Można.
0: Czemu nie?
1: Otwieramy linię dla was, drodzy słuchacze. Dostaliśmy potwierdzenie. A to za moment. Halo, halo.
0: Odbieramy. Halo, dzień dobry.
2: No halo, dzień dobry. Jacek z Wenno się kłania serdecznie.
1: Cześć,
2: Jacek. Po raz czwarty z rzędu, chyba z tobą już koleżanką rozmawiałem w tym tygodniu, tak mi się wydaje.
1: W środę rozmawialiśmy, Jacek z Holandii, prawda?
2: Tak, dokładnie, pozdrawiam was serdecznie.
1: Widzimy ciebie
2: również. Co tam u was ciekawego?
1: U nas wszystko w porządku, w końcu jest ciepło, więc jest bardzo przyjemnie.
0: Nie, no cały tydzień jest ciepło.
1: No tak, ale dzisiaj jest tak letnio, tak bym to nazwał. Tak, czuć, że jest lato faktycznie, no także jest pięknie. Siedzimy, robimy teraz, słuchamy dobrej muzyki, także lepiej być nie może.
0: A
1: co
0: u ciebie?
2: Nie, oczywiście o tej samej porze alternator, no i dart, nie? Standardowo trenuję i chciałem dać swój numer na jedyneczkę.
0: Na jedyneczkę, dobrze. Na jungle, happy man, dobra.
1: Happy man, jungle, tak. Okej. A właśnie, jak ostatnio dart poszedł, bo rozmawialiśmy, że idziesz na darta. Czy to był jakiś turniej?
2: Mam u siebie w pokoju. Nie. Tylko streamuję, wiecie co, mam aplikację i gram online z ludźmi na żywo, tak, to prawda, i raz w tygodniu jeżdżę do klubu, niedaleko stąd, ale że jest okres wakacyjny, to na razie klub jest zamknięty.
0: Okay.
2: Czekam na wrzesień. Ale wakacje niech się tak szybko nie kończą, nie? Wiecie,
0: no pewnie.
2: Co by to było?
0: Ale to gdzie cię można znaleźć, jakby ktoś chciał grać z tobą w darty?
2: To jest taka Dart Counter, aplikacja firmy Target. To jest firma Target, która produkuje oprogramowanie do właśnie darta, lotki, flighty, szafty.
1: Trzeba mieć trochę wiedzy na ten temat.
2: Nie, ona jest darmowa, dajcie spokój, nie? Ona jest darmowa, także wiecie, nie? Nie róbcie ze mnie jakiegoś tam nie wiadomo kogo, nie?
1: Nie, robimy to, nie było w ogóle naszym zamysłem. To jest czysta ciekawość.
0: Ostatnio też rozmawialiśmy o piłce. No i co, Argentyna czy Hiszpania?
2: Ja już mówiłem też ostatnio w tym tygodniu, że przepchnął tą Argentynę łokciem i ją przepchnęli,
0: tak miało być. Tak, bo to było w środę.
2: Bo Messi ma wygrać, bo to jest jego ostatni turniej i zobaczycie, że on to wygra, Mimo, że Hiszpania to oni przepchnął łokciem, żeby Messi to wygrał, nie?
0: No, takie jest moje zdanie. No wygrał lepszy, bo kto jest największym przegranym tego mundialu? Według mnie Stany.
1: Według mnie Polska, bo się nie dostała.
2: Ja myślę, że jest wiele.
0: No,
2: Egipt,
0: ale...
2: mi Egipt tu szkoda właśnie z Argentyną. Senegalu mi szkoda z Belgią, bo im też wydrukowali tego karnego nie z kapelusza, także no chyba Senegal najbardziej mi tak widocznie, bo był lepszy niż Belgia, nie?
0: Stany dobrze grały, tylko chodzi mi o to, że w tym meczu chyba z Belgią, no wtedy już nikt im nie kibicował przez to, co się stało. Śmieję się, że chyba Stany są największymi przegranymi przez całą akcję.
2: Stany są największymi przegranymi przez swojego prezydenta.
0: No tak. No
2: jak to mówi doktor redaktor Mirosław Oczkość, pomarańczowa nadzieja białych, nie? Także...
1: O, ładne. No dobrze.
0: Dzięki za telefon.
1: Dzięki za telefon. Dzwoń do
2: Dziękuję
1: nas
2: serdecznie, was pozdrawiam. To jest moje hasło. Rozświetlajcie ciemność. To jest moje hasło. Pamiętajcie, rozświetlajcie ciemność.
0: Dzięki, pozdrawiam.
1: Trzymaj się.
2: Hej. Na razie. Pozdrawiam. Hej.
0: Jeszcze tutaj chcieliśmy skomentować zdjęcie, bo mamy pięknego pieska, Olafa, bo my tutaj myśleliśmy, że to jest pies Ola. To jest Olaf.
1: A to Olaf, tak.
0: Emilia i tata Grzesiek.
1: I znowu głosujecie bardzo aktywnie słuchacie.
0: Przepiękny piesek. Jeszcze coś tutaj, gdzieś coś było, ktoś nam coś wysłał.
1: My tutaj debatowaliśmy, dostaliśmy zdjęcie ceny paliwa, bo było o cenach Bobu. Więc teraz dostaliśmy cenę paliwa.
0: 7,39.
1: Tak, bardzo dużo. Gdzie to?
0: Nie, no pewnie tu gdzieś.
1: Słuchaczu 574, jak wysłałeś zdjęcie, to proszę tutaj nam opowiedzieć, gdzie to i jakie okoliczności i jak długo płakałeś płacąc za to.
0: Dokładnie.
1: Także tak.
0: To dobrze, to dobrze. Zagramy.
1: Zagramy. Zagramy zwycięzcę poprzedniej pary. No, nie było łatwo
0: nie
1: to
0: było łatwo.
1: Wytypować. Marta liczyła na palcach dwa razy, tak. Żeby zliczyć wszystkie głosy.
0: Tak, potwierdzam.
1: Ja tak, uznałem. No i uznaliśmy, że bym poszedł od Łony Koniecznego i Krupy. To jest właśnie zwycięzca
0: posłuchajmy.
1: Poprzedniej pary. Posłuchajmy.

Lombard. I przed dziesiątym cała horda wali tam jak w ogień. Jak się jeździ na taryfie, to się naogląda człowiek. I tak patrzę z różnych kątów i niby w porządku, ale sam już nie wiem. Ten sam numer boczny od początku, czerwiec 8-9, 3 dekady. Konkurs wygrałem za ten przebieg. Zapamiętam czasem pasażerów,

chciałem iść z nimi, a w końcu nie poszedłem. A tu ten skwer to dla tych, co im pilno. Pewnie kojarzy pani z gazet, tu dziewczyny stoją. Jak jest zimno, to są tam w barze. Mam nawet historię wigilijną, a może innym razem. Co pani tak patrzy? Ja problemy głównie wożę, kto by nie był. Nie pytam, czy coś w domu zaszło, czy przez kredyt. W ogóle to miasto to już nie to, co kiedyś.

0: Bym poszedł, Łona Konieczny, Krupa na antenie Radia Campus, 18.18, my zasypani salwą zdjęć waszych piesków, otrzymaliśmy jednego szczególnego, można powiedzieć, Olafa, jego właścicielami Emilia i tata Grzesiek, i tata i Emilia zamówili sobie piosenkę Szlugi i Kalafiory, więc...
1: Chociaż Tako nie wygrał, to i tak
0: Tako nie wygrał, to mimo wszystko jest trochę,
1: na wasze zamówienie.
0: Trochę wygranym,
1: dowozimy.
0: Także dowozimy.

0: Alternator.
1: Body Moving. Beastie Boys v remixe od Fatboy Slim.
2: Alternator.
3: Ale to było szybkie.
1: Bardzo szybkie.
3: Szybka decyzja. Spokojnie, tu mamy więcej czasu. This Moment, Chasing Status. Na ficie Blossoms. To dwójeczka w ostatniej parze przed wiadomościami. Wybierajcie 886-971-971. Możecie do nas dzwonić na WhatsAppie, pisać tam wiadomości, wysyłać głosówki, zdjęcia lub klasycznie SMS-y 886-971-971.

0: linia została otwarta.
1: Tak.
0: Jeżeli, ja mam taką propozycję, jeżeli chcielibyście śpiewająco, żeby Marta śpiewała numer w utworach, to możecie pisać.
1: Ej, nie.
0: To... Możecie pisać, tutaj no Marta nie będzie miała wyjścia, żeby się ustosunkować. No, no, prawda, oczywiście.
1: To nie jest tak, że ja śpiewam, wiecie. To
0: nie, bardzo
1: tak...
0: ładnie, mi się tak podobało, że zostawiam to słuchaczom. Specjalnie to podrzucam, żebyś nie miała wyjścia, wiesz o co chodzi. A, i wyjaśniamy jeszcze
1: właśnie
0: temat z paliwem.
1: Bo tutaj nasza spostrzegawczość nie
0: dopiero jest na wybrakowana, tak?
1: Tak.
0: Dzisiaj piątek, musicie nam wybaczyć. Tutaj słuchacz 574 wysłał nam zdjęcie, nie chodziło o cenę wcale, ile by zostało zatankowane, a zostało zatankowane za...
1: Za ile?
0: Tak, za ile?
1: Za 97 zł 10 groszy, czyli 97 i 1 FM.
0: Czyli Radio Campus, czyli my. Oj tak, to coś pięknego. Tak, tak, tak, tak, tak.
1: No i tylko niestety 13 litrów paliwa za to.
0: No dobrze, to...
1: Dobrze, odbierzemy. No.
0: Halo, halo.
1: Hello.
2: Ale wy jesteście, macie szósty zmysł. Ja wczoraj płaciłem za OC i pierwsze trzy cyferki, jakie były, numer konta, zgadnijcie.
0: 971.
1: No.
2: Dokładnie, a już zdjęcia nie będę robił, bo to za dużo. I teraz tak, stylówka, bardzo fajny numer, podobał mi się. Wiaczesława pozdrawiam.
0: Super.
2: Całą ekipę Archie Max. I od razu mówię, śpieszę z pomocą.
0: Tak.
2: Kiedy te meczyki i gdzie? To miało być na Hard Rock Stadium w Miami, to chyba jest o trzecie miejsce, już wam mówię, tak.
0: Dobrze.
2: Na Hard Rock Stadium w Miami Gardens, Anglia, Francja o 23 czasu polskiego,
1: mhm.
2: Sobotę jest o trzecie. A w niedzielę, tak jak mówiłaś, Marta, 21 czasu polskiego na MetLife East Rutherford, New Jersey, USA.
1: A wiadomo, kto będzie sędziował ten mecz finałowy? Czy nie wiadomo jeszcze?
2: Wiadomo, że nie Marciniak, bo już widziałem w newsach nawet na pasku, że nie Marciniak.
0: Ajajajaj, zero polskiego akcentu będzie na tych mistrzostwach, fatalnie. No ale
2: i od razu dementuję, Bóg był po 7, ale pół kilo, więc to 14 kilo.
1: No właśnie, mówiłeś, dobra.
0: No i wszystko jasne.
2: Bo nie, no to jest tak jak rok temu, ja pamiętam gdzieś tam za 6, 7, 8 zł się torebencję Bobu kupuje i jest się zadowolonym. Jeszcze pytałem ludzi w SMS-ach, gdzie słuchacie? Jest z nami Oslo, jest Holandia, jest Chicago, jest Polonia w Chicago. Teraz wariują, bo tam leży.
0: No właśnie, wariują. Andy,
1: Holandia
0: ale
1: dzwoniła,
0: jeszcze,
1: tak? Holandia,
0: jeszcze biznes, tak. Holandia dzwoniła, jeszcze biznesy, no. Czyli na co głosujesz?
2: Co jest do wyboru?
0: Co jest do wyboru? Okej, okay. Body Movin' od Beastie Boys albo This Moment Chasing Status.
2: O nie, tutaj tu zdecydowanie jedynka 10 do 0 wygrywa. I tak, ja jestem znany. Kulinaria, sport, muzyka. Pamiętajcie, kupujcie sobie bób, róbcie jak sobie lubicie albo sotę, tylko sól, pieprz i ewentualnie masełko. Jeszcze chciałbym taką rzecz ciekawą poruszyć,
0: tak,
2: że Bad Bunny zagrał remix Lata z radiem jakiegoś polskiego DJ-a.
1: Tak,
2: na razie
1: jest.
2: Jeszcze...
1: Ja ci powiem, kogo to jest, bo no, bardzo lubię ten numer i to
2: świetne
1: jest...
2: Świetne to jest,
1: tak,
2: nie?
1: To się nazywa to po prostu Polka albo...
2: Chyba na S się nazywa.
1: Nie, nie, Lato z radiem Sarnula.
0: Okej.
2: Okay. A, no widzisz, no to na te jedna.
0: To taki insajdzik, możecie
1: ale
0: sobie posłuchać.
1: Ale co, to byłeś na Bad Bunny?
2: Nie, ale właśnie w necie widziałem i kawałek urywek tego i mówię, kurde, no jednak fajne robią koncerty, można było pójść, ale weź tam się dostań, siana pewnie dużo za bilet,
1: no
2: a nie wiadomo, czy by były w ogóle, nie?
1: To
2: trzeba
1: prawda
2: się na czasie ogarnąć. Jeszcze kwestia dzielnicowa dla Warszawy i dla przyjezdnych. Targówek, Brudno, Zacisze. Często ludzie mówią, że coś się wydarzyło na Brudnie albo na Targówku i mylą to, znaczy to nie jest duży błąd, ale nikt, kto tu się wychował albo mieszka od zawsze, na Targówek nie powie Brudno i na Zaciszu. Takie coś się wydarzyło na Zaciszu, to na Zaciszu. Częsty błąd jest, że coś się zdarzyło na Brudnie, a mówią, że na Targówku, w newsach na przykład. I to trochę myli. To nie jest duży problem.
0: Bawi uczy.
1: Czyli Andy, to jest nie tylko muzyka,
2: nie
1: kulinaria,
2: duży...
1: tylko też kwestie językowe.
0: Filologia, tak jest.
2: Sport, muzyka, kulinaria.
0: Andy Life.
2: I ten gościu, co dzwonił, miał radiowy głos.
0: No
2: pierwszy.
0: Słuchaj, no wiadomo. Myślę,
2: ten,
0: że na
2: co kalafiory zamówił. Od kalafiorów.
1: Dostałeś, Andy, jeszcze pozdrowienia. Siema, Andy, pozdro z Kielc. Bardzo lubię.
2: Jest, Kielce czasem się odzywają, to prawda. Stylówka. I ten numer od Łony, nie no, co za gość. Chyba najlepszy tekściarz w Polsce.
1: No to prawda, Paula.
2: No mega ten numer, co puściliście, bardzo ciekawe. No to myślę, bardzo że zamknęliśmy miło. Temat.
1: Zamknęliśmy temat, powiedzieć. Wszystko co najważniejsze przekazane.
2: Pozdrowionka przyszły dla wszystkich, co słuchają. Ja nie wymienię, kto mnie słyszy, ten ma pozdro Dębiego.
1: Prosto o, pozdro Andy, Wiaczesław napisał, pozdro Andy.
2: Jest, bo podobno nie dzwoniłem i tam się martwię.
1: Tak,
2: wszystko
1: tak,
2: okej.
1: Okay.
0: Dokładnie tak.
2: Nie miałem weny, ona raz jest, raz jej nie ma, jak to wena, kaliber 4.4. To
0: dokładnie
2: był
0: dokładnie tak.
2: Może jeszcze zadzwonię, może nie, byśmy... dzwońcie i jest wesoło, rozrywka, nie?
1: Dzięki Andy za telefon.
0: Andy. Trzymaj się.
1: Do następnego.
2: Hej.
1: Czy my zagramy już?
0: No my zagramy już, tak.
1: Było dużo mówienia, musi być równowaga.
0: Bardzo ładnie powiedziane.
1: Poprzednią parę wygrało Jungle i Happy Man.
0: Tak, posłuchajmy.

Na litewskim poligonie we wsi Rudniki rozpoczęto drugi etap budowy miasteczka wojskowego dla niemieckiej brygady. Pierwsi żołnierze mają wprowadzić się jeszcze na początku jesieni. Miasteczko zajmie 190 hektarów. W drugim etapie powstaną m.in. koszary, garaże, warsztaty, magazyny, budynki sztabowe, stołówki i

zdrowotnych przez osoby zatrudnione w szpitalu. Sprawą zajęła się prokuratura rejonowa Warszawa-Ochota, która wszczęła oficjalne śledztwo. Każdego roku w Polsce na wodach otwartych ginie przynajmniej kilkaset osób. Aby temu najbardziej, jak to możliwe, zapobiegać, samorząd Mazowsza oznacza niebezpieczne miejsca i tworzy listę czarnych punktów wodnych. Takie działania mają zmniejszyć liczbę utonięć. Tak, na temat przydatności czarnych punktów mówiła Janina Ewa Orzełowska, członkini z rządu województwa mazowieckiego. Znak czarnego punktu wodnego to wyraźne ostrzeżenie przed wchodzeniem do wody. Najczęściej oznaczane są nim miejsca, gdzie doszło do utonięć, dzikie kąpieliska czy rzeki o silnym nurcie. Wykolejenie pociągu towarowego w Małopolsce. Do wypadku doszło na odcinku Nowy Sącz - Krynica Zdrój. 6 pustych wagonów trafiło do rzeki Poprad. Przez najbliższe godziny linia kolejowa w kierunku Krynicy Zdroju oraz w kierunku przeciwnym będzie nieprzejezdna. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani o przyczynach wykolejenia. Za nami 13 etap Tour de France. Zwycięzcą okazał się Szwajcar Mauro Schmidt przed Kolumbijczykiem Haroldem Tejadą, a także Brytyjczykiem Tomem Pidokiem. Największą uwagę przykuwa ten ostatni, który dzięki dużej przewadze ucieczki nad peletonem, w którym jechali najlepsi kolarze Touru, awansował z 10 na 4 pozycję w klasyfikacji generalnej. Liderem wyścigu w dalszym ciągu pozostaje Tadej Pogacar przed Jonasem Vingegaardem i Remco Evenepoelem.

0: Alternator.
1: No to wracamy do par. Tym razem na jedyneczce We The Generation. Rudimental. I Mahalia na ficie. Możecie do nas dzwonić na WhatsAppie. SMS-y klasycznie pod tym samym numerem, ale na WhatsAppie możecie też nam wysyłać fotki, także zachęcam.

0: Tak naprawdę to Klęba, Buraka Sound Systema. 886-971-971. Możecie do nas dzwonić i głosować dzisiaj na WhatsAppie już po raz ostatni. No właśnie, tak, to tyle. I odbieramy telefon.
1: Halo, halo.
2: Halo, halo.
0: Cześć.
1: Dzień dobry.
2: Witam was serdecznie, Irek z tej strony.
1: Cześć, Irek. Co
0: Cześć,
1: tam u ciebie?
0: Irek.
1: Co dla ciebie?
2: O jest. Co dla mnie? Mahalia dla mnie, bo ją bardzo
1: Mahalia,
2: lubię.
1: Mahalia, dobrze, z rudimentalem oczywiście zapisujemy.
2: Rudimental też bardzo lubię, nawet słyszałem kiedyś na żywo. Mahali nigdy nie słyszałem na żywo.
1: Wspaniale.
2: Ale.
0: No. Dobrze zapisane. A co u ciebie?
1: Tak.
2: O Jezu, strasznie się ucieszyłem, że Andy zadzwonił, bo wołałem go dzisiaj tam na Facebooku, napisałem mu wiadomość prywatną, że Wieczesław się martwi.
1: No i właśnie ty od Wieczesława dostałeś od razu pozdrowienia, tak czytam właśnie.
2: Że ja dostałem pozdrowienia z Wieczesławia?
0: Tak, właśnie teraz przyszły, no.
2: Tak, nigdy nie miałem tylko okazji go poznać. Wieczesław, jak chcesz się poznać, chcesz być kolegą, tak się zyskuje kolegów.
1: Jak chcę poklikać, to
2: chcesz to poklikać, nie wiem, napisz do mnie tam gdzieś tam na Instagramie i chodźmy na browara.
1: Ja cię, no dobra.
0: Ale piękne tutaj deklaracje
1: na antenie. Ale to mnie dosyć, że bawi.
2: Tak, 40-latkowie znajdują nowych kolegów.
0: No właśnie, ale to nie jest śmieszne nawet.
1: To nawet nie jest śmieszne.
0: Gdzie się poznawać?
1: No właśnie.
0: Już nawet w naszym wieku nie ma się gdzie poznawać.
1: O, Wieczesław pisze do ciebie, że spotkamy się, mieszkam na Śródmieściu Południowym, także słuchaj,
2: kurczę, no już nawet... mieszkam w Warszawie długo bardzo, ale dobra, przyjadę na Śródmieściu Południowe, gramy się.
1: Jakoś musicie, bo to ma naprawdę potencjał.
2: To ma potencjał, też tak czuję. Jutro moi znajomi grają na Chmielnej, to
1: napiszę
2: ci gdzie i co.
1: Przy sobocie? Come on. No dobra, to się nie może nie udać.
0: Musimy kiedyś może, ale by było jakby się Irek z Wieczesławem spotkali na przykład na światłach.
2: No, ja czasem Kamila Kusia tak spotykam przez przypadek. Ale to Kamil chyba o tym opowiadał kiedyś.
1: Czyli to nie jest takie niemożliwe.
2: Nie jest to niemożliwe. Przez przypadek kiedyś jechałem na rowerze i patrzę.
1: No widzisz, no to ale przypadki chodzą po ludziach.
0: Ale to Kamil musiał wiedzieć, jak ty wyglądasz.
2: Znaczy my się z Kamilem znamy, no tak. Ponad 8 lat, więc wiemy, kto jest za Kamil. Był u mnie kiedyś na moich urodzinach w domu, nawet o Boże. A ja kiedyś organizowałem kucionalia takie Kamilowe.
0: Ale ty nie byłeś na żadnej imprezie u Kamila, bo może byśmy się spotkali, ale nie. Chyba.
2: Byłem.
0: Byłeś?
2: Byłem kiedyś tam jeszcze, tam no nie mogę powiedzieć głośno w radiu, ale byłem. Dwa razy.
0: No to ja też bywam, to się nie, no ale nie wiem, nie pamiętam, nie, to może nie te czasy.
1: Może, no nic. No nic, panowie, no to dobrze. Trzymamy
0: poleciało.
1: Kciuki, żebyście się zgrali.
2: No Wieczesław, jeszcze raz, odzywaj się na Instagramie, chyba tak najprościej będzie.
1: No i dobrze, to się sparujcie, dajcie znać, zadzwońcie, opowiedzcie jak
2: więcej
1: było.
2: Więcej utworów Mahali puszczać, jest taki wspaniały utwór, I Wish I Miss My Ex, chciałbym go usłyszeć kiedyś poza rotacją z takich dalszych rzeczy.
1: Dobra, zobaczymy, co mamy w bazie. Jak się uda, to
0: może
1: puścimy.
0: Może by się jeszcze udało. No, zobaczymy.
2: Dzięki
0: za telefon.
2: Trzymaj się. Pozdro, Maxi.
0: Hej. Pa. No dobrze. Czas ucieka.
1: Czas ucieka, więc ostatnie telefony dzisiaj tak naprawdę. Także 886-971-971 na WhatsAppie możecie do nas dzwonić w tym tygodniu.
0: No Rudimental i Buraka są Systema. To jest ostatni pojedynek dzisiaj. Piątek, w tym tygodniu.
1: Tak, więc możecie sobie wybrać, co chcecie posłuchać tak naprawdę. I ja mam takie właśnie, to chciałem skomentować bardzo, czyli alternator. Nie tyle, co bawi i uczy, nie tyle, co spaja ludzi, w sensie spaja, że z zagranicy na przykład do nas dzwonią,
0: to
1: tutaj padło Oslo, Holandia, ale też ludzi łączy.
0: No, oczywiście, że tak.
1: Więc to jest bardzo ciekawe,
0: My tutaj budujemy taką społeczność, no.
1: Znaczy społeczność to swoją drogą, ale tutaj jest jeszcze takie więzi takie konkretne już, to nie jest takie
0: spotykają w prawdziwym życiu.
1: Nie tak, że słuchamy tylko tej samej muzy, tylko właśnie in real life.
0: To prawda.
1: Normalnie się widujemy, coś pięknego naprawdę. Także,
0: dobra, gramy.
1: Gramy, zwycięzcę?
0: Gramy.
1: No to dobra, no to zagrajmy. Beastie Boys to byli zwycięzcy poprzedniej pary. Body Movin' w remiksie Fatboy Slim.
0: Jedziemy.

0: down!
1: Hey, buddy moving!
2: Buddy moving, Beastie Boys, Fat Boy Slim Remix. To właśnie było to. To był list zwycięzcy poprzedniej pary. A że jest już, uwaga, za 8 minut godzina 19, no to najwyższa pora się również pożegnać z wami. To był Alternator, byliśmy z wami my, czyli
1: Kuba Sołtysik,
2: Marta Boroń.
1: Słyszymy się niedługo. Życzymy udanego weekendu.
2: Najpiękniejszego. Na pewno będzie piękny. I przede wszystkim leniwego.
1: Tak.
2: Słyszymy się niedługo. Trzymajcie się. Hej.
1: Pozdro, pa.
3: Reklama. Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego. Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny. Reklama.

0: same sztosy.
1: Dzisiaj w samplach, coverach, bajerach będzie o coverach, które moim zdaniem są ciekawsze, bardziej interesujące, lepsze, na pewno całkiem inne od oryginałów.

Był to drugi singiel z czwartego albumu artystki In The Zone. Cały album ukazał się w 2004 roku, ale ten singiel Toxic trochę wcześniej, no jako singiel pilotujący album, promujący album. Britney Spears, gwiazda popu, królowa, księżniczka, jakkolwiek by ją nie nazwać, trafiła z tym numerem. Trafiła ona, trafiła jej ekipa. Co ciekawe, Toxic nie był pisany z myślą o Britney Spears. Powstał dla Janet Jackson, ale ona go nie chciała. Potem zaproponowano gotową kompozycję Kylie Minogue, która też ten numer Toxic odrzuciła. No i trafił do Britney Spears i wraz z klipem stał się ogromnym przebojem. Za Toxic stoją producenci, autorzy tekstów ze Szwecji, Bloodshy i Avant, tak się ich spółka pisarsko-kompozytorska nazywa. Oni współpracowali z wieloma najróżniejszymi artystami, no szczególnie właśnie takimi popowymi, czy Madonna, Jennifer Lopez, czy na przykład Kylie Minogue wcześniej. No tym razem Britney Spears i z tą Britney Spears dużo hiciorków stworzyli. Toxic pojawia się w samplach, coverach, bajerach, dlatego że usłyszałam przepiękną wersję tego utworu i ten Toxic z coveru, o którym mówię, i Toxic jako treść tego utworu słowno-muzycznego wspaniale oddaje to, co się dzieje w piątym sezonie znakomitego serialu Fargo. Ten piąty sezon, mam wrażenie, że jest najlepszy. Jest tam właśnie scena, kiedy cover Toxic wybrzmiewa, a jeden z głównych bohaterów, Roy, grany przez Johna Hamma, czyli Dona Drapera z Mad Mena, idzie w kierunku drugiej głównej bohaterki, Dot, granej przez Juno Temple, którą to możecie kojarzyć ze znakomitego serialu Ted Lasso. Do serialu, do piątego sezonu Fargo będę jeszcze wracała. Wróćmy do Toxica, do utworu Toxic, wykonanego przez Britney Spears w 2003 roku, wydanego na albumie In The Zone w 2004 roku. Został nagrodzony wiele razy, oczywiście wiele więcej miał też nominacji do najróżniejszych nagród, ale nie da się ukryć, że jest to przebój. Myślę, że udowadniają to też setki coverów, no i też zaczerpnięć z tego utworu. Zanim przejdziemy do znakomitych coverów Toxic, no to jeszcze przez moment pochylmy się nad oryginałem, bo jest zbudowany na mocnej inspiracji z pewnego filmu. Film pochodzi z 1981 roku. Tere Mere Bich, tak wydaje mi się, że się to czyta. To bollywoodzkie kino i posłuchajmy głównego motywu muzycznego właśnie z tego filmu.

Tere Mere Big Main. Jak słyszycie, te charakterystyczne dźwięki znalazły się w utworze Toxic, który wykonała Britney Spears. Przejdźmy do znakomitych coverów tego numeru. Zacznijmy od jednego z moich ulubionych coverujących artystów, Richard Cheese. W roku 2009 wykonał taką właśnie przepiękną, opartą na pianinie wersję Toxic.

to Richard Cheese i jego Toxic, a teraz więcej gitar, to znaczy w ogóle gitarowe wykonanie tego numeru. Local Age, 2005 rok, album Alive, ich wersja Toxic.

To Local Age, Toxic z 2005 roku. Dwa lata później, w 2007, zespół Hard Fi dla Radio One wykonał taki cover tego numeru.

0: The Hard Five i ich Toxic. Teraz w samplach, coverach, bajerach wrócimy do tego, od czego niejako zaczęliśmy, bo opowiadałam o tym, jak usłyszałam przepiękną wersję Toxic w 5. sezonie serialu Fargo. Jeżeli ktoś nie kojarzy Fargo, to serdecznie polecam. Można zacząć od filmu pod tytułem Fargo, 1996 rok. Scenariusz napisali bracia Coen. Na podstawie niego, to znaczy tak nawiązując dość szeroko do klimatu, do charakteru tego filmu, powstał serial Fargo. Jest już właśnie 5 sezonów i w tym ostatnim ten cover Toxic wybrzmiewa w przepięknym momencie całego sezonu. Wydaje mi się, że to nie jest takie częste w serialach, że pozwala się, aby to muzyka wyszła na pierwszy plan. No i w tej scenie, o której mówię, jeden z głównych bohaterów, Roy Tillman, grany przez Johna Hamma, idzie i dzięki muzyce, dzięki aranżacji tego numeru, dzięki tej nowej wersji Toxic, można skupić się na twarzy. Niemalże można dostrzec czerń w oczach tej postaci. Może posunę się nawet do stwierdzenia czerń w duszy, w sercu tej postaci granej przez Hama, bardzo lubianego przeze mnie Dona Drapera z Mad Mena. Showrunnerem i głównym scenarzystą Fargo jest Noah Hawley i to właśnie podobno jego pomysł polegał na tym, żeby ten utwór Toxic popowy, a jakże, umieścić jakoś w tych realiach kryminalno-mrocznych serialu Fargo. Powstała więc przepiękna wersja. Jeff Russo zaprosił do współpracy Lisę Hennigan, no i powstał przepiękny cover Toxic. W tym momencie właśnie ta wersja. Toxic, Jeff Russo, Lisa Hennigan z 5. sezonu Fargo.
1: Sample, covery, bajery.

0: Sample, covery, bajery.
1: Toxic w odświeżonej wersji, Jeff Russo, Lisa Hannigan, a jak mówiłam wcześniej, pierwsze wykonanie to Britney Spears, chociaż ta piosenka była napisana najpierw dla Janet Jackson, odrzuciła ją też Kylie Minogue, ale księżniczka, czy królowa, jaśnie łapie popu, Britney Spears, nagrała ją i myślę, że to jest jeden z jej bardziej znanych utworów. W tym momencie w samplach, coverach, bajerach znowu będzie bardzo dużo o kobietach, ale o takiej historii, która wydaje mi się, że jest trochę smutną historią, pokazującą, jak bezwzględny i trudny jest rynek muzyczny, jak wrażliwi są artyści, a z drugiej strony, jak jest bardzo dużo ludzi, którzy są pazerni i przekładają jakieś swoje zyski ponad twórczość artystyczną. Już opowiadam po kolei, o co mi chodzi, skąd taka refleksja. Na pewno kojarzycie utwór Killing Me Softly with His Song. To jest numer, który pewnie w takiej kolejności mógł trafić do was. Fugees, 1996 rok. Może wcześniej dokopaliście się do tego, że to Roberta Flack nagrała ów numer, ale w oryginale w 1972 roku nagrała i po części napisała go Lori Liberman. Młodziutka wtedy, taka folkowa, można chyba to nazwać, piosenkarka, która pisała bardzo proste piosenki z gitarą, pianinkiem, długie blond włosy, delikatny akompaniament, no i właśnie początek lat 70. Kiedy miała 19 lat, zaczęła współpracować z dwoma starszymi, jak można powiedzieć, panami, kompozytorem i autorem słów. Nie wchodząc w szczegóły, bo tam też jakieś romanse się odbywały, wydarzyło się tak, że to właśnie Lori, będąc na występie Dona McLeana, zainspirowana tym, co usłyszała, napisała coś w rodzaju wiersza, takich swoich notatek na serwetce. Poruszona tym wszystkim, co się wydarzyło, tym koncertem, zadzwoniła do autora słów, Normana Gimbla, powiedziała mu o tym, a on razem z Charlesem Foxem, który stworzył muzykę, podpisali się pod tym utworem. Killing Me Softly with His Song. A ten wątek autorstwa Lori gdzieś tam został wygumkowany. Lori Liberman nagrała w 1972 roku swoją wersję oryginalną Killing Me Softly with His Song, a już rok później Roberta Flack nagrała swoją wersję i to już był wtedy przebój. Ale zanim przejdziemy do posłuchania tych obu wersji, no to jeszcze tak z ciekawości posłuchajmy inspiracji. No bo Lori opowiadała o tym i mówiła w wielu rozmowach, że będąc na koncercie McLeana usłyszała numer pod tytułem Empty Chairs i to właśnie ten numer zainspirował ją do napisania tej piosenki. To właśnie Don McLean jest tą osobą, która zabijała delikatnie Lori swoją piosenką. Posłuchajmy fragmentu Empty Chairs, Don McLean.

to inspiracja. Ten utwór stoi za pomysłem Killing Me Softly with His Song. Posłuchajmy pierwszego nagrania oryginału, 1972 rok, Lori Lieberman i jej wykonanie.

Lori Liberman i jej wykonanie. Killing Me Softly with His Song, 1972 rok. Pierwszy raz został wtedy wykonany ten utwór i bardzo szybko, rok później, Roberta Flack nagrała swoją wersję.

Roberta Flack i Killing Me Softly with His Song. Tak też nazywał się album, to znaczy trochę krócej, Killing Me Softly, wydany w 1973 roku. I jak mówiłam na początku o takiej jakiejś niesprawiedliwości, no to tak sobie trochę o tym myślę. Młoda dziewczyna, Lori, wtedy 19-letnia, weszła we współpracę z dwoma starszymi, doświadczonymi panami, jeżeli chodzi o pisanie muzyki, pisanie słów, no i pewnie rynek muzyczny, współpracę z jakimiś tam wytwórniami, stacjami telewizyjnymi i tak dalej. No i gdzieś pozwoliła na to, żeby jej nazwisko zniknęło z listy autorów tej piosenki. Lori powróciła do tego utworu, nagrała go ponownie, ale dopiero w latach 90. W ogóle jej postać wydaje mi się dość tragiczna, bo gdzieś w wywiadach znalazłam, że ona w latach 70. wydawała, koncertowała, ale w pewnym momencie została no niemiło potraktowana, tak na zasadzie weszła na jakieś spotkanie, a ktoś gadał przez telefon, jakiś pan ważny z wytwórni, umawiając się na jakiś obiad, wybierając restaurację, i ona czekała ileś tam minut, po czym wyszła i tak zawiesiła swoją karierę muzyczną poprzez takie potraktowanie jej jako kobiety w latach 70. Powróciła w latach 90. namówiona przez przyjaciela, późniejszego trzeciego męża, żeby do tej swojej piosenki powróciła. 1996 rok. Killing Me Softly powraca. I to jest taka nasza może bardziej już współczesność, no bo oczywiście Fugees, The Score.

0: Fugees, Killing Me Softly, 1996 rok. Autorka, współautorka Killing Me Softly with His Song, Lori Lieberman, mówiła wielokrotnie o tym utworze. Taki fragment znalazłam go na kanale YouTube'owym Face Culture, opublikowany w 2011 roku. Tak właśnie mówi już z perspektywy wielu lat o tym, co się wtedy z jej piosenką wydarzyło.
1: You know, in the very beginning I felt a little bit maybe embarrassed by it somehow. I felt like it was hard for me to say this song was written about Don McLean. I felt like that's kind of corny. And then Roberta Flack had the big hit after hearing my version. I felt a little, you know, kind of happy about it, but then there was this feeling of jealous, a little, you know, and then there was this, in the States at that time, there was this sort of a fight between, I like Roberta's version better, I like Lori's version better. It was this big, silly thing. Pictures in the paper of Roberta, me, and then Dawn, you know, she stole my song. It wasn't that at all. She made it something I wouldn't have, you know, ever have done. I never would have done this kind of a two-feel that she did. You know, she was really very brilliant. And I never would have added the, whoa, you know, ever. And she, you know, was very creative with it. Mine was a very simple, you know, folk song.
0: To Lori, która mówi o swojej piosence, o tym, jak to wszystko się wydarzyło, jak ona się czuła, kiedy to nawet gazety podsycały ten jakiś nieistniejący, jak ona mówi, konflikt, no bo 1972 ona wypuszcza oryginał, 73 Roberta Flack swoją wersję, która staje się ogromnym przebojem i w tym wszystkim jako artystka musiała się odnaleźć. Na koniec dzisiejszych sampli coverów Bayerów, Killing Me Softly with His Song, tym razem w wykonaniu Fugees w towarzystwie Roberty Flack. To były sample covery Bayery. Wszystkie odcinki w formie podcastów są do posłuchania na radiocampus.fm/podcasty. No i uwaga, w tym momencie wpada 50. odcinek właśnie sampli coverów Bayerów. Uczcijmy tę okrągłą liczbę. Jakoś może posłuchajmy. Jeszcze raz można sobie zapętlać. To były sample cover Bayery, Kasia Rodek. Do usłyszenia na koniec Fugees, Roberta Flack, ale też na początek wersja oryginalna. Lori, Killing Me Softly with His Song.
2: Sample covery Bayery.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Sample, covery, bajery.
2: W tym odcinku będzie o jazzmenie, kompozytorze, producencie, aranżerze, znakomitym muzyku, który grał m.in. na skrzypcach czy saksofonie, ale też o postaci, która bardzo duży wpływ wywarła na współczesną muzykę i na przykład na połączenia czy przenikanie się muzyki jazzowej z rockiem i hip-hopem.

Bohaterem dzisiejszych sampli coverów Bajerów jest Michał Urbaniak, urodzony w styczniu 1943 roku w Warszawie, a zmarły 20 grudnia 2025 roku. Znakomity muzyk, najpierw przede wszystkim kojarzony z jazzem, twórca takiego właśnie połączenia jazzu z rockiem, rapem, hip-hopem. I ogólnie Michał Urbaniak jest takim chyba patronem, jeżeli mogę użyć tego słowa, przenikania się i wspierania najróżniejszych gatunków muzycznych. Z jego numerów samplowało bardzo wielu artystów. Wrzucę tylko kilka nazw i zaraz przejdziemy do rzeczy. Z Michała Urbaniaka samplowali na przykład Tyler the Creator, Beastie Boysi, A Tribe Called Quest, Scalpel i wielu, wielu innych. Warto też dodać, że grywał z takimi artystami jak na przykład Herbie Hancock, Chick Corea czy Miles Davis. Współpracował też z Quincy Jonesem, ale też był aktorem i na przykład dostał Polską Nagrodę Filmową Orła za odkrycie roku i za najlepszego aktora na festiwalu filmowym w Tallinie za rolę Włodzimierza w filmie Mój Rower. To był 2012 rok. Bardzo ważnym, jak mi się wydaje, aspektem też życia muzycznego Michała Urbaniaka jest, czy był projekt Urbanator, tak to ogólnie nazwę. Od wielu lat też spotykał się z młodymi artystami, prowadził warsztaty. Myślę też, że był takim muzycznym przewodnikiem dla bardzo wielu współczesnych czy młodych artystów. Często samplował sam siebie i był bardzo otwarty na współpracę z młodszymi od siebie artystami. Warto tutaj wymienić chociażby Ostrego, ale też możemy dorzucić zespół Pionity, czy Grupsona, czy DJ-a Eproma. Zostawił po sobie ogromny muzyczny dorobek. Z jednej strony to oczywiście te rzeczy takie utwory muzyczne, czy

muzyka do filmów, ale z drugiej strony myślę, że zasiał w sercach artystów, w duszach artystów bardzo wiele nasionek, które jeszcze przez długi czas będą kiełkowały. Mam na myśli takie, wiecie, nasionka łączenia ze sobą muzyki, otwartości na muzyków i najróżniejsze gatunki muzyczne. Przejdźmy do sampli. Zacznijmy od jednego z bardziej znanych numerów Michała Urbaniaka, A Day in Park. Ten utwór powstał z wokalnym udziałem pierwszej żony Michała Urbaniaka, pani Urszuli Dudziak. O pani Urszuli Dudziak jest oddzielny odcinek sampli coverów Bajerów. Tam o jej wokalu przede wszystkim mówię, o tym jak był samplowany i o papai oczywiście też. Ale A Day in Park, Michał Urbaniak i Urszula Dudziak, to numer pochodzący z 1978 roku. Z niego jest naprawdę bardzo dużo sampli. Posłuchajmy oryginału. A Day in Park, Michał Urbaniak z Urszulą Dudziak, 1978 rok.

0: To ten oryginalny sample A Day in Park, Michał Urbaniak. 2023 rok. What a day. Taylor, the creator.
1: Pulled up in that 18th letter repeat buggy. Had to switch the hue cause I'm LA boy smuggy. But more likely to get hurt by somebody who love me. My lady, she don't trust me. Know I'm a sick puppy. Know that women throw themselves at me and men want me. Anything can happen.
0: Tak to właśnie Taylor, the creator, pożyczył sobie sample od Michała Urbaniaka z numeru A Day in Park. Powstał What a Day. Michał Urbaniak mówił o tym, że bardzo chciałby współpracować, zagrać, czy stworzyć wspólnie coś właśnie z Taylorem. Niestety nie udało się tego zrealizować, chyba że o czymś nie wiemy i jakieś wspólne rzeczy wypłyną. Ja czytałam jakiś czas temu, całkiem niedawno, tylko o takich planach, bo właśnie Michał Urbaniak mówił, że przecież What a Day powstał na samplach z A Day in Park. Z tego samego utworu, wydanego w 1978 roku, A Day in Park, samplował J. Cole, Once an Addict, 2018.

2018, J. Cole, Once an Addict. Ten numer też powstał na samplu z utworu A Day in Park Michała Urbaniaka z wokalnym udziałem Urszuli Dudziak. A teraz A Tribe Called Quest. To jest ekipa, która bardzo chętnie korzystała z sampli Michała Urbaniaka. W jednym z wywiadów z Codziennej Gazety Muzycznej Michał Urbaniak mówił o tym, że chyba jeszcze w latach 90. całkiem ładnie to ekipa załatwiła, bo chcąc skorzystać z sampli, no po prostu elegancko się zapytali i zapłacili. Jeszcze do tego będziemy wracać. Jest kilka przykładów na to, jak A Tribe Called Quest korzystali z sampli z Michała Urbaniaka czy z Urbaniak Group. I zacznijmy od 1973 roku. Ekim to właśnie Michał Urbaniak Group. To jest źródło sampla.

A teraz A Tribe Called Quest, 1993 rok. Posłuchajmy, jak oni zaczerpnęli z tego numeru Michała Urbaniaka.

Tribe Called Quest. I jak mówiłam, jest kilka przykładów. Nawet odnotowałam, że z jednego utworu Michała Urbaniaka chyba w dwóch numerach A Tribe Called Quest te sample umieszczali. Ale teraz przejdźmy do innej roli Michała Urbaniaka. Roli producenta. Funk Factory. Lien Nava Plus, tak się nazywa utwór, który ukazał się w 1975 roku. Z niego samplowali Beastie Boysi. Zestawię wam te dwa numery, żeby łatwiej można było wyłapać sample, no bo Beastie Boysi nie brali tak po kolei i longiem, tylko brali sample, umieszczali go w jakimś tam miejscu, więc będzie to tak, Funk Factory, Lien Nava Plus, produkcja Michał Urbaniak i Cardiff, Beastie Boysi, 1989 rok. Jak mówiłam, tak wam zestawię te sampelki z oryginału i z użycia u Beastie Boysów.

Tak właśnie Beastie Boysi w numerze Cardiff używali sampli z wyprodukowanego przez Michała Urbaniaka numeru Funk Factory Rien Nava Plus. Beastie Boysi z kolejnymi zaczerpnięciami jeszcze powrócą w dzisiejszych samplach, coverach, bajerach. Teraz zagrajmy w całości A Day in Park, Michał Urbaniak, Urszula Dudziak, 1978 rok, no i Tyler, the Creator, What a Day.

0: I don't fuck with parties, I don't fuck with the paparazzi. Never have I drove a Hellcat or a Maserati. Never needed others for my personal validation. She ain't get in touch if she cannot hold a conversation. Never had a bulky Richard Mille as a wristwatch. I never seen a mirror, never posted on TikTok. I never had desire for promethazine in a soda. Never made eye contact with a woman in fashion.
1: Sample, covery, bajery.
2: What a day, a wcześniej A Day in Park. Zestawiłam te dwa numery, pokazując na usznie, mam nadzieję, jak to Tyler, the Creator, skorzystał z twórczości Michała Urbaniaka. Bo właśnie on, Michał Urbaniak, jest dzisiejszym bohaterem sampli coverów Bajerów. Zmarł 20 grudnia 2025 roku. Pozostawił nas z ogromem swojej twórczości. No i jak mówiłam wcześniej, z takim zasianym, niejednym ziarenkiem łączenia i przenikania się najróżniejszych gatunków muzycznych. Jeden z projektów Michała Urbaniaka, Urbanator, to właśnie połączenie polskiego rapu z jazzem. To odbywało się w kilku odsłonach na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Najbardziej mi kojarzy się współpraca Michała Urbaniaka z OSTR-em, ale było ich więcej, to znaczy nie tylko Ostry korzystał z doświadczenia i mądrości Michała Urbaniaka. Obiecywałam, że powiem co nieco o podejściu Michała Urbaniaka do samplowania. Znalazłam taki fragment z wywiadu z codziennej gazety muzycznej z 2018 roku, kiedy to padło pytanie, czy Michał Urbaniak nie ma problemu z samplowaniem. I on między innymi odpowiada tak. Wiem, że są tacy, którym to przeszkadza i nie wyrażają zgody, ale dla mnie to wyróżnienie, że młodzi twórcy sięgają po moje utwory. Dzięki temu ta muzyka żyje, pozwala swobodniej docierać do kolejnych pokoleń. Kiedyś z tym samplowaniem wiązała się jeszcze jedna korzyść, materialna. Pamiętam, jak na początku lat 90. zadzwonił do mnie ktoś z managementu A Tribe Called Quest i zapytał, czy zgodzę się użyczyć utworu do samplowania. Zaproponowano mi za to solidną sumę dolarów. Ale to były też inne czasy. Sprzedawało się wówczas wiele płyt, więc wytwórnie mogły więcej wydać na nagranie. Poza tym ten system wykorzystywania fragmentów utworów nie był jeszcze tak powszechny. Dziś robi się to przecież nagminnie, więc gdyby za każdy sampel płacono mi takie pieniądze, koszty produkcji płyt byłyby gigantyczne. Wróćmy do sampli właśnie zaczerpniętych z utworów Michała Urbaniaka. I teraz całkiem świeża rzecz. 2024 Belmondo Expo 2000 stworzyli numer Fresh Air. Tutaj Michał Urbaniak jest też twórcą tego numeru. Fresh Air, Fresh Air.

swój grunt lepiej. Fresh Air to Belmondo Expo 2000, no i on jest zbudowany na numerze, który już wybrzmiał dzisiaj w samplach, coverach, bajerach i we fragmencie i w całości kilka minut temu. A Day in Park to ten numer z albumu Ecstasy z 1978 roku. Znowu samplowo wracamy do Beastie Boysów. 1994 rok, Ill Communication i numer pod tytułem The Scoop.

to Beastie Boysi. The Scoop, a teraz źródło, sampla. Atma Tomorrow, Michał Urbaniak z Fusion, 1974 rok.

to źródło sampla, który to był wykorzystany przez Beastie Boysów w 1994 roku na albumie Ill Communication. A teraz znowu wracamy do Michała Urbaniaka jako producenta. Ponownie z Urszulą Dudziak, jak mówiłam, żoną, matką córek i towarzyszką muzycznych przygód. Przepraszam, to chyba zabrzmiało tak strasznie infantylnie, ale tak w skrócie myślowym mogę powiedzieć, że to był duet muzyczny i życiowy. Michał Urbaniak produkował utwory Urszuli Dudziak i na przykład jest taki jeden, który zresztą jest coverem, pochodzi z 1977 roku. Urszula Dudziak nagrała cover Night in Tunisia. Posłuchajmy fragmentu. I z tego numeru Night in Tunisia Urszuli Dudziak z 1977 roku zaczerpnął Fatboy Slim. 1996 rok.

Kenneth and Crenshaw, Fatboy Slim, 1996 rok. Tak zaczerpnął z Urszuli Dudziak z numeru, który wykonywała. To był cover, coverowała utwór z 49 roku, tak swoją drogą. Wracamy do sampli i polskiego podwórka. Eldo też samplował. Prasa, telewizja, radio, 2006 rok.

0: To Eldo, który skorzystał z utworu Michała Urbaniaka z albumu Urbaniak z 1977 roku, Refi. Tak brzmi oryginał. Na koniec sampli coverów Bajerów, jak zawsze polecę Wam coś do pogłębienia wiedzy. Jeżeli chodzi o Michała Urbaniaka, jest kilka pozycji książek, które myślę, że warto przeczytać. Z jednej strony Michał Urbaniak, Ja Urbanator, awantury muzyka jazzowego, taki jest podtytuł tej książki, autorstwa Andrzeja Makowieckiego. Jest też książka Michaś, wywiad rzeka z Michałem Urbaniakiem. Rozmowę przeprowadził Jacek Górecki. Dodam jeszcze, że można o Michale Urbaniaku poczytać też w książkach Urszuli Dudziak. Jedną z nich jest na przykład Wyśpiewam Wam wszystko, czy potem uaktualniona Wyśpiewam Wam więcej. Jest też trochę wywiadów, filmów dokumentalnych i o samym Michale Urbaniaku, o jazzie polskim, no i też o tym duecie Urszula Dudziak-Michał Urbaniak. Odsyłam po raz kolejny do oddzielnego odcinka sampli coverów Bajerów o Urszuli Dudziak. Tam też dużo o Michale Urbaniaku jest, no bo tak to się poukładało, że muzycznie ich losy były związane bardzo długo. No i na sam koniec coś bardziej współczesnego. Utwór z albumu Urbanator 3 Michała Urbaniaka razem z Ostrym i Miką Urbaniak. Numer pod tytułem Jazz. To były sample covery Bajery. Wszystkie odcinki w formie podcastów znajdziecie na naszej stronie radiocampus.fm/podcasty. Te odcinki wpadają też na wszystkie portale streamingowe, tam można ich posłuchać, a na moim Instagramie wrzucam na bieżąco jakieś ciekawostki, zapowiedzi czy też rolki związane z muzyką. Jazz na koniec, Kasia Rodek. Do usłyszenia.
1: Sample, covery, bajery.

Reklama. Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego. Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny. Reklama.

Dobry wieczór, wybiła godzina 20, więc dobrze wiecie, że to czas na dobry groove w Radiu Campus z audycją What's Funk i warszawskim funkiem. Ja nazywam się Kuba i przez najbliższą godzinkę serwuję wam piękne funkowe sztosy. Moi drodzy, większość nowości, ale mamy też parę klasyków, a przede wszystkim ten, który teraz, ponieważ dokładnie 35 lat temu pojawiła się jedna z bardziej funkowych płyt ever. Pana, który się nazywa Bernard Wright, płyta pod tytułem Nard. Naprawdę, nie znacie tej płyty? Musicie sprawdzić. Dokładnie 17 lipca 1981 roku wyszła. Sztosik. Więc słuchajmy.

To jest tylko jeden z przepięknie funkujących kawałków na tej sztosowej płycie. Dobra, gorąco wam polecam. Bernard Wright, płyta NAR 81 rok. No dobra, a teraz idźmy do rzeczy współczesnych i polećmy aż do Australii. No stamtąd jest Ella Thompson, wokalistka i kompozytorka, której nowy singiel Promise to Keep brzmi właśnie tak.

Jeszcze na chwilę pozostaniemy w tych soulujących klimatach, ale tym razem przeniesiemy się bliżej nas, bo do Helsinek. Stamtąd pochodzi wydawnictwo Timion Records, gdzie gra zespół Cole Diamond and Mink, który jest po prostu bandem tego zespołu i wszyscy gościnni wokaliści, którzy pojawiają się w tym wydawnictwie, grają zazwyczaj właśnie z Cole Diamond and Mink. I tym nowym wokalistą jest Mr. Sophisticated Fingers. A przepraszam, w tym wypadku nawet nie wokalista, tylko pan grający, jak nazwa wskazuje, na klawiszach. I w tym wypadku akurat na Hammondzie. I ten nowy utwór It Is True Baby.

A teraz jedziemy do Anglii. Zespół, no już można śmiało powiedzieć, kultowy, bo w latach 90. jadący na fali popularności świeżego wtedy acid jazzu, czyli Galliano. I teraz właśnie powrócili po latach przerwy, wydali nową płytę, która się nazywa Acid Jazz Revenge. I już parę utworów wam z tej płyty puszczaliśmy. To teraz jeszcze Boogie for Brains.

Kolejny kawałek dla Was to jest zespół Calumet, który w wersji live zaprasza Was, a wręcz prosi. Get in the groove. Let's get in the groove, y'all.

No dobra, cofniemy się znowu w czasie. Lata 70. i tym razem zespół Mace i Frankie Beverly. A oczywiście dlatego o tym mówimy i dlatego gramy tą muzykę, bo nie jutro, wyjątkowo w niedzielę, będzie premiera nowego odcinka Funkologii, czyli naszego podcastu o muzyce afroamerykańskiej. I właśnie bohaterem najnowszego odcinka będzie Frankie Beverly. Jest szansa, że tego artysty możecie nie kojarzyć, ale wierzcie mi, że każdy afroamerykanin bardzo dobrze zna tego artystę. Jest to fenomenalna historia, właśnie muzyka, który przez dekady po prostu był ekstremalnie popularny w świecie afroamerykańskim. Wszyscy znali jego muzykę, wszyscy ją śpiewali, ona leciała w każdej imprezie, w każdym domu, a przede wszystkim na każdym grillu, który sobie robili. Jakby jest kwintesencją takiej muzyki właśnie, która jest czymś, do którego się po prostu świetnie bawisz i się wyluzowujesz. I przez wiele lat nieustannie, mimo że nie miał nigdy wielkich hitów, był gwiazdą właśnie i ludzie tłumnie walili na jego koncerty. No więc chcecie poznać historię tego naprawdę intrygującego człowieka, to posłuchajcie sobie Funkologii od niedzieli. A tymczasem posłuchajmy właśnie najpierw Mace z ich pierwszej płyty, utwór Colorblind,

Przez lata Frankie Beverly i Mace mieli wiele hitów, które były na listach przebojów R&B. Właśnie nie były na tych popowych, były na R&B, czy tak zwanej czarnych listach przebojów. Ale jeden utwór jakby przebił wszystkie i do dzisiaj jest uznawany wręcz za nieoficjalny hymn po prostu afroamerykański. Piosenka Before I Let Go, która w ogóle pojawiła się jako bonus track na płycie Live, która pojawiła się w latach 80. No jest to naprawdę utwór, który też wszyscy na pewno kojarzą, znają i kochają po prostu. I po prostu go posłuchajmy. To jest jeden z tych utworów, do którego wszyscy po prostu się wyczlowują i się bardzo dobrze bawią.

Powiem wam, że ja w zupełności to rozumiem, bo to jest taki utwór, który ja już jak słyszę, to zawsze zjaram. Ma on sobie coś takiego magicznego po prostu. No i właśnie tą magię będziemy próbowali wyjaśnić w naszym najnowszym odcinku Funkologii. Zostanie jeszcze w latach minionych, tym razem rok 82, bo też dokładnie właśnie w tym tygodniu, te 31 lat temu, pojawiła się płyta zespołu Midnight Star pod tytułem Victory. No i proszę.

No dobra, wracamy do nowości, aczkolwiek niezbyt szalonych, ponieważ to jest luty. I zespół, który już się tu pojawiał, Mr. Vales Math Class. I oni w lutym wydali płytę Life, Math, Love Part 1. I z tej płyty już wam puszczałem parę rzeczy, ale jeszcze wróćmy, bo jest naprawdę bardzo spoko. I utwór Golden Mean tym razem.

To teraz nowo stare, ponieważ zespół The Jackson 5, ich jeden z większych hiciorów, czyli ABC, ale za to w nowym refunku, czyli remixie od Dino, Disco Doma. Więc mówię, trochę nowe, trochę stare.

Następny dla was jest producent Birdy i wokalistka Kelly C w utworze Sweet Love, ale też w remiksie. Tym razem DJ Fudge się tym zajmuje.

W zeszłym tygodniu mówiłem wam, że pojawiła się płyta pana Johna Lampleya, która nazywa się Notes to Self. I wtedy mówiłem wam, że piękne rzeczy już z niej słyszałem, ale muszę posłuchać całej, żeby się upewnić, że cała jest taka. I słuchałem i upewniłem się, cała płyta jest sztosem. Zdecydowanie wam pana polecam. John Lampley jest trębaczem, którego mogliście kojarzyć z takiego mało popularnego programu, jakim był Stephen Colbert Tonight Show. Tak, był tam sobie zespół muzyczny, bardzo dobry i właśnie na trąbce grał tam pan John Lampley. I teraz wydał swoją solową płytę. Bardzo proszę. Dwa utwory, bo pierwszy to jest intro do tej płyty, a potem drugi sztosik.

Cała płyta właśnie taka jest, moi drodzy. John Lampley, tak się pan nazywa. Koniecznie sobie posłuchajcie. A my niestety, jak co tydzień, dochodzimy do końca naszej audycji. To była audycja What's Funk. Ja słuchacie cały czas Radia Campus, moi drodzy. Wielkie dzięki, że byliście tu z nami. Ja nazywam się Kuba i oczywiście zapraszam was za tydzień na kolejną porcję dobrego funku. A tymczasem trzymajcie się ciepło i przypominam, w weekend też pojawia się nowa Funkologia, czyli nasz podcast i tym razem nasz bohater Frankie Beverly. Na koniec Lotus Collective z utworem I Want to Dance With You. No więc tak myślę sobie, w piąteczek wieczorem może chcecie potańczyć, no to ten utwór chyba was do tego skłoni. Dzięki wielkie, ja jestem Kuba, słyszymy się za tydzień. Hello!

0: Reklama. Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
1: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
0: Reklama.
2: Tu Campus.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
1: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
2: Reklama.

Till my throne, I'm moving back.

Drop it to the floor.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

gracie. Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdem, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten nostalgii.

bo za nim na ląd dopierdasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo za nim na ląd dopierdasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę

0: artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki. Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

Selector. Easy. 110.

0: Оксана Штосе. Академічки радіокампус.
1: І не ході о час, вірш не

sam. Spaliłem miliony myśli w bledkach, tysiące lat jak incepcja. Te symulacje są w nas. Zgubił się Billy i Mask. Zajrzałem sobie głęboko do serca. Teraz to naprawdę wspaniały świat. Chodzę po mieście i nucę melodię, która być może jest tą, za którą związek artystów i kompozytorów scenicznych zbuduje mi dom. Melodia stale mnie nęka. Błaga, bym wreszcie odmienił jej los. Błaga, bym wreszcie zamroził ją w wave'ie.